0: Radio.
1: Radio SK.
2: Happy birthday.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

SK Małopolska. Ain't no hesitation.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak w

chcem sikať. Ona chce byť jak Mona Lisa. Mám cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce byť jak Mona Lisa. Mám cash i kartę Visa. Moje życie

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: 31.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien. Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki, baza dla dzieci i dorosłych. VRRC Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
6: Zapowiada nam się bardzo upalny dzień. Dziś nawet 27 stopni po południu pokażą termometry w Bochni i Nowym Sączu. Ciut chłodniej w Zakopanem, tutaj 22 kreski i przez cały dzień dużo słońca. Pamiętajmy o tym, żeby chronić się w cieniu, no i pić dużo wody.
5: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek.

0: Kijowa, korespondent z Kijowych Biłecki.
1: Celem tych gruźb jest przestraszenie zachodnich dyplomatów, ale Ukraina sugeruje, że ten szantaż nie zadziała. O tym Andrii Sybiha powiedział podczas wspólnej konferencji z liderką białoruskiej opozycji Światłaną Cichanouską. Według jego oceny Rosjanie próbują wpłynąć na tak zwaną zachodnią mentalność. Kijów, Ołech Biłecki.
0: Komisja Badań Wypadków Kolejowych zbada przyczyny wypadku w Garbatce na trasie łączącej Poznań i Piłę. Pociąg zderzył się tam z ciężarówką, a w wypadku zginął jej kierowca. Do zderzenia doszło na przejeździe bez szlabanu, a jedynie z krzyżem Świętego Andrzeja i znakiem stop.
2: I właśnie przed tym znakiem stop każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. W wyniku zdarzenia ucierpiało 18 pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.
0: Mówi Anna Znajewska-Pawluk. Z PKP PLK ze wstępnych nieoficjalnych informacji wynika, że tir nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich. Lechia Gdańsk nie rezygnuje. Klub nie uznaje decyzji o degradacji z ekstraklasy do pierwszej ligi. Lechia zaczęła sezon z 5 odjętymi punktami w ramach kary od PZPN-u. Gdyby nie ta kara, utrzymałaby się w ekstraklasie.
3: Sprawa ta pozostaje obecnie przedmiotem postępowania odwoławczego prowadzonego przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu w Lozannie.
0: Mówi rzeczniczka Lechi Karolina Kawula. Odjęte punkty były karą za zaległości finansowe, jakie miał klub.
4: SK Małopolska News.
5: Michał Rejduch, zapraszam. Cały czas można głosować na projekty, które zgłoszono do budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego na przyszły rok. Do podziału jest 16 milionów złotych. Morskie Oko zamknięte dla turystów. Rozpoczął się remont najsłynniejszej trasy w Tatrach. Prace trwają od Łysej Polany do wodogrzmotów Mickiewicza i potrwają jeszcze do piątku. Coraz bliżej budowy nowego mostu na rzece Dunajec w gminie Łącką do przetargu zgłosiło się 15 firm. Teraz trwa ocena wniosków i wybór najkorzystniejszej oferty.
6: Kama i Wiktor.
7: Dzisiaj wtorek. Wtorek to jest taki poniedziałek, tylko zapisany innymi literkami. Pamiętajcie o tym.
8: Dzisiaj jest Światowy Dzień Drakuli.
7: W dzień mamy, to prawda, rzeczywiście. Wszystko się zgadza. Czyli kolejny dowód na to, jeśli chodzi o Drakuli, że wtorek to krwi koryto, można by rzec.
9: Co z dniem mamy, to też się łączy. Wtorek w ogóle, słuchajcie, to jest dzień na literę W. I skoro ustaliliśmy, że jest średnio przyjemny, to może ktoś ma coś przyjemnego na literkę W właśnie. Bo mama to też jest na literkę W, tylko ona akurat odwrotnie leży na plecach, odpoczywa.
7: Tak.

0: Alex Warren, jeszcze coś o tym, że z nocy mu zostało Fever Dream. 8 minut po godzinie 6. Dzień dobry.
1: No i dzień dobry wam mówimy z samego rana. Przed chwileczką chłopcy zadali bardzo inteligentne pytanie, takie zaskakujące. Po prostu co dzisiaj, we wtorek, na literę W może was spotkać?
0: Przyjemnego, bo sam wtorek podobny do poniedziałku, taki jeszcze, no taki nie za bardzo i ten tego.
1: Ale więc... już taki trochę mniej, ten teges.
0: Nikt jeszcze, patrzycie na mnie i nie powiedzieliście, że Wiktor jest na literę W i jest przyjemny.
1: A wiesz, że w ogóle o tym nie pomyślałam?
2: Ja też w ogóle o tym nie pomyślałem.
1: To jakoś znaczy, nie mieścisz się bogaty. W tej kategorii, no.
2: To znaczy, że będziesz bogaty, nie wiadomo kiedy, ale będziesz.
0: No właśnie.
1: No to sprawdzamy w takim razie, co na eskowym messengerku. Hallu.
3: Nie jestem pewna, ale myślę, że jakoś to w wybronię. Może wypłata?
0: No właśnie. I tylko o tych pieniądzach.
1: Więcej! Więcej!
0: Kto jeszcze w takim razie? Ale jakiś taki niematerialista może tym razem, co?
4: Przyjemne na literkę W to jest wolne.
1: Więcej!
2: Więcej, znowu więcej, dobrze. Ktoś jeszcze? Halo?
5: Cześć, Eska, przyjemne rzeczy na literę W. No oczywiście, że w czas, weekend, no nic tylko tak, odpoczywać.
1: Przepraszam, ale weekend jest na literkę Ły.
2: Ły, błąd, no, kasujemy.
0: Weekend jest na literkę R jak Radek Liszewski.
6: Jankes.
7: Jankes.
6: I Wiktor.
0: Janki?
2: Mhm.
0: A może wielka kawa?
2: Dobrze robię, już się robi.

0: Jest z nami na stałe nasza kochana Jadzia, 19 po 6.
1: Dzień dobry.
2: Jadziu, coś miłego na literę W potrzebujemy.
1: Woda.
3: Bo dobrze.
2: Tak, tam na pewno nie ma tej kreski nad O?
1: To jest twoje przypuszczenie. Pracowanie.
4: Wiktor spragniony, Bidulka. Zaraz ci przyniesiemy kawkę, herbatkę i wodę.
0: Tak,
4: i
0: wodę. Woda, ważna kwestia dzisiaj. Tak dużo kremów do opalania i dużo wody, bo będzie bardzo ciepło w całym kraju.
2: Słuchajcie, syn Małgorzaty Rozenek, czyli Majdan Tadeusz Junior Mały.
4: Co tam on jakoś urodziny teraz świętował, prawda?
2: 16. To już nie jest takie małe dziecko. I słuchajcie, świętował w wyjątkowym, bo golfowym stylu. Jak zdradziła Małgonia, nastolatek w dniu swoich urodzin rozegrał urodzinowy pierwszy w życiu turniej golfowy.
4: Wow.
0: Gratulujemy naprawdę bardzo.
1: Bogate dzieci grają w golfa. Te mniej bogate zakładają go przez głowę.
0: No dobrze. A, czekaj, mój syn ani to. On nie ma golfa żadnego. Ani nie gra w golfa,
4: czyli
0: ani
4: jesteś klasą średnią.
1: Albo musisz go nauczyć grać w golfa, albo kupić golf.
4: Słuchajcie.
0: Golfa kupię.
4: To a propos tych bardziej bogatych. Klaudia Halejsio.
0: O tak,
4: ona
0: ja lubię
4: bardzo. Zostanie żoną biznesmena Oskara Wojciechowskiego.
0: Oni dopiero biorą teraz ślub, prawda?
4: Zaskakujące. Ja tak też długo myślałam, że już są po.
0: Bo tam i dzieci, i domy, i te inne.
4: Miliony.
2: Mógłbym być mężem Oscara też.
4: Z tej okazji zabrała swoje koleżanki na zagraniczny wieczór panieński. No i wedle relacji w internecie

0: Szaleństwo zaczęło się już na lotnisku, a potem impreza przeniosła się do samolotu.
1: W samolocie tańczymy.
2: I to dopiero początek tego wylotu na weekend panieński.
3: Po weekendzie tak o was będą pisać.
2: Jak to?
3: Bo słyszałam, że też gdzieś imprezować lecicie.
0: To prawda? Ale u nas nie skończy się intercyzą.
4: Kto wie, kawa? Tylko w Radiu SK.
1: Dziękujemy, Jadzi.
0: Ale rozwodem może.
1: O, dziękujemy ci bardzo. Kochamy cię.
2: Jadziu.
3: Co?
2: No właśnie coś czekamy, aż coś odpowiesz na koniec.
1: Że kochamy cię?
3: No, ja was też. Ale to nie na dwóch.

0: To już 26 minut po godzinie 6 rano. Wiktor przeżuwa śniadanie, a ponieważ szukamy rzeczy na literę W, to powiem wspaniałe śniadanie.
1: Wiadomości przede wszystkim, a nawet newsy już za chwilę. Marcin Procki wejdzie tu, słuchajcie, w koszulce z napisem Konstytucja.
2: Naprawdę to, czyli był u Lecha Wałęsy?
1: No, zaraz się przekonasz.

0: Reklama.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Precyzja, estetyka, technologia. To nie tylko okna, to inwestycja w komfort i trwałość. RTX Fabryka Okien, producent stolarki PVC klasy premium. Okna trzyszybowe, energooszczędne i pasywne, w najszerszym profilu na rynku. Systemy przesuwne HST, rolety, drzwi i bramy garażowe. Bez pośredników, bez kompromisów. Z doświadczeniem, które gwarantuje spokój na lata. Przyjdź, RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Poconiu. Sprawdź RTX Okna EU. RTX Fabryka Okien. Perfekcja w każdym detalu.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
6: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Krakowie, Bochni, Nowym Sączu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 510. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.
10: W okolicy Rynku Maślanego w Nowym Sączu może być dzisiaj większy ruch. O tej porze przybywa nam samochodów na Węgierskiej do centrum. To Nowy Sącz w Bochni. Na razie spokój na drogach. Dziś bardzo przyjemna pogoda i temperatura. Nawet do 27 stopni po południu w Małopolsce. Też ma być dużo słońca.
11: Minęła 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Grodzki, zapraszam. Rosja wzywa do opuszczenia Kijowa w związku z zaplanowaną serią uderzeń na cele militarne. Reaguje polskie MSZ. Resort zaznacza, że każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będzie traktowany jako celowy i zamierzony. A Polacy nie chcą nowej konstytucji. 41% ankietowanych uważa, że Polska potrzebuje nowej ustawy zasadniczej. Przeciwnego zdania w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej jest ponad 50% zapytanych. A przypomnę, pracę nad nową konstytucją zainicjował prezydent.
12: SK Sport News.
11: To był udany poniedziałek dla polskich tenisistów. Ci w komplecie awansowali do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Iga Świątek gładko wygrała z Emerson Jones 6-1, 6-2. Ogromną sensację sprawiła Maja Chwalińska, wygrywając Qin Wenjian, a notujący ostatnio gorsze tygodnie Hubert Hurkacz w czterech setach wygrał z hiszpańskim tenisistą Jaume Munarem. A Chicago Fire potwierdza zainteresowanie Robertem Lewandowskim. Do tej pory najwięcej mówiono o możliwym transferze Polaka do Arabii Saudyjskiej. Rozmowy z odchodzącym z Barcelony lewym potwierdził trener drużyny grającej w MLS.
13: Jankes, Jankes i Wiktor. Wiktor.
14: Tak, Radio SK.
15: Na Rolandzie grają, my też gramy. Za chwilę wracamy do hitów na czasie we wtorek 26 maja.
16: No i przypominamy, że wstajemy we wtorek. To jest dzień taki jeszcze, powiedzmy, trochę pachnący poniedziałkiem. Szukamy fajnych rzeczy na W.
17: A może wylot z Radiem SK?
18: O, to. Jeszcze mamy dla was takie cuda.
19: Hity, hity na czasie.
16: dzisiaj jest dzień mamy, a my gramy tatę. Tatę Makrę.

0: wcale nie tak daleko stąd, bo już do siódmej tylko i wyłącznie 23 minuty.
1: Tak jest, a my przeglądamy to, co ważne dla kraju i dla całego świata. Rodzina królewska się kłania, brytyjska, teraz słuchajcie. Okazuje się, że książę William...
0: Przepraszam, który to? Ten starszy czy ten młodszy?
1: No ten taki chyba...
0: Ten rudy.
1: Ten rudawy, tak okay, mi się okay, wydaje, okay, że to no. chyba on, no. Mm-hmm. Zresztą przypomnijmy... Jak jego tata brzmiał ostatnio?
2: Pojęcie czy w miarę mocy swojej sprawy, by prawo i sprawiedliwość miłosierdziu panowały we wszystkich wyrokach twoich. Sprawie.
1: Tak, słychać, popierają prawo
3: czy
1: i sprawiedliwość.
3: Nie z jakiegoś serialu? To nie było
1: nie,
3: to
1: okay. prosto z kościoła. Dobra. Podczas koronacji jego taty, czyli króla Karola. Ale wróćmy do Williama. William, słuchajcie, flirtował ostatnio z 94-letnią kobietą. No tak piszą super. Media. Mm-hmm. Kobieta zaproponowała, aby on został z nią w pokoju i na jego żart, że jest tam tylko jedno łóżko, odparła: nic mnie to nie obchodzi, mi to nie przeszkadza. Taka pięknie, sytuacja, no.
3: Czyli co, 94 lata na karku, a w głowie wciąż zasada, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, tak?
1: Tak jest.
0: Pamiętajcie, naprawdę, rodzynka tym słodsza, im bardziej pomarszczona. No.
1: Kama. I Wiktor. Jak będzie po angielsku rodzynka?
4: Reklama.
5: Elżuniu, kopię, a nasza ziemia to sama glina i piach, poddaję się.
6: Mieciu, już nie musisz się męczyć, kupiłam coś, co uratuje nasz ogród.
5: Znowu wydałaś majątek na jakieś drogie odżywki.
6: Skądże, kupiłam doskonałą, żyzną ziemię uniwersalną i to w niesamowitej cenie. W mrówce 80 litrów, tylko 17,99.
5: Miękka jak puch, teraz to ja mogę sadzić.
7: Mrówka pod rzecze 196, podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj.
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
9: Nowy Sącz, Rynek 16.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Praca, która ma zielone światło.

0: tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
1: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
0: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
2: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: I co, zapisałeś się już na studia?
5: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
4: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
5: Brzmi jak miejsce dla mnie.
6: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
7: I po reklamie.

0: O, 11 minut do godziny 7 już teraz.
1: Happy birthday to you, Kasia, Kaśka.
2: Pięknie. Budzi w urodziny.
3: Prawie jak ci z tych chórków u Coolio.
0: Ale super, naprawdę Kama, jeszcze trochę i wydamy płytę długo grającą oczywiście ze wszystkimi imionami świata z naszej akcji pod tytułem Eska budzi w urodziny.
3: Dzień dobry, Kasiu.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Jak ty się czujesz w dniu swoich urodzin? Od tego zacznijmy. To, czy to jest najpiękniejszy poranek w tym roku?
4: Myślę, że tak. Dzisiaj mam podwójne święto, urodziny, dzień mamy, więc fantastycznie.
0: A idziesz do pracy?
4: No właśnie, dzisiaj mam cudowny dzień, bo mam wolne, więc nie idę do pracy,
3: więc dzisiaj spędzam
4: czas w rodzinie.
0: Jesteś, powiedziałaś tam poza anteną, kelnerką między innymi, no bo chciałem życzyć takich porządnych napiwków, albo żeby napisać sobie na czole, dzisiaj mam urodziny, dawać duże napiwki, no i wtedy by wszyscy reagowali.
3: Ale na szczęście, to jest spryta Kaśka, wzięła wolne w dniu urodzin.
5: Ale pozwól, Kasiu, że dzisiaj to my ciebie obsłużymy, a nie na odwrót, jak to zazwyczaj w twojej pracy, i wręczymy ci stówkę urodzinową.
0: O, proszę.
4: Ojej. Dziękuję bardzo.
0: A dostałaś kiedyś wyższy napiwek niż stówka?
4: Nie zdarzało się, tak.
0: Na przykład ile?
4: 400-500 zł.
5: Wow!
3: To naprawdę.
0: Tak, człowiek przyszedł na hot doga i zostawił 400 na piwku. Bardzo dobrze.
3: Czuję, że to chyba był jakiś podkochu. Podko-

0: zachowujący się klient.
1: Nie, nie, chyba nie.
0: No ale wszystkiego najlepszego również dla twojego ukochanego. Dla tego właśnie, który dał nam znać, że ty to ty.
1: Ojej.
2: Okazuje się, że masz fajnego męża, który do nas napisał. Składa ci najlepsze życzenia urodzinowe. No i pamiętaj, że jesteś najlepszy.
1: Dziękuję bardzo.
3: Jakieś przesłanie do narodu jeszcze od ciebie? Prosimy. No?
1: Kochajcie się, uśmiechajcie się i to chyba najważniejsze w życiu.
4: Radio SK.
3: Słyszeliście? Kama, chodź, idziemy, kochajcie się, powiedziała słuchaczka.
2: No to wy się kochajcie, a ja się będę uśmiechać.
3: Hurra!
0: A w pojedynkę się liczy?
3: Tak!

0: fajnie gramy, co?
1: Oj, zawsze, zawsze i wszędzie oczywiście. SK najlepsza będzie. 6 minut i będzie z nami godzina 7.
2: Za momencie, jak panie do nas do studia Marcin Trocki będzie zadawał pytanie, kto by chciał, komu niedaleko do Krakowa i kto chciałby zostać prezydentem.
3: No bo miejsce się zrobiło na stanowisku, no i teraz cały zestaw egzotycznych kandydatów już stoi w kolejce.
1: I są celebryci między innymi, niesamowite.
3: Żelazny Marian Banaś, on się zgłosił jako chyba pierwszy z tych takich zewnętrznych kandydatów, ale wczoraj na Twitterze również, czy na portalu X swoją kandydaturę, chyba na poważnie, ogłosiła Marianna Schreiber.
1: Ta Marianna Schreiber?
3: A Marianna Schreiber.
1: Mhm. No to... No, to dziękujemy.
0: No. Jankes. Jankes. I Wiktor.
4: Reklama.
5: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 000.

0: 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jej jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Masz zakupy bez matematyki, tutaj się są koszyki, tańsze koszyki.
15: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
14: Sprawdź to sam, czeki dał.
15: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
16: I po reklamie. Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien. Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki, baza dla dzieci i dorosłych. VRRC Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
17: Temperatura w Małopolsce pójdzie dziś w górę i to dość wysoko, bo w okolicy 27 stopni po południu w Bochni oraz w Nowym Sączu, w Zakopanem odrobinę chłodniej, tutaj maksymalnie 22 stopnie i przez cały dzień piękna i słoneczna pogoda. Przybywa nam samochodów w Nowym Sączu w okolicy cmentarza gołąbkowickiego.
16: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki Baza.
18: Zbliża się siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polskie MSZ stanowczo odpowiada na groźby Moskwy. Kreml zapowiada zmasowane ataki na Kijów i zalecił opuszczenie miasta przez cudzoziemców i dyplomatów. Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będziemy traktowali jako celowy i zamierzony. To głos polskiego MSZ-u, a do tych słów z Warszawy dołączają się także przedstawiciele Unii Europejskiej. Kraków bez prezydenta, ale będzie funkcjonować normalnie, zapewnia sekretarz miasta. To po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. SK News teraz krakowski reporterski Aleksander Ruszkowski. Olku, wynik referendum jakoś wpłynie na życie mieszkańców?
19: Trzęsienie ziemi w magistracie nie oznacza, że mieszkańcy muszą się bać o swoje urzędowe sprawy. To komunikat, który płynie z siedziby władz Krakowa. W momencie, gdy wynik referendum zostanie wpisany do dziennika urzędowego, władzę w Krakowie sprawować będzie sekretarz Antoni Fryczek.
20: Do czasu powołania komisarza miasto funkcjonuje, przynajmniej w tym swoim podstawowym zakresie, który się odnosi do potrzeb i usług, jakie świadczymy mieszkańcom.
19: Najpewniej w sierpniu odbędą się przyspieszone wybory, które zdecydują o tym, kto przejmie władzę w Krakowie do końca kadencji, którą pełniłby Aleksander Miszalski, czyli w przybliżeniu przez najbliższe 2,5 roku.
18: Mieszkańcy Bieszczad i części Podkarpacia zapowiadają: weźmiemy sprawy w swoje ręce. Chodzi o obecność niedźwiedzi

0: w miejscowości, w zabudowaniach.
1: Tu jest ulica, to ich nie odstrasza, że tu jest...
0: Nic ich nie odstrasza. Policja ma takie zalecenia, włączają sygnały. No to co robi niedźwiedź? Niedźwiedź sobie staje na dwóch łapach, patrzy co się dzieje, nie? One nie reagują. Niedźwiedź reaguje tylko na proch.
2: A reportaż dziennikarza Eski znajdziecie na sk.pl.
3: Eska Małopolska News.
4: Michał Rajduch, zapraszam. Kolejne bloki z mieszkaniami na wynajem powstaną w Starym Sączu. Budynki zaplanowano przy ulicy Podegrodzkiej. Będzie w nich prawie 100 mieszkań. Na razie ruszają prace projektowe. Od czego zacząć i jak prowadzić własny biznes? Tego będzie można dowiedzieć się na zajęciach, które dla młodych osób organizuje Nowosądecka Akademia Nauk Stosowanych.
5: Uczestnicy biorą udział w warsztatach praktycznych, z zakresu marketingu, sprzedaży, korzystają z indywidualnego mentoringu.
4: Mówiła Aneta Oleksy Gębczyk z ANS. Szczegóły są na stronie uczelni.
2: Dzień dobry, witamy raz jeszcze we wtorek, 26 maja. Dzień mamy. Co jeszcze mamy?
6: Mamy jeszcze Dzień Drakuli, no i mamy też poczucie, że wtorek jest taki, jakiś taki, o, nie do końca dobry, więc szukamy czegoś miłego na W, jak wtorek.
7: Cześć ekipa, moje dzisiejsze słowo na W to wałkowanie. Jestem w trakcie klejenia pierogów ruskich.
8: Ślinka cieknie.
2: Wałkowanie.

0: 26 maja, dzień mamy, mamy, mamy. Co jeszcze mamy?
1: Mamy jeszcze dzień Drakuli, no i mamy też poczucie, że wtorek jest taki jakiś taki, o, nie do końca dobry, więc szukamy czegoś miłego na W, jak wtorek.
2: Cześć ekipa, moje dzisiejsze słowo na W to wałkowanie. Jestem w trakcie klejenia pierogów ruskich.
3: O, ślinka cieknie.
0: Wałkowanie.

0: Buongiorno, prego, mamacita, dla wszystkich mamusiek The Colors właśnie.
1: Pizza Margherita.
0: Papa Mobile.
2: Proszę bardzo. Słuchajcie, no dobra, z pizzerii wychodzimy, idziemy zbierać butelki. Niemal codziennie pojawiają się doniesienia o rekordowych kwotach uzyskiwanych przez zbieraczy opakowań objętych systemem kaucyjnym.
0: Tak, bo już tu noszą po parę tysięcy butelek.
2: No właśnie, no ale zrobił się problem, w sensie, no ktoś tam już zaczyna węczyć.
1: Jaki znowu problem?
2: No, ci, że oddają nie swoje butelki, generując przychód, więc powinni zapłacić od tego podatek. Sprawie przygląda się urzędy skarbowe, patrzą coraz większymi oczami na sytuację.
0: Ale przepraszam, czy tu w tym wszystkim nie miało chodzić o ekologię?
1: Słuchaj, opodatkowana ekologia jest bardziej ekologiczna, okej? Okay?

0: Kesa i Magnetic w Radiu SK. Lubimy ten numer. I 14 minut po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Lubimy tę zabawę i zapraszamy do tego, żebyście dzwonili 664-402-302. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrody, a nagrody zdecydowanie się przydadzą, bo jest to nasza eskowa torba, eskowa butelka. Dzisiaj gorąco, warto się nawadniać. No i jeszcze kilka innych fajnych eskowych niespodzianek.
0: Pójdę do piwnicy, do nas radiowej i wezmę wszystko, co ma na sobie napisane SK.
2: Wszystko!
0: Wszystko! Wszystko. Mamy radiową piwnicę? To ja chętnie się nią zainteresuję.
2: Nie, no. Nie. Tobie tam jest zakaz wstępu.
3: Tam są kotki, pokażę ci.
2: Dobra, odbieramy telefony. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy.
4: Siemanko, Michał z tej strony.
2: Cześć, Michałku.
3: Pierwsze.
0: No i lecimy z pierwszym, proszę bardzo.
5: Teraz uwaga, skup się. Jesteśmy na języku polskim, ale to jest język polski od tyłu. Zaczynając od litery F, powiedz polski alfabet właśnie od tyłu, czyli od F-ki do początku.
0: O Boże, kto to wymyślił?
6: Ja.
0: Bogej.
4: Uniesło kogoś.
0: Uniesło. No i co ty na to?
2: No dawaj, dawaj. F wcześniej jest...
4: No,
0: ale w takim tempie to skończymy o 9.
4: Takie pytania, no wiecie co, no. Nie.
2: Ale skandal, Michał, skandal. Ja ci muszę powiedzieć, że ty nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy.
0: Jaki
2: ile radości
0: no.
2: Sprawiłeś Bogajowi, no.
0: On lubi uwalać ludzi.
6: Ja mógłbym być jakimś no, dobra, eksaminatorem trudno, na przykład.
0: FEDCBA. Dziękujemy bardzo.
2: Do widzenia.
4: Czytał Jankę z kartki i mądry, no.
2: Dokładnie. Trzymaj się, Michał, ściskamy cię mocno i odbieramy dalej telefony. Halo, dzień dobry.
7: Dobry.
2: Kto po drugiej stronie?
7: Halo, słychać mnie?
0: Tak, słychać. Jak masz na imię?
7: Ola.
0: Drugie. Lecimy z drugim. Uwaga, jakie dwa kolory ma znak zakazu zatrzymywania się?
7: Czerwony i niebieski.
0: Dobry. Tak jest, pani dobrze powiedziała.
3: Trzecie.
0: Ja pamiętam, bo wczoraj na chwilę stanąłem na takim zakazie.
5: Wczoraj odbyły się Fryderyki. Kto zgarnął nagrodę w kategorii Single Roku?
2: Kuban, Faust, Zalia, Kuban, Faust i Zalia. Czyli A, B, C, D. Dokładnie.
0: Dobrze, Kioto. Numer Kioto naprawdę gra dobrze i wygrał sobie. No to lećmy z czwartym.
5: Uwaga, Kama, dajesz?
2: Tak, dzisiaj jest dzień mamy. No to teraz przez 6 sekund udawaj typową mamę.
7: Dlaczego to jest nieposprzątane? Co będzie dzisiaj na obiad? Dlaczego tego nie zrobiłeś?
2: My kobiety mamy to w DNA.
0: Dobra, okej. Okay. No dobra, piąte. Teraz posłuchaj uważnie, kto to powiedział.
8: Jeżeli ona zaraz stąd nie wyjdzie, eksploduje tu ponad 100-kilowa bomba!
0: O, to typowy ojciec.

0: Kogo to głos? Mogę jeszcze raz zagrać?
1: Jeżeli ona zaraz stąd nie wyjdzie, eksploduje tu ponad 100-kilowa bomba!
0: Albo imię i nazwisko aktora, albo tej postaci.
2: Czy to jest...
3: Mazura?
0: Nie!
2: Ale imię się by zgadzało, chciałam powiedzieć.
0: Cezary Żak, a imię sceniczne Karol Krawczyk.
2: Ale trzymaj się, Ola, wszystkiego najlepszego.
3: Do zobaczenia.
4: Dziękujemy oczywiście pięknie. No dobra, zatrzymaliśmy się na pytaniu numer 6. Jest osoba?
5: Halo, halo.
0: Dzień dobry, jak osoba grająca ma na imię?
5: Mateusz z tej strony.
0: Szóste
4: pytanie, uwaga, podaj choćby jedno nazwisko Polaka, Polki, którzy grają na podczas turnieju Rolanda Garrosa. Już się rozpoczął.
5: To? Nowakowska.
4: Dobrze! Dobrze?
0: Tak?
4: Nowakowska,
0: ja nie wiem.
4: Ta dziewczyna Nowakowska, która wygrała z Olimpijką.
0: Wymyśliłeś to pytanie, to teraz powiem, czy dobrze, czy nie.
4: To jest... A jak ma na imię Nowakowska?
5: Oj, nie wiem.
6: A tu jest napisane, że jakaś Nowakowska zakończyła karierę.
0: To mam uznać, czy nie? Słuchajcie,
4: czekajcie, nie, bo rzeczywiście, bo sprawdzamy na warze jeszcze.
6: Katarzyna Nowak!
4: Nowak, a nie Nowakowska. No właśnie, dlatego ja się zgubiłem.
0: To z radością powiem... Bum!
4: Nie znasz Igi Świątek? Człowieku, chodziło o Igę Świątek przede wszystkim. Pod górę nam tutaj robisz. No. Dziękujemy pięknie. Kolejna osoba. No i zapraszamy. Siódme pytanie będzie.
0: Ostatnie, najlepsze. Kto z nami? Halo, witamy.

0: Kasia Nowakowska zakończyła karierę.
1: To mam uznać czy nie? Słuchajcie, czekajcie,
2: nie, bo rzeczywiście, bo sprawdzamy na warze jeszcze.
0: Katarzyna Nowak!
2: Nowak, a nie Nowakowska, no właśnie, dlatego ja się zgubiłem.
1: To z radością powiem
2: Nie znasz Igi Świątek? Człowieku, chodziło o Igę Świątek przede wszystkim, nie pod górę nam tutaj robisz. Dziękujemy pięknie, kolejna osoba. No i zapraszamy, siódme pytanie będzie.
1: Ostatnie, najlepsze. Kto z nami? Halo, witamy.

0: właśnie dlatego ja się zgubiłem.
1: To z radością powiem buuuu.
0: Nie znasz Igi Świątek? Człowieku, chodziło o Igę Świątek przede wszystkim. Pod górę nam tutaj robisz. Dziękujemy pięknie, kolejna osoba. No i zapraszamy, siódme pytanie będzie.
1: Ostatnie, najlepsze. Kto z nami? Halo, witamy.

0: miejsce na świecie.
1: A dokąd lecimy?
0: Pomidor?
2: My też pomidor oczywiście, dalej nie wiemy. No
1: dobra. Słuchajcie, jutro ostatnia szansa na to, żeby faktycznie wsiąść na pokład naszego samolotu. Jak sami słyszycie, pani kapitan świetnie nas przywitała. A dla pani kapitan torba, butelka i dodatkowo skube gadżety.
0: Dziękuję.
2: Dziękujemy.
3: Idziemy z Jankesem do piwnicy.
2: Idziemy.

0: 26 minut po godzinie 7. Za chwilę ważna informacja dla mojej mamy Tereski, która mieszka w Gorzowie Wielkopolskim. Zachodnio-pomorskie jest też blisko. Lubuskie jest blisko. Znaczy w Lubuskim mieszka. Ty też mieszkasz.
1: Tak
0: mieszka,
1: jest.
0: Twoja mama.
2: Skomplikowane, no.
0: Chodzi o to, że tam będzie bardzo gorąco. Drogie
3: idzie
0: mamy, uwaga.
3: Do nas wielkie ciepło.
0: Zachodnio-pomorskie, lubuskie okolice, tam dzisiaj bardzo gorąco, uwaga, uwaga, nawet 30 stopni w cieniu.
2: No więc więcej szczegółów o tym za chwilę Marcin Proocki. No,
1: jakbyśmy w ogrodzie mieli pana Kwiczoła, to by powiedział.
4: To ci powiem, ale ci powiem ciepło.
5: Jankes.

0: Reklama.
1: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
2: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy: Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcjami.

0: Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Salon firmowy Dako zmienia adres. Od 28 maja zapraszamy do głównej siedziby przy Piłsudskiego. Aż 1000 metrów kwadratowych ekspozycji na trzech piętrach. A 28 i 29 maja dni otwarte. Rabaty i eksperci Dako na miejscu. Zapraszamy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda. Lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Autospektrum Nowy Sącz, ulica pierwszej brygady 2. Autospektrum.pl.
5: I po reklamie.
6: Duży ruch w okolicy Ronda Solidarności w Nowym Sączu. Postoicie też w Bochni, na Proszowskiej w kierunku centrum i na Wiśnickiej do Kazimierza Wielkiego. Pogoda ma nam dziś sprzyjać i to w całej Małopolsce. Dużo słońca i upał po południu nawet na termometrach do 27 stopni.
7: Minęła 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Parcki, zapraszam. To pierwsze tego typu ostrzeżenie meteo w tym roku. Synoptycy ostrzegają przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Temperatura w nich może zbliżyć się do 30 stopni. Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck na Pomorzu bez wody zdatnej do picia. W jednym z wodociągów wykryto bakterie coli. Z tego powodu w szkole w Leśniewie odwołano lekcje.
8: Podjęliśmy działania zmierzające do tego, żeby dystrybuować wodę butelkowaną dla mieszkańców. Ustawionych zostało również kilka zbiorników, beczkowozów i cystern.
7: Mówi nam Marcin Nikrant, wójt gminy Puck. Taka sytuacja utrzyma się co najmniej dwa dni.
9: SK Sport News.
7: Bartosz Nowak, najlepszym piłkarzem Ekstraklasy. Nagrody przyznano podczas gali w Warszawie. Zawodnik GKS-u Katowice odebrał też nagrodę dla pomocnika sezonu. Za najlepszego trenera po raz drugi z rzędu uznano Nilsa Fredriksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. Z kolei w klasyfikacji Złotego Buta dla najlepszych strzelców w ligach europejskich zdecydowanie wygrał Harry Kane. Napastnik Bayernu strzelił w tym sezonie 36 goli i o 9 trafień wyprzedził Erlinga Haalanda z Manchesteru.
10: Dzień dobry, good morning, raz jeszcze buziaki w stronę. Mamy, dzień mamy.
11: Tak jest. Dzisiaj,
10: 26 maja.
11: O mamo!
10: 26, a moja mama zawsze mówiła... Co mówiła? Mnie nie obchodzi, ty nie jesteś wszyscy.
12: Na czole se wytatuuj.
13: Idź już spać.
10: Tak mówiła twoja?
11: Tak.
12: Dajcie znać.

0: Jazzy w Radiu ESK 21 minut i będzie z nami godzina 8. Jazzy to dzisiaj będzie w wielu miejscach, gdzie będą świętować mamy.
1: A czy my telefony od słuchaczy mamy? Mamy.
2: Oczywiście, szukamy najlepszych tekstów waszych mam i tak sobie patrzę na was, panowie. Jeden w czapce, drugi w czapce. Wzięliście sobie do serduszka słowa mamy. Czapkę włóż, bo się przeziębisz.
0: Oj tak.
1: Tak właśnie.
0: To właśnie stąd kama, dobrze powiedziałaś.
1: Tak. Halo, dzień dobry.
3: Siemanko, najlepszy tekst od mojej mamy, jaki usłyszałem, to synu. Jakżeś głupi, to chociaż bądź poważny.
2: Ojej! Ała!
0: No, ale pewnie powiedziała to z takim, wiecie, takim uśmieszkiem. No.
1: One zawsze to mówią z głęboką troską, proszę pana. Halo?
4: Eska, moja mama zawsze się irytowała, że nie potrafimy zabrać do swoich pokoi prania, które zostało już wyprasowane i zawsze mówiła, że weźmie te wszystkie ubrania i wyrzuci na sam środek podwórka.
5: Jankes! Kama!
2: A to z kolei chyba sobie doda do serduszka wzięła.
6: Reklama. Salon firmowy Dako zmienia adres. Od 28 maja zapraszamy do głównej siedziby przy Piłsudskiego. Aż 1000 metrów kwadratowych ekspozycji na trzech piętrach. A 28 i 29 maja dni otwarte. Rabaty i eksperci Dako na miejscu. Zapraszamy.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G150 4x4 z zasięgiem

0: do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Autospektrum Nowy Sącz, ulica 1 Brygady 2. Autospektrum.pl.

0: Volkswagen.
1: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z Połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
2: Nikpol Indeks Bobrownik 45,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 59,99 za kilogram. Hochland Serek Twarogowy Almette, wybrane rodzaje 150 gramów 5,39. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Agrohurt Arbus Kostaryka 6,59 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,19.
1: PSS z Połem. Razem na zakupy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
5: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
4: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
5: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
4: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
6: I po reklamie.

0: Britney, zresztą Spears w Radiu SK.
1: Słuchaj, no mógłby Nosel robić za mamuśkę. W końcu tyle razy kobietę udaje, że jakby
2: ktoś zawalił i powiedział, to nigdy się
3: to nie zrywało.
0: Wszystko pewnie przed Noselkiem, oczywiście, jak najbardziej. I tak, pamiętajcie, Nosel mieszka na SK.pl.
1: I dzisiaj znowu robi za kobietę.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo?
6: Czy ja do pani Krysi się dodzwoniłam?
5: Tak, o co chodzi?
6: Kłaniam się zagęszczona Iwona po tej stronie z restauracji, bo widzę, że szefowa państwa zapisała na 15. To są jakieś uroczystości, proszę pani, urodzinowe, tak to pani?
5: Urodzinowe, tak, moje.
6: Dobrze, bo ja kuchnię, proszę pani, organizuję, w związku z tym muszę panią poinformować,

0: misji, jeśli chodzi o alkohol. I alkohol będzie, tak? Tylko że ja go muszę przelać, bo butelki nie mogą stać. Tak. I mam już, proszę pani, tak, po kiszony i po kapuście mam pojemnik, taką beczkę. I teraz ja bym to przelała i byście po prostu przychodzili, proszę pani, sobie brać chochlom i tyle.
1: To jak? To będzie wtedy w tych słoikach jakichś, tak, tych pojemnikach,
0: tak,
1: ta wódka?
0: Bo słoiki, proszę pani, ja będę miała na kuchni. I taka prośba, żebyście przychodzili. Ja dam chochle, to wszystko będzie przelane w tych beczkach, tak? I sobie tylko po prostu nalewacie chochlom.
1: To w kieliszki wtedy nalewa?
0: Tak, bo ja nie mogę postawić, proszę pani, alkoholu na stole, bo jeszcze koncesji my nie mamy.
1: No bo trochę tak dziwnie, bo to wie pani, będzie wietrzało, to chyba wszystko mi się wydaje, czy nie?
0: Nie, proszę pani, ja mam dekiel na beczkę.
1: No nie wiem. A ma pani taką beczkę z takim tym zakrętkiem?
0: Z deklem mam, tak, mam dwie takie beczki.
1: Ale tak, ale wtedy wie pani odkręcać to i nalewać, nie?
0: A, tak, bo to jest taka niebieska duża, 400-litrowa.
1: Jakbyśmy naklejki pozrywali.
0: No nie, proszę pani, butelka do alkoholu jest tak charakterystyczna, że proszę pani, ja jedyne co, mogę poprzelewać, proszę pani, do kartonów po sokach, ale jak będą dzieci...
1: A po takich, ale to w plastikach, to też nie bardzo, w tych plastikowych butelkach.
0: Ja też nie mogę za to odpowiadać.
1: Dzieci nie będzie. To ja zapytam... Tylko 12-letnia dziewczynka.
0: To ja zapytam szefowej, czy tak można. Pani Katarzyno!
2: Cześć, ciocia, to ja Kasia, zostałaś wkręcona w radióeczkę.
1: A kurczę, wiecie co, naprawdę... A ja to przeżywam, kurczę.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Jankes, a co ty masz w tym kartonie po soku?
6: Ja? Bałagan. Dziękujemy bardzo. Pamiętajcie, Nosel cały czas czeka na wasze zgłoszenia. No zróbcie komuś dobrze. Zgłaszacie. O, kolega już się zgłasza.
7: Faktycznie, sama herbatka.
6: Za 7:08.

0: te Wiktory to jednak fajne chłopaki. Wiktor Waligura i Dry School. Cztery pory roku u nas w Esce.
1: Dzisiaj dzień mamy, 26 dzień, dzień maja oczywiście. Kogo mamy dzisiaj urodziny? O, dzisiaj urodziny obchodzi kolega Krzysia, Krzysztofa
2: Jankowskiego.
1: Iwisza, Leny Krawic.
3: Okej.
1: Okay. No? Że oni tak dobrze wyglądają, że to jest w ogóle jakieś dziwne.
2: Jest też Krzysztof Olczak, słuchaj, akordeonista, który wystąpił w Fame MMA.
1: Naprawdę? No.
2: Tak.
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: Tam takie rzeczy się dzieją, tak. Że wychodzi tak, do klatki akordeonista?
2: Z czego jesteś znany? Jego. Gram na akordeonie i zawalczyłem w Fame MMA.

0: Ale urodziny obchodzi również aktor. Aktor znany od 1670 roku, czyli Bartłomiej Topa.
1: No to wszystkiego najlepszego!
2: No właśnie, przecież.
3: Jutrzejszy sejmik? Jestem spokojny. Trenujemy najlepsze polskie tradycyjne zagrywki retoryczne. Ja panu nie przerywałem.
4: Głośniej!
3: Ja panu nie przerywałem!
4: Patrz mi w oczy, twardo, twardo!
3: Ja panu nie przerywałem!
5: Jankes, Kama i Wiktor.
6: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
8: Autopromocja.
9: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
6: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
6: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
5: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
6: No.
7: Dzień mamy w Media Expert.

0: salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
3: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien. Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki Baza dla Dzieci i Dorosłych. VRRC Sala Zabaw. Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
8: Lato zbliża się wielkimi krokami do Małopolski, a przekonamy się o tym dziś. Będzie upał sięgający nawet 27 stopni. To w Bochni i Nowym Sączu trochę chłodniej ma być, w Zakopanem tutaj 22 stopnie. A na drogach, no już przybywa nam samochodów, m.in. w Zakopanem na Kasprowicza i Nowotarskiej.
7: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Na program zaprasza sponsor,

0: Nie stracić stanowisko, bo nie panuje nad służbami.
1: Kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Polsce. Tak samo pan premier Donald Tusk. I rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego. Albo sami stoją za prowokacjami.
0: A sprawa wejścia służb do mieszkania jest badana. Śledztwo w sprawie fałszywego alarmu wszczęła też prokuratura. A po odwołaniu prezydenta Krakowa pojawia się pomysł takiego referendum także w Rzeszowie. Wniosek o jego przeprowadzenie chce złożyć rzeszowski radny Jacek Strojny.
2: Uważam, że tutaj podstawy merytoryczne są.
0: A słyszymy od radnego, który zarzuca prezydentowi Rzeszowa Konradowi Fijałkowi m.in. pogarszający się stan finansów miasta. Opiekują się, przytulają, dbają, pocieszają. Dziś mają swoje święto. W Dniu Matki sprawdziliśmy, czego życzą swoim mamom najmłodsi mieszkańcy Zielonej Góry.
3: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. Dużego zdrowia i miłości, słodkości, uśmiechu.
4: Zdrowia, dużo uśmiechu, trochę czasu dla siebie.
5: Wyjazdu?
6: Dlaczego?
5: Żeby miała odpoczynek, żeby miała najlepszy dzień.
0: A życzenia dla mam zebrała reporterka Eski Ola Kanoniak.
7: SK Małopolska News.
8: Michał Rejduch, zapraszam. Można już wjeżdżać koleją linową na Kasprowy Wierch. Właśnie zakończył się wiosenny przegląd techniczny. W maju wagoniki będą kursować od godziny 8 do 18.30. Zbliża się tradycyjny wyścig kolarski, który z okazji Dnia Dziecka organizuje Nowy Sącz. Zawody odbędą się 31 maja w Parku Strzeleckim.
9: Są to zawody dla dzieciaczków do 12 roku życia z 5 kategoriami wiekowymi. Osobno dziewczynki, osobno chłopcy.
8: Mówił Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta Nowego Sącza.
10: Jankes,
11: Kama i Wiktor.
10: SK.
12: Łomatko, Nosel się kręci po studiu.
13: Cześć Noselek.
12: Dzień dobry.
13: Jestem, sprawdzam was.
12: Nosel, co mówiła twoja mama zawsze?
13: No i po co mi matkujesz? No, po co?
12: Tak
13: ogarnij się, wiesz, nie żyć nie będę.
6: Mamy to. Faktycznie dzisiaj z okazji Dnia Mamy szukamy fajnych tekstów waszych mam. Dajcie znać na eskowym messengerze.
14: No hej, Eska. Wiadomo, polecę klasykiem, bo kto nie słyszał argumentacji na pytanie, dlaczego nie mogę? Bo nie.
12: Ale Noselku, mama jest z ciebie dumna, bo się ogarnąłeś.
15: Oczywiście, idę w jej ślady.
6: Bo tak.
12: Bo tak, wiadomo.
15: I już.
12: Dajcie znać, co mówiła wasza mama.
6: Nie dyskutuj ze mną.

0: mieście to wszędzie jest tło.
1: Dzisiaj ładnie jest, jeśli chodzi o smog w Warszawie, w okolicach, w całym kraju. Naprawdę, znaczy ładnie, w sensie nie ma. Jest okej. Jest czym oddychać.
2: Ale my od samego rana wspominamy o tym, że dzisiaj jest dzień mamy, ale życzeń to jeszcze nie złożyliśmy. Wszystkim mamom. Wszystkie mamy. Chciałam wam powiedzieć, że jesteście najlepsze, najfantastyczniejsze i bez was ten świat by się nie kręcił, a kanapki w plecaku by miały swoje drugie życie.
0: Beatko!
1: Kochamy,
0: jesteście... Kocham cię, Beatko!
3: Teresa! Mama!
1: Kochamy, rzeczywiście, jesteście niesamowite. To, że wy rodzicie dzieci, to w ogóle to jest jakiś... Nie do ogarnięcia w ogóle, Kama. No. Kama urodziła dwójkę dzieci, jest cudowna.
2: No, dziękuję ci bardzo. No, ale szukamy również najlepszych tekstów waszych mamuś.
4: Jak byłem mały, nie lubiłem zawsze jeść zupy i chciałem popijać to czymkolwiek. Wodą, piciem, sokiem, herbatą. I mama mi zawsze mówiła, picie masz w zupie.
2: Cudowne, kreatywne.
1: No, racja. Ja to sobie zapamiętam, ja też będę tak matkowo w domu. Do mojego
5: syna. Ktoś nadaje do puszczenia w radiu, chociaż podobno tak się kiedyś mówiło. Moja mama, jak już uraczyłam jej toną moich dziwnych mądrości,

0: gości i nie chciała już ze mną dyskutować. Mówiła mi, srali z dupali, z dupy się trzymali.
1: Grecka filozofka.
2: Co najmniej, ale no jak zostało córeczce, jak ładnie powtarza.
1: To jeszcze jeden. Ostatni, halo.
3: U mojej mamy zawsze było to odpowiedź na słowo kocham cię, ja ciebie też, ale czego chcesz? Pozdrawiam.
1: Jak to czego chcesz? Więcej, więcej hitów na czasie! Hi, this is Taylor.

0: ściśle tajne.
1: Ja już czuję ekscytację, naprawdę.
2: Co tam się dzieje? Żadna zabawa nie wzbudza aż takich emocji poza anteną. Jankes sprawdza loty na Google'ach. Kama miksuje ze sobą podpowiedzi i pyta się AI-a. Ja się zastanawiam, dlaczego to nie Grecja, a może Malta, a może Hiszpania, a może Francja. Co tu się dzieje?
1: Słuchajcie, mamy zabawę odlot ściśle tajny. Jutro ostatnia szansa na to, żeby dołączyć do naszej eskowej ekipy. W piątek lecimy wszyscy, ale nadal tak naprawdę nie wiemy dokąd. Wracamy w niedzielę wieczorem i my czujemy już wielką ekscytację, bo z Wiktorem byliśmy już na pierwszej edycji tej zabawy i
3: ja
1: możemy wam powiedzieć, że było fantastycznie.
3: Ja też byłem blisko tego, no żeby do was dolecieć, ale samolot nie doleciał.
1: Cały czas nie wiemy, dokąd lecimy. Kapitan oczywiście udziela nam różnego rodzaju podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź była: poczujecie się bardzo młodo.
2: Potem, że ten region ma ich ponad 300.
1: Leci się tam bez paszportu.
2: Jest to miasto małego, wielkiego człowieka. Euro, to prawda.
1: I kostium kąpielowy oraz słońce jest tam zawsze.
2: I znają się na małych, suszonych owocach.
1: No i taka dziwna podpowiedź jest taka, że jest tam muzyka taka dosyć charakterystyczna dla tego kraju. Tak przynajmniej nam się wydaje, że jest muzyka, która pochodzi stamtąd.
2: Każdy kraj ma muzykę. No nie ma kraju bez muzyki.
1: A może to jest jakaś specjalna muzyka, która jest tylko tam. No nie wiem, na przykład Szkocja i będą grać na dudach.
2: Ja ci mówię, Zorba i Grecja.
3: Mi cały czas pachnie sałatką grecką. Jeśli to będzie Grecja, będę przeszczęśliwy, bo jak kocham, uwielbiam, tęsknię.
1: Ale tu jest jedna podpowiedź, która by mogła wskazywać na to, że masz rację, bo kierunek kojarzy się z geometrią. I mi najbardziej, poza Mezopotamią, której już nie ma, to faktycznie z Europy Grecja by tutaj... No, była dobrym kierunkiem.
2: Ale Niemcy też pasują. Tata miał takie filmy wideo na kasetach kiedyś. I trójkąty
3: były?
2: Pojawiały się.
1: Po niemiecku.
3: Okay. No dobrze,
1: dobra,
3: idźmy dalej.
1: Mamy jeszcze jakąś podpowiedź, którą moglibyśmy ujawnić? Może ona nam rozjaśni trochę kierunek?
2: Najnowsza podpowiedź od kapitana ujawniona dzisiaj, teraz.
4: Szanowni Państwo, to kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.
3: Człowiek o wielu imionach.
2: Marek Konrad.
3: Jan Maria Rokita. To chyba.
1: Człowiek,
3: co jeszcze może być?
1: O wielu imionach.
5: Ryszard Kalisz.
3: To ma normalną, to taka norma, powiedzmy, no. Ale to rzeczywiście
1: no
3: chyba,
1: nie jest
3: ale,
1: to
3: ale,
1: łatwe.
3: Ale wiecie, ci bogowie greccy mieli takie chyba różne, takie tam dodatkowe.
1: No ale on się nazywał albo Zeus, albo Prometeusz, no to
2: nie,
1: no,
2: była
1: jakby przecież, tyle.
2: Ta była
3: Odyseusz, nie miał takich tam.
1: Słuchajcie, jeżeli macie oczywiście jakieś tropy, to możecie nam podpowiedzieć, a na pewno dokąd lecimy, sprawdzimy już w piątek.
0: Odlot ściśle tajny.
4: Szanowni Państwo, tu kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.

0: 26 minut po godzinie 8. Dzisiaj dzień mamy, 26 dzień maja. Mamy również urodziny Marcela, który obchodzi 10 lat. Marcel teraz jest z nami. Niech! No! Tata radził, mama, wszyscy oczywiście ściskamy, kochamy, najlepszego oczywiście.
1: No, jak Marcelowi dobrze w życiu pójdzie, to może kiedyś zostanie prezydentem USA. O nim za chwilę procki w newsach.
2: Bianka.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
8: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
6: Jesteśmy po Twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Salon firmowy Dako zmienia adres. Od 28 maja zapraszamy do głównej siedziby przy Piłsudskiego. Aż 1000 m² ekspozycji na 3 piętrach. A 28 i 29 maja dni otwarte. Rabaty i eksperci Dako na miejscu. Zapraszamy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
13: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już 12 000 osób.
12: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
13: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
12: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
14: I po reklamie.
15: Pamiętajmy o tym, żeby nawadniać się przez cały dzień. Dziś będzie upał. Temperatura sięgnie w Bochni i Nowym Sączu 27 stopni, w Zakopanem 22 kreski. W ciągu dnia pijmy dużo wody. A o tej porze na drogach sporo samochodów, m.in. w Nowym Sączu, na Alejach Wolności Batorego i na północnej obwodnicy.
16: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Porocki, zapraszam. Dachowanie na trasie S19 na Podkarpaciu. To między węzłami Świlcza i Rzeszów Południe. Kierowcy jadący w kierunku autostrady A4 muszą liczyć się z utrudnieniami. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Donald Trump przejdzie dziś coroczne badania lekarskie. Biały Dom zapewnia, że prezydent USA jest w znakomitej formie.

D4 muszą liczyć się z utrudnieniami. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Donald Trump przejdzie dziś coroczne badania lekarskie. Biały Dom zapewnia, że prezydent USA jest w znakomitej formie. On sam twierdzi, że czuje się jak 50 lat temu. A niedawno grupa amerykańskich psychiatrów wydała oświadczenie, w którym

0: stacjach paliw. Dziś maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł i 42 grosze. To spadek o 4 grosze w porównaniu do poniedziałkowych cen. Wyraźniej spadła cena oleju napędowego. To spadła o 10 groszy i teraz wynosi 6,75.
1: Jankes, Kama
2: i Wiktor.
1: W radiu SK.
3: Dzień dobry, mamo. Dzień dobry wszystkim mamom. Dzisiaj dzień mamy, 26 maja.
4: A co mama mówi najczęściej?
5: Poczekaj, niech tylko ojciec wróci do domu.
3: No poczekaj, tylko wezmę Messengera i się nagram, SC.
4: Z okazji dnia mamy, ściskamy wszystkie mamusie, aczkolwiek Wiktorowi chyba na to nie pozwolimy, a wy nagrywajcie się nam na eskowym Messengerze.

0: Pamiętajcie, wszystkie mamy, jesteście nie do zatrzymania. Unstoppable i Sia właśnie, 20 minut do 9.
1: Nie do podrobienia. Tak. Kochamy was, jesteście wspaniałe.
0: Tak jest.
2: A wiesz, kto jest jeszcze wspaniały? Pewien pan w Krakowie. Pan człowiek, pan mężczyzna.
1: Nie,
2: inny pan człowiek, który ma 162 lata i otrzymał zaświadczenie, że żyje i na tej podstawie odzyskał kamienicę.
1: Niesamowita historia, ale to jakiś, rozumiem, jakiś cyrk na kółkach błąd.
0: No tak, ale to znaczy, że życzenia się spełniły.
2: Ale jakie życzenia?
1: Dawaj, jakie życzenia? No,
0: zobaczy dziadek nas jeszcze wszystkich przeżyje. Kama
3: i Wiktor. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
4: dmuchanym flamingiem?
3: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja.

Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły

0: Freeman.
1: Wolałby pan jednak inne okulary?
0: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
1: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
2: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
4: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją. Czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
5: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorlandia jest już otwarty?
6: No pewnie.
7: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
8: Salon firmowy Dako zmienia adres. Od 28 maja zapraszamy do głównej siedziby przy Piłsudskiego. Aż 1000 m2 ekspozycji na trzech piętrach. A 28 i 29 maja dni otwarte. Rabaty i eksperci Dako na miejscu. Zapraszamy.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nie tek, ta stara bateria umywalkowa znowu tryska wodą na całą łazienkę. Jestem cała mokra, a ta przy wannie też już ledwo działa.
12: Żoniu, nie ma na co czekać. Jedziemy do Mrówki. Mają teraz świetny wybór nowoczesnych baterii w doskonałych cenach.
11: O tak, kupimy dwie. Chromowane, porządne, wystarczą na lata.
13: Bateria umywalkowa tylko 34 zł. Bateria wannowa tylko 59 zł. Nie czekaj, kup teraz. Mrówka pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
14: I po reklamie.

0: fantastycznego słuchacza Maćka, który za każdym razem, jak gramy Eminema, wysyła nam albo zdjęcie Eminema, albo dzisiaj nagranie, w którym śpiewa hoppa, hoppa, wszystkie mamy!
1: Pozdrowienia oczywiście dla Maćka, fajnie, że z nami jesteś. Hej!
2: Od jutra nie gramy Eminema.
1: Hej! No nie, no nie róbmy ten moment tego Maćkowi, no.
0: Słuchajcie, dzisiaj mamy dzień mamy, 26 dzień maja mamy, no i z racji tego zastanawiamy się, jakie cudowne teksty wasze mamy mówiły.
1: Moja mama ostatnio, jak byłem w Gorzowie, na derbach, które wygraliśmy oczywiście.
0: A wygraliście? Mm-hmm. Z Zieloną Górą?
1: No.
0: O, szok.
1: To krzyknęła przez balkon, gołąbki gotowe! Ile mogę czekać? O, tak było naprawdę, bo zamawialiśmy wcześniej z kumplami.
3: A propos gotowania.
4: Cześć, Eska. Ja pamiętam, jak moja mama zawsze na pytanie, co dziś na obiad, odpowiadała: ryż, mysz i kocie łapki. Pozdrawiam serdecznie.
1: Piękne. Smacznego życzę oczywiście.
3: A kiedy obiad? Jak się ziemniaki ugotują.
1: No dobra, lećmy dalej. Coś jeszcze?
5: Do mnie na przykład mama mówiła, jak se pościelisz, tak se wyśpisz, Maciuś.
2: Maciuś. No, Maciuś chyba zawsze miał nieporządek na łóżeczku, coś mi się wydaje.
1: Sprzątaj po sobie.
2: No i jeszcze tak zwana kwestia tatuażu. To jest taki okres w życiu, kiedy każdy się zastanawia, czy mama pozwoli, czy nie pozwoli, i odpowiedź jest albo, że na czole, albo...
6: Cześć, Eska. Moja mama zawsze mówiła, a to se na dupie zrób. No i pierwszy tatuaż posłuchałam, mamusi, zrobiłam na tyłeczku.
0: Dobra córeczka! Mam nadzieję, że moje dzieci tego nie słyszały.
2: I że w radiu tego nie widać.

0: No kogo witam, kogo goszczę, jak mówili w pewnym programie telewizyjnym. Michu razem z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry, B3.
0: Niestety nie trafiony,
2: pudło?
0: Nie zatopiony.
2: Pudło.
3: Boga i pocałuj pana.
2: Mam kuferek tylko.
4: A wiecie, że ja kiedyś w tym programie, to były statki, prawda?
0: Tak, tak, na Polonii.
4: Ja wygrałem tam kiedyś, wysyłałem kartki pocztowe, naprawdę, no.
1: Zobaczcie, nie róbcie tego, zobaczcie, jak to się skończyło dla niego.
4: Ale serio, to było niesamowite.
3: Słuchajcie, dzięki wielkie za dzisiaj. Pamiętajcie, że dzisiaj jest dzień mamy, dlatego ściskamy wszystkie mamy. Jesteście absolutnie wyjątkowe i fantastyczne.
4: No i chyba za chwilę tata Michu, tak.
0: Najlepsza puenta telefoniczna przed nami na zakończenie dzisiejszego programu,
4: bo
0: o tych tekstach rozmawialiśmy i okazuje się, że...
5: Cześć SK, a ja to w ogóle mam wrażenie, że my wszyscy to chyba mieliśmy tą samą mamę w dzieciństwie.
6: Jankes, Kama i Wiktor. Autopromocja.
7: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
8: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
7: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
6: Autopromocja.
9: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
12: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
11: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku. Pieczarki 500 gramów, 4,99 za opakowanie. A do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów, 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
17: Doktorze, syn znowu kaszle.
18: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
17: Co mogę zrobić?
18: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
19: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
11: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki
2: i urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
9: Sprawdź to sam, czyli na odkusi ceną każdy dział.
2: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
3: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
20: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien. Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki, baza dla dzieci i dorosłych. VRRC Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
21: Spory tłok o tej porze w okolicy Placu Płaskiego. W Bochni w Nowym Sączu stoimy na dojazdówkach do Ronda Solidarności. Duży ruch na bulwarze Narwikum, a także na Krańcowej i Młyńskiej. Jeśli chodzi o pogodę, no to dziś ma być słonecznie w całej Małopolsce i po południu upalnie do 27 stopni.

0: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
1: Minęła dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Karambol na Krajowej 25 w Kujawsko-Pomorskiem, w Brzozie między Inowrocławem

0: potrwać nawet 3 dni. Rośnie liczba naruszeń i skarg dotyczących danych osobowych. W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o ponad 40%, a to świadczy o większej świadomości, ale też o większej liczbie cyberzagrożeń, przyznaje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
1: Phishing, wykorzystujący życie, które toczymy w pośpiechu, często naiwność, brak naszej wiedzy powoduje, że ludzie tracą na przykład swoje pieniądze.
0: Dlatego eksperci podpowiadają, by nie udostępniać danych bez zastanowienia, nie klikać w podejrzane linki i nie publikować zdjęć dzieci. Kamil Majchrzak jako ostatni polski singlista wyjdzie dziś na kort w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Rywalem polskiego tenisisty będzie Alejandro Tabilo. Początek ich meczu o 11, a do tej pory polscy tenisiści w komplecie przedostali się do drugiej rundy turnieju.
2: SK Małopolska News.
3: Michał Rejduch, zapraszam. Będzie to jedyna taka klasa w Nowym Sączu. W czwartym LO od września ruszy nowa klasa o profilu piłki nożnej kobiet. Rekrutacja już trwa.
4: Filarem kadry trenerskiej jest pan Wojciech Mróz, który jest łowcą tych talentów.
3: Mówił Jerzy Galara, dyrektor szkoły. W klasie mają uczyć się maksymalnie 24 osoby. Kolejne remonty ulicy w małej wsi planuje gmina Chełmiec. Tym razem fachowcy zabiorą się za Świerkową i Makową. W maju w tej samej miejscowości odnowiono ulicę Starowiejską.
5: Dzień mamy, dziś mamy wtorek 26 maja i 9:03 na zegarach i mamy też hity na czasie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli nareszcie, dosłownie za kilka chwil, będzie też Dawid Podsiadło, będzie też na przykład The Weeknd Veste. A na początek Majestic i Bonnie M, czyli Rasputin w tej trochę nowszej wersji. Michu Sobkowski, witajcie.

Radio SK.

0: Katy Perry na antenie Radio SK. Jej Juniu, jak ten czas szybko leci. Dopiero co przecież pamiętam, jak Katy Perry występowała w klipie do numeru Daisies z ciążowym brzuszkiem. A tu proszę bardzo, okazuje się, bo sprawdziłem, że dosłownie za 3 miesiące ten ciążowy brzuszek, który zamienił się w córkę o imieniu Daisy. Córeczka Daisy będzie obchodziła 6 lat, dokładnie 26 sierpnia. Więc Katy Perry również mogłaby świętować dzisiaj Dzień Matki. Mogłaby, gdyby nie to, że w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, zresztą jak w wielu krajach na świecie, również tych europejskich, Dzień Matki obchodzi się nie 26 maja, tak jak u nas, a w drugą niedzielę maja, w tym roku konkretnie to był 10 dzień maja. Za chwilę Kung City of East London, czyli Galaxy, a później obiecany Dawid Podsiadło w SC.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: Na Uniwersytecie DSW Ideas wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Ideas. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
9: Poznaj nas na ideas.pl. Uniwersytet DSW Ideas. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
12: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
11: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
12: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
11: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
13: I po reklamie.
14: SK.

0: uda mi się powiedzieć to poprawnie, czy nie? Silver, Lay All Your Love On Me. Jest, jest, jest! Tak zwany koszmar prezentera radiowego, taki tytuł. Piosenka o miłości, bo tam love się pojawiało, oczywiście, a jak się kogoś kocha, no to się o niego dba, prawda? Na przykład, jak się wsiada na rower, to co się robi? Zakłada się kask, albo komuś, albo sobie i komuś najlepiej. Pewnie już wiecie, że od 3 czerwca na rowerach, na deskorolkach, na hulajnogach każdy poniżej 16 roku życia kask będzie musiał mieć zgodnie z przepisami prawa. No ale to nie jest tak, że mózg, czaszka robią się jakieś takie bardziej wytrzymałe, jak skończą 16 lat i generalnie lepiej jest kask mieć zawsze, po prostu. I dlatego SK daje kaski. W ten weekend i w Dzień Dziecka kilkadziesiąt kasków wyląduje na waszych głowach, a zgłoszenia zupełnie za darmo w tym temacie na sk.pl. Oskar Cymsy za moment, a później Dua Lipa w SC.
1: Reklama.
2: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TB Edukacja.
4: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. Nowy Sącz, Rynek 16.
4: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
8: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
6: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Uwaga! Acumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja. Ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na acumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Acumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Acumex. Nie daj się rozładować.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami Zjysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jest
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: I po reklamie.

to Kuba i Kuba, których można było zobaczyć i usłyszeć wczoraj na koniec gali do zdania Fryderyku, która właśnie wczoraj miała miejsce. Dwie statuetki, śmiało możemy powiedzieć, że jedną z największych zwycięzczyń była Zalia. A po godzinie 10 obiecuję, że zagram też jeden z numerów, które wczoraj na żywo podczas gali Fryderyki można było usłyszeć. Alex Warren i Fever Dream jednak na początek, zaraz po 10 w SC.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media.

0: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy: Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
2: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
3: No pewnie.
4: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
5: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda. Lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Autospektrum Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Jeżeli lubicie upały, no to dziś będziecie mieć okazję do tego, żeby wygrzać się gdzieś w słońcu po południu. Na termometrach w Bochni i Nowym Sączu nawet do 27 stopni, w Zakopanem 22 kreski. Pamiętajmy o tym, żeby nawadniać się, pijmy dużo wody, no i też chronimy się w cieniu.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
12: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszamy na początek Przedsław w zachodniopomorskim, gdzie od kilku godzin trwa akcja strażacka.

0: Poszkodowany z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.
1: Mówi nam Ewelina Radomyska z Siedleckiej Komendy. Jeden z napastników usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu. Około 160 tysięcy pielęgniarek. Tyle według najnowszego raportu brakuje w Polsce. Środowisko pielęgniarek szuka pomysłów, by zachęcić do zawodu.
2: Należy myśleć o szpitalach magnesach, przy których może byłoby przedszkole, żłobek, żebym dojeżdżając do pracy jako młoda pielęgniarka mogła wstawić dziecko i odebrać po wyjściu z pracy.
1: Proponuje przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Dziura w tej grupie robi się coraz większa, bo pielęgniarki odchodzą na emeryturę, a w ich miejsce nie pojawiają się nowe.
3: SK Małopolska News.
4: Michał Rejduch, zapraszam. Przyszli lekarze znowu będą studiować w Nowym Sączu. Zgodę na ponowne uruchomienie takiego kierunku dostała Akademia Nauk Stosowanych.
5: Jeszcze nas czeka wiele pracy. Polska Komisja Akademicka

0: Thomas Gray w Radiu SK i Rumors to nasze hity na czasie.
1: Ściśle tajne.
0: Odlot ściśle tajny, dokładnie, bo to o tym chciałem w tym momencie powiedzieć, bardzo konkretnie. Bo to nie są plotki, to są fakty. Już jutro na pokład naszego samolotu, wiadomo dokąd, bo takie są zasady. Ostatnia para, więc zgłosić się można za pomocą aplikacji Radia SK. Wiemy już, że w ten weekend, bo to piątek, sobota, niedziela, wiemy, że z naszą porankową ekipą i tymi wszystkimi, którzy do tej pory mają już bilety wstępu na pokład samolotu, ale jeszcze brakuje nam dwóch osób,

0: I o te dwie osoby uzupełnimy jutro stawkę. Ale jest jeszcze jedna rzecz i ta rzecz to jest podpowiedź od naszego kapitana. Pozwólcie, że ją w tym momencie zaprezentuję. Proszę bardzo.
1: Szanowni Państwo, tu kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.
0: I wszystko jasne. Bardzo jestem ciekaw, gdzie to się wszystko zakończy. Taylor Swift, Your Polite, za moment, później Bibi Rexa i Faithless New Religion Wester.
2: Odlot ściśle tajny.
3: Autopromocja.
2: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
4: dmuchanym flamingiem?
2: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Salon firmowy Dako zmienia adres. Od 28 maja zapraszamy do głównej siedziby przy Piłsudskiego. Aż 1000 m2 ekspozycji na 3 piętrach. A 28 i 29 maja dni otwarte. Rabaty i eksperci Dako na miejscu. Zapraszamy.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Wszystko brzmi lepiej
17: w harmonii.
16: Dwa głosy współgrają
17: ze sobą.
16: Przekazują z lekkością
17: trudne wiadomości,
16: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
17: betonowy mur.
16: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
17: zostać influencerką.
16: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
17: Harmonizer.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
20: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
19: To dobre cechy charakteru.
20: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
21: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.

0: wciąż brzmi świetnie. Memories to David Guetta i Kid Cudi na antenie Radia SK. W Chinach kilka miesięcy temu stworzono firmę, startup, który stworzył urządzenie do tłumaczenia języka zwierząt. Twórcy twierdzą, że z pomocą, jak żeby inaczej, AI, sztucznej inteligencji, sprzęt potrafi interpretować odgłosy kotów i psów z dokładnością bliską 95%. No i w ciągu kilku dni po takim ogłoszeniu firma zebrała ponad 10 tysięcy zamówień, a taki sprzęt to dobrych kilka stówek w PLN-ach. A to wszystko o tyle zabawne, że nie dostajemy żadnych ani testów, ani żadnych badań potwierdzających te deklaracje z tymi 95%. Więc ja bym poczekał z zakupem, bo temat do zweryfikowania jest dopiero w Wigilię. Sombry 12 to 12 West za moment, a później Tiesto i Ritual.
1: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
3: Precyzja, estetyka, technologia. To nie tylko okna, to inwestycja w komfort i trwałość. RTX Fabryka Okien, producent stolarki PVC klasy premium. Okna trzyszybowe, energooszczędne i pasywne. W najszerszym profilu na rynku. Systemy przesuwne HST, rolety, drzwi i bramy garażowe. Bez pośredników, bez kompromisów. Z doświadczeniem, które gwarantuje spokój na lata. Przyjdź, RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Poconiu. Sprawdź RTX Okna EU. RTX Fabryka Okien. Perfekcja w każdym detalu.
4: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
5: Nikpol Indeks Bobrownik 45,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 59,99 za kilogram. Hochland Serek Twarogowy Almette, wybrane rodzaje 150 gramów 5,39. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Agrohurt Arbus Kostaryka 6,59 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,19.
4: PSS z połem. Razem na zakupy.
6: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
7: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Krakowie, Bochni, Nowym Sączu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 510. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
8: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze, w poniedziałek i wtorek. Bukiet 11 róż, jedynie 8,99 za bukiet przy zakupie dwóch bukietów. Od zawsze na zawsze, Biedronka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Elżuniu, kopiej, a nasza ziemia to sama glina i piach. Poddaję się.
11: Mieciu, już nie musisz się męczyć. Kupiłam coś, co uratuje nasz ogród.
10: Znowu wydałaś majątek na jakieś drogie odżywki.
11: Skądże? Kupiłam doskonałą, żyzną ziemię uniwersalną. I to w niesamowitej cenie. W mrówce 80 litrów, tylko 17,99.
10: Miękka jak puch. Teraz to ja mogę sadzić.
12: Mrówka pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
13: I po reklamie.

0: Mr. Know It All, czyli Teddy Swims, świeżynka od tego pana, tuż przed godziną 11 na antenie Radia SK. PZ wczoraj podczas Fryderyków trochę się dziwił, że tyle lat wydaje płyty i teraz jakoś najwięcej nagród go spotyka. No i wizyt na antenie Radia SK chyba też najwięcej. PZ ma taka z bałaganę i plan B zaraz po 11 wesce.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama! Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.

0: 10% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
4: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
3: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
5: I co, zapisałeś się już na studia?
6: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
5: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
6: Brzmi jak miejsce dla mnie.
7: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
8: Mamo, mamo! Czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
9: No pewnie.
10: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie.
13: Tak jest! Od 25 do

0: smakuj codziennie z Biedronką.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien. Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki, baza dla dzieci i dorosłych. VRRC Sala Zabaw.

0: pogodnie i bardzo ciepło, tak dziś będzie w naszym regionie. Na termometrach w Nowym Sączu i w Bochni do 26, w górach i na Podhalu od 21 do 23, a w Tatrach do 12. Wysoko w górach mocniej powieje.
1: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Na zegarach 11, zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. To Stanisław Kracik zostanie komisarzem Krakowa. Dotychczasowy wiceprezydent miasta potwierdził to w rozmowie z reporterem Eski. Oficjalną rekomendację Kracika przygotowuje już wojewoda małopolski. Ostateczną decyzję podejmie premier, a komisarz będzie sprawował władzę do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Sprawca wciąż nieuchwytny. Chodzi o nożownika, który w weekend zaatakował dwie osoby w Gdyni. Obie trafiły do szpitala. Doszło do tego na bulwarze nadmorskim. Śledczy na miejscu zebrali dowody.
3: Zabezpieczyli ślady mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania oraz monitoring z okolicy miejsca zdarzenia.
2: Wyjaśnia Marek Kobiałko z policji w Gdyni. Zaatakowane osoby zostały niegroźnie ranne, a niedźwiedzie w Bieszczadach monitorowane. Na razie odłowiono 8 sztuk, a 7 zaobrożowano. Dwa młode osobniki i rodzeństwo przewieziono w rejon polsko-słowackiej granicy. A to reakcja na coraz odważniejsze zapuszczanie się drapieżników bliżej domu, a leśnicy prowadzą też inne działania.
4: Przygotowaliśmy takie specjalne tablice, gdzie są zwykłe, dobre rady. Jak się chować. Co zrobić, żeby się nie spotkać z tym niedźwiedziem, bo my nie starajmy się spotkać z niedźwiedziem. My nie chcemy bliskiego spotkania. Każdy, kto przeżył bliskie spotkanie z niedźwiedziem, wie, że nie ma w tym naprawdę nic miłego.
2: No, opowiada Mateusz Świerczyński, leśnik z Cisnej. Czy wyjazd w Bieszczady jest obecnie bezpieczny? O tym usłyszycie w reportażu Coraz bliżej siebie na sk.pl.
5: SK Małopolska News.
0: Zapraszam, to już pewne. Lekarze znowu będą studiować w Nowym Sączu. Zgodę na ponowne uruchomienie tego kierunku dostała właśnie Akademia Nauk Stosowanych.
6: Jeszcze nas czeka wiele pracy. Polska Komisja Akredytacyjna zasugerowała pewne rekomendacje, które będziemy musieli wdrożyć.
0: Mówi Józef Ciuła, rektor ANS-u. Kolejne remonty ulic w małej wsi planuje gmina Chełmiec. Tym razem fachowcy zabiorą się za Świerkową oraz Makową. W maju w tej samej miejscowości odnowiono też ulicę Starowiejską.
7: Do warszawskiego koncertu The Black Eyed Peas już naprawdę mniej niż miesiąc. Czy będą bilety na antenie Radia SK? Odpowiedź może być tylko jedna. Oczywiście, że będą. Wcześniej przypomnę Where is the Love z Justinem Timberlake'iem. Kygo, Imagine Dragons, Avicii, Levels i Ed Sheeran. To wszystko w tej godzinie. Michał Sapkowski, witajcie!

0: wciąż brzmi kapitalnie. To Avicii na antenie Radia SK i jego Levels. Dzisiaj rano, bo generalnie to przypomnę, wtorek, 26 dzień maja, jeśli ktoś obudził się o 11.17, a mamy 11.18, to przypomnę, że dzisiaj Dzień Matki. No i rano w poranku wspominaliście kultowe teksty, było ich naprawdę sporo i wniosek, który padł na końcu, chyba jest jak najbardziej prawdziwy, był taki, że chyba wszyscy mieliśmy tę samą mamę. Jeśli chodzi o teksty oczywiście. Ale teksty tekstami, ale historie to już zupełnie inna para butów, inna para kaloszy. I wiem, że każdy ma jakąś swoją. Jeśli chcecie się taką ciekawą, albo śmieszną, albo może na początku przerażającą podzielić, no to przypomnę, że jest taka opcja w tym tygodniu we Wrzucie na Luz. Zgłaszacie się na sk.pl, a do zgarnięcia nie dość, że wspólny pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem, to jeszcze 5 stów do wydania właśnie na nowe buty. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie za moment, później obiecany Ed Sheeran na antenie Radio SK. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
4: Reklama.

0: 2099 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w tepach i na euro.com.pl.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
6: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
7: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
6: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na Dzień Mamy mają.
7: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
6: No.
8: Dzień Mamy w Media

0: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Autospektrum Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl.
2: Zamieszkaj przy ulicy Piątej Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. Piątej Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
5: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
4: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
5: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
4: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
6: I po reklamie.

0: radosne, trochę niczym szczypiorek na wiosnę. Tazosy od Dawida Podsiadło, jeden z naszych eskowych hitów na czasie po godzinie 11. Dzień Matki, 26 maja, wiem, że przypominać nie trzeba, ale można świętować Dzień Matki, a można świętować w zupełnie inny sposób. O tym Joanna na eskowym Messengerze.
1: Cześć SK, cześć wszystkie mamy, pozdrawiam serdecznie w ten cudowny dzień. Zawsze ten dzień mam wolny po to, żeby właśnie sobie odpocząć i na przykład sobie zafundować meniki czy pediki, czy do południa robię sobie przyjemności, po południu obskakuję swoją mamę i potem spędzam czas z moją córką i synem, także też cudowny dzień. Pozdrawiam wszystkich.
0: I to jest dopiero świętowanie. I jeśli tylko jest oczywiście taka opcja, no to chyba właśnie tak trzeba żyć. Keanu Silva, King of My Castle za chwilę, później Joe i End of Beginning Westy.
2: Radio SK.
3: Autopromocja.
4: Legenda. Powróciła.
5: W Radiu SK. Każdy piątek od 20.
6: SK Live. Remix.
5: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20.
5: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Co ty taki zakręcony?
15: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
14: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
15: Co? Tak szybko?
14: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
15: Czekaj.
14: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
15: Nowy Sącz, Rynek 16.
14: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
16: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
17: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
20: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Nie tek, ta stara bateria umywalkowa znowu tryska wodą na całą łazienkę. Jestem cała mokra, a ta przy wannie też już ledwo działa.
23: Elżonu, nie ma na co czekać. Jedziemy do Murówki. Mają teraz świetny wybór nowoczesnych baterii w doskonałych cenach.
22: O tak, kupimy dwie. Chromowane, porządne, wystarczą na lata.
24: Bateria umywalkowa tylko 34 zł. Bateria wannowa tylko 59 zł. Nie czekaj, kup teraz. Mrówka pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
25: I po reklamie.

Im mniejsze oczekiwania, tym później mniejsze rozczarowanie. Często tak jest. Lore, wszystko jedno, wszystko źle w Radiu SK przed godziną 12, ale jeśli oczekujecie po nas hitów na czasie, to się na pewno nie zawiedziecie. Kasia będzie się z wami po godzinie 12 i Glass Animals i Heat Waves. Przypomnij ten numer na początek, z tego co wiem, to będzie też Beauty and the Beat, czyli Justin Bieber, Nicki Minaj, numer jeden z gorącej 20 w Radiu SK. Michu Sopkowski, dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro wyjątkowo po 12. Cześć.

0: Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają Was do Biedronki, bo 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
5: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić.

Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić.

0: się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Uwaga, mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy: Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
2: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorlandii jest już otwarty?
3: No pewnie.
4: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Autospektrum Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Kto ma wolny dzień, ten może wyskoczyć gdzieś, poopalać się w okolicy albo po prostu rozłożyć się w ogrodzie i zrelaksować. 27 stopni maksymalnie po południu dziś na termometrach, ani jednej chmury na niebie przez cały dzień, a jutro mogą przez nasz region przechodzić burze, będzie trochę chłodniej.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
11: Jest 12. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne. To po zderzeniu osobówki z karetką pogotowia na obwodnicy Przemyśla. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu Alei Solidarności z ulicą Zadwórzańską. Ambulans jechał na sygnałach do wyzwania, a w tym czasie kierowca osobówki skręcał w ulicę Zadwórzańską. Karetka uderzyła jeszcze w latarnię i przewróciła się na bok.
12: W tym zdarzeniu zginął kierujący samochodem osobowym. Dwóch ratowników trafiło do szpitala na badania. Kierujący karetką pogotowia był trzeźwy.
11: Mówi Karolina Kowalnik z policji w Przemyślu. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Czarny dym nad Przemętem w Wielkopolsce. Strażacy apelują do mieszkańców, by nie otwierali okien. Płonęła hala magazynowa. W środku były m.in. opony. Jedna osoba została poszkodowana, trafiła pod opiekę lekarzy. Jej życiu nic nie zagraża. Jak powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, strażacy opanowali już największy ogień.
13: Na miejscu pracuje jednak wciąż około 15 zastępów Straży Pożarnej, tak by przelać pogorzelisko. W hali doszło do rozstrzelenia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym.
11: A okoliczności pożaru będą wyjaśniać teraz śledczy. Bez niej świat nie byłby taki sam. Dziś świętują wszystkie mamy.
14: Mama to jest rodzic, który nam wszystko gotuje.
15: Każde dziecko potrzebuje mamy, żeby nie być samotnym.
11: Powiedziały nam radomskie przedszkolaki.
16: SK Małopolska. Na czasie.
10: Michał Rejduch, witajcie. Przed nami kolejna okazja do spróbowania dań w barach na kółkach. Już w ten weekend food trucki przyjadą do Poronina. Znajdziecie je przy Gminnym Ośrodku Kultury od piątku do niedzieli. A w sobotę w Nowym Sączu otwarcie dla zwiedzających Baszty Kowalskiej. Będzie można ją zwiedzać od godziny 11 do 16. Przed ruinami zamku odbędą się pokazy walk rycerskich i warsztaty rzemiosł historycznych. Będzie można spróbować swoich sił w tkaniu, wyplataniu wiklinowych koszy czy wyrabianiu glinianych garnków. Warto się tam wybrać.
17: 2 minuty po godzinie 12:00. Otwieram koncert życzeń dla waszych mam. Jeżeli macie ochotę złożyć swoim mamom życzenia, to proszę napisać je na eskowym messengerze, a my z nich przygotujemy koncert życzeń dziś. I tak to właśnie będzie wyglądało, bo o mamach pamiętać należy. Glass Animals, Heatwaves. To już teraz Westel, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

Erasmus in the Shadows w Radiu SK. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi, ale musicie być. Koncert życzeń w Radiu SK właśnie został odpalony. I co ciekawe, są chętni na to, żeby składać życzenia w takiej formie w Radiu SK, choć nie wiem, czy wiecie, na co się pisaliście, więc po prostu to zacznijmy. Uwaga. Oczywiście, że do tego musi być odpowiednia oprawa. Najlepsze życzenia dla mojej kochanej mamy Anny, która mieszka w okolicach Kluczborka. Mamuś, dużo zdrówka oraz spełnienia marzeń życzy córka Monika. Najpiękniejsze życzenia dla mojej rodzicielki Graszki. Mamusiu, dużo zdrówka i radości. PS, byle do 13 jedziemy na pyszne.

0: kawusie. Córeczka Weronika. Mamy jeszcze życzenia dla naszej ukochanej mamusi, która siedzi akurat sama dziś w domu. Kochamy Ciebie bardzo. Monika, Sylwia i Agnieszka. A teraz dla wszystkich mam za chwilę piosenka, która wbrew pozorom bardzo pasuje do okazji. Miu, Zalia, dopóki się nie znudzisz. Jak macie takie życzenia, to napiszcie je na eskowym messengerze. Koncert życzeń bardzo chętnie w tej godzinie jeszcze powróci.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorlandii jest już otwarty?
14: No pewnie.
15: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
16: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 40.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.

FSC. Obiecuję za chwilę do koncertu życzeń z okazji Dnia Mamy wrócimy. Jeżeli ktoś ma ochotę, to napiszcie swoje życzenia dla swojej mamy na eskowym Messengerze, a teraz dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w Estce. December Infinity to jest coś, co wam się spodoba i czego chcieliście dziś posłuchać, gwarantuję. 3, 2, 1, gramy.

życzeń. Big Feet, Somebody's Watching Me, jednak Dzień Mamy to jest jedno z najważniejszych świąt, najwyraźniej w naszym polskim kalendarzu, więc oczywiście lecimy z kolejną odsłoną koncertu życzeń, chciałam powiedzieć maminego, ale chyba jednak po prostu koncertu życzeń dla mam. Gotowi? Vivaldi będzie przygrywał. Mamo, twoje serce, dobroć i poświęcenie uczyniły mnie tym, kim jestem. Dziękuję za każdy dzień pełen twojej troski. Życzę ci, byś zawsze była otoczona.

0: gościem. Dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Kocham Cię bardzo jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy od córki Pauliny dla mamy Katarzyny. Mamo, dziękuję, że jesteś. Życzę Ci samych szczęśliwych chwil, dużo zdrowia i codziennego uśmiechu. Życzy Tysia dla mamy Wioletki z okolic Torunia. Droga mamo, chcielibyśmy życzyć Ci dużo zdrowia, cierpliwości do nas, abyś zwiedziła każdy zakątek ziemi, który Ci się marzy. Żyj nam 100 lat i jeden dzień dłużej. To są życzenia, które złożyli... Czekajcie, aż mi się podkład skończył. Przesyłamy pozdrowienia od Krzysia, Zuzi i Julki. Coś mi się wydaje, że ten koncert życzeń to i jeszcze było za mało i to się jeszcze nie skończy, więc jeżeli macie ochotę, choć życzeń jest jeszcze sporo, to nadsyłajcie życzenia dla swoich mamy. Tylko powiedzcie, żeby radio włączyła, żeby na pewno to usłyszała. Ed Sheeran, Sapphire, za chwilę Westy.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
8: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzeże 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
9: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
10: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
9: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
10: To nawet lepszy początek.
11: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Kraków. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Żonu, kopię, a nasza ziemia to sama glina i piach. Poddaję się.
15: Mieciu, już nie musisz się męczyć. Kupiłam coś, co uratuje nasz ogród.
14: Znowu wydałaś majątek na jakieś drogie odżywki.
15: Skądże? Kupiłam doskonałą, żyzną ziemię uniwersalną. I to w niesamowitej cenie. W mrówce 80 litrów, tylko 17,99.
14: Miękka jak puch. Teraz to ja mogę sadzić.
16: Mrówkę pod rzeczę 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
17: I po reklamie.

Ale to dobrze płynie. Jak ten dzień, mam nadzieję, u was? Andrew, Faith i Fall, Ultra, Talk to You w Radio SK, 5 minut do godziny 13. Przypominam, ciągle można składać życzenia dla waszych mam. Przy okazji dla swojej też złożę, bo wiem, że słucha teraz, nawet jeżeli nie radia, to pośrednio, bo jest ze mną na telefonie. Wszystkiego najlepszego, mamo. Dla wszystkich waszych mam także. Można pisać życzenia dla waszych mam na eskowym Messengerze. Dziś możemy robić przez cały program koncert życzeń.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
2: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien. Na program

0: zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki, baza dla dzieci i dorosłych. VRRC Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
1: Dziś w Małopolsce słońca będzie dużo, będzie też ciepło. Na termometrach w Nowym Sączu i Bochni do 26, w górach i na Podhalu w okolicach 21-23, a w Tatrach do 12. Uwaga, bo w górach mocniej powieje.
0: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Jest 13. Paulina Horbatowska, to jest SK News. To już oficjalne. Stanisław Kracik będzie komisarzem w Krakowie. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. Powołanie nowego zarządzającego miastem było konieczne po wynikach referendum. W niedzielę mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
3: Późnym latem odbędą się wybory na nowego prezydenta. Do tego czasu rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa. On na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki prezydenta miasta Krakowa. Panu prezydentowi Miszalskiemu dziękuję za to, co zrobił.
2: Mówił premier Donald Tusk. Wybory na nowego prezydenta miasta muszą odbyć się w ciągu 90 dni od odwołania poprzedniego włodarza. Aleksander Miszalski przestał pełnić funkcję prezydenta dziś po godzinie 11. Tragedia na torach w Belgii. Pociąg zderzył się z minibusem szkolnym. Podróżowało nim 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Według belgijskich mediów zginęły 4 osoby. To kierowca, opiekun i 2 nastolatków. A bus przewoził dzieci ze szkół specjalnych. Robert Lewandowski wśród powołanych do kadry. Selekcjoner Jan Urban powołał 26 zawodników na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. W kadrze znaleźli się też m.in. Czubak i Żukowski. Polacy zagrają w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu, a 3 czerwca z Nigerią w Warszawie.
0: SK Małopolska News.
1: Stary goście, zapraszam. Nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy dostali strażacy z OSP w Bereście w gminie Krynica. Dzięki temu będą jeszcze szybciej i skuteczniej pomagać mieszkańcom w kryzysowych sytuacjach. Kolejna nowa klasa sportowa od września ruszy w 4 Elo w Nowym Sączu. Tym razem o profilu piłki nożnej kobiet.
4: 24 osoby przewidujemy do tej klasy. Treningi będą się odbywać na Kilińskiego. Jeśli chodzi o boisko ze sztuczną nawierzchnią, to na Zawadzie.
1: Mówi Jerzy Galara, dyrektor szkoły. Rekrutacja potrwa do końca tego tygodnia.
5: Ja koncert życzeń dla naszych mam uważam wciąż za otwarte, więc jeżeli ktokolwiek chciałby życzenie swojej mamie złożyć, zapraszam. Wszystkie na tej antenie dzisiaj postaram się odczytać. Można wciąż je pisać na eskowym messengerze. Niech mamy mają to swoje święto. Nareszcie, to już teraz męskie granie orkiestra w Radiu SK. A zapomniałabym, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam. Ja się

0: ale ładnie zaśpiewała Taylor Swift, Elizabeth Taylor. 19 minut po 13. Ruszajmy z tym, skoro jest tylu chętnych i tyle mam, które potrzebują życzeń, a właściwie tyle was, osób, które chciałyby złożyć swoim mamom życzenia, to lećmy. Vivaldi jest z nami. Kochana mamo, życzę ci spełnienia odkładanych marzeń, mnóstwa uśmiechu i czasu tylko dla siebie. Najgorętsze całusy dla wszystkich mam, Angelika. Kochana mamusiu Barbaro, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy, dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń życzy córka Ewelina. Wszystkiego najlepszego mamo z okazji Dnia Mamy życzy Krzyś dla mamy Agnieszki z Koszalina. Wspominam mamusię dziś szczególnie i dałabym wszystko, żeby móc ten dzień spędzić z nią, więc mam nadzieję, że macie zasięg aż do nieba. Pozdrowienia. I jest jeszcze życzenie dla mamy Izy, chyba z zamówieniem. Mamo Izo, robisz najlepsze mielone na świecie. Kocham cię, Ola. Coś czuję, że te mielone powinny się znaleźć w menu na najbliższy czas. Jeżeli ktoś chce, to życzenia dla mam w ramach naszego eskowego koncertu życzeń na Dzień Mamy cały czas przyjmujemy na eskowym Messengerze.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu Eska.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia Eska.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl

0: umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Ona też ma dzisiaj swoje święto. Już nie pierwszy dzień matki Oriany. Diamonds w Radiu SK, a od was cały czas życzenia dla waszych mam, więc póki one są i póki chcecie mamom życzenia składać, a to się dzieje do końca życia, mam nadzieję, to właśnie z tym lecimy. Vivaldi cały czas jest z nami, skoro to jest koncert życzeń. 100 lat dla mojej cudownej Graży, więcej odpoczynku ci życzę twoja kochana córa Amelia. Kochana mamuniu Jasieńko, robisz najlepszy bigos ever. Córka Kasia. Wszystkiego najpiękniejszego dla mamy Ani ze Starych Skoszew. Mamuś, kochamy cię bardzo. Oleńka i Agulinka. Mamo, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. Chcę, żebyś była zawsze szczęśliwa. Szczęśliwa i zdrowa. Życzy córka Natasza dla mamy Agaty. Nikt nie robi takich pyszności jak ty. Dzisiejsze placuszki z jabłkami to mistrzostwo. Kocham cię, mamcia, twoja córcia Anusia. I do tego mamy jeszcze życzenia w postaci głosówki. Uwaga, bo jest z nami Szymon.
1: Wszystkiego najpiękniejszego, kochana mamo. Już pędzę na placusia z truskawkami i z prezencikiem dla ciebie. Całuję. Pozdrawiam, SK.
0: Jezu, te mamy to naprawdę dzisiaj mają najbardziej pracowity dzień w roku, skoro wy wszyscy tak mimochodem, między słowami, wrzucacie zamówienia kulinarne na ich popisowe dania.
2: Radio SK. Promocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
11: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. W poniedziałek i wtorek. Bukiet 11 róż. Jedynie 8,99 za bukiet przy zakupie 2 bukietów. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
15: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
17: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. Z jazdy.
4: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 40.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.

0: 4 pory roku. Wiktor Waligura i Dry School na 6 minut do 14 w Radiu USK. Najserdeczniejsze życzenie dla mamy Iwonki. Każdy dzień, każda kawka wypita razem to dzień mamy. Na razie kawki nie wypijemy z powodu twojej operacji. Na pewno szybko nadrobimy. Pozdrawiam, córka Kasia. Wszystkie życzenia mam nadzieję w miarę przekazane, choć pamiętajcie, że najfajniejsze dla mamy z okazji Dnia Mamy to są te życzenia, które składacie osobiście. Albo przez telefon. Ja wiem, że przez radio też fajnie, ale jak pojedziecie, to prawdopodobnie mama będzie czekała z ciastem, obiadem, kompotem i wszystkim tym, co najlepsze. Po 14 w Radiu USK gramy kolejne hity.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
7: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
6: Sprawdź to sam, check it out.
7: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka, pakowana próżniowo Kraina Mięs, tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości, jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Popołudnie pogoda nam się nie zmieni, nadal będzie pogodnie i ciepło. Na termometrach w Nowym Sączu w okolicach 26, w górach i na Podhalu od 21 do 23, a w Tatrach do 12. Wysoko w górach mocniej powieje.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Dziś ma zapaść prawomocny wyrok w głośnej sprawie z Oświęcimia. Oskarżonym jest Norwek Ingebrigt G., a chodzi o zabójstwo 26-latki i uprowadzenie dziecka. Do zbrodni doszło w 2022 roku. W pierwszej instancji mężczyzna został skazany na dożywocie. Więcej o tym Aleksander Ruszkowski.
10: Ingebrigt G., obywatel Norwegii, miał zabić swoją 26-letnią partnerkę i porwać ich córkę Mię. Obrona domaga się uniewinnienia mężczyzny w zakresie uprowadzenia dziecka, uchylenia wyroków części dotyczącej zabójstwa i ponownego rozpatrzenia sprawy.
9: Norwek będzie mógł ubiegać się o odbycie kary w swojej ojczyźnie, ale w Norwegii nie obowiązuje dożywocie. Jeśli wyrok zostanie utrzymany, mężczyzna może spędzić za kratami maksymalnie 21 lat. Już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie loguje się do tej aplikacji około 1,5 miliona użytkowników. W aplikacji dostępnych jest 47 usług, między innymi jest to rejestracja narodzin dziecka, mStłuczka czy wniosek o nowy dowód osobisty. Troje dzieci z Opola zrobiło dziś swoim mamom największy prezent. Przyszły na świat.
11: No jest to niesamowite, że akurat przytrafiło na to święto. Raczej nie było to na zamówienie. Jest to taka miła niespodzianka.
12: Miało być tydzień później. Fajnie, że się udało jeszcze na ten dzień.
9: A na wszystkie mamy dziś na oddziale czekały prezenty i niespodzianki.
13: SK Małopolska News.
8: Do regresie zapraszam. Jadą po tytuł Mistrza Polski. Mowa o uczniach zespołu szkół nr 2 z Nowego Sącza, którzy pojawią się na ogólnopolskim przeglądzie musztry klas wojskowych.
14: Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani.
15: Jedynie na czym możemy się skupić, dopracowanie małych szczególików.
8: A wielki finał już w czwartek i piątek w Zakopanem. Nowych mieszkańców mają górskie potoki w okolicach Piwnicznej Zdroju. W sumie do 4 tego typu rzeczek wpuszczono ponad 100 tysięcy młodych pstrągów, między innymi do potoku Czerczy, Łomiczanka czy Bierchomlanka.
16: 2 minuty po godzinie 14. Tate McRae, Dawid Podsiadło, Madonna, Gibbs. Oni już w gotowości, żeby wam zagrać, więc wy też chyba w gotowości, żeby może trochę popracować. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Z nami będzie zdecydowanie łatwiej w każdej pracy. Taką mam przynajmniej nadzieję.

sekund wam teraz daję. Madonna, Hang Up, 16 minut po 14, 5 minut na przypomnienie sobie najbardziej kultowego tekstu waszej mamy. Z okazji dnia mamy oczywiście. Już? 5, 4, 3, 2, 1. To jak teraz wszyscy macie ten tekst już w głowie, to bardzo proszę zapamiętać datę, to będzie akurat łatwe, 26 maja 2026 roku, godzinę 14.16, można to gdzieś sobie zapisać, łącznie z tym tekstem pod spodem, z tym, o którym właśnie pomyśleliście, bo następnym razem jak sięgniecie po tę notatkę, to będzie ten dzień,

0: bardzo proszę zapamiętać datę, to będzie akurat łatwe. 26 maja 2026 roku. Godzinę 14:16. Można to gdzieś sobie zapisać. Łącznie z tym tekstem pod spodem, z tym, o którym właśnie pomyśleliście. Bo następnym razem, jak sięgniecie po tą notatkę, to będzie ten dzień, że zaczęliście tego tekstu używać. Choć prawdopodobnie przez większość życia mówiliście: nie, nie, ja nigdy nie będę mówić tak jak moja mama. Byłam tam, znam to, gwarantuję, że ten dzień nadejdzie, więc dobrze mieć taką notatkę w kieszeni, bo genów absolutnie nie oszukacie. Alex Warren, Fever Dream za chwilę w Esce.
1: Reklama. Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Precyzja, estetyka, technologia. To nie tylko okna, to inwestycja w komfort i trwałość. RTX Fabryka Okien, producent stolarki PVC klasy premium. Okna trzyszybowe, energooszczędne i pasywne. W najszerszym profilu na rynku. Systemy przesuwne HST, rolety, drzwi i bramy garażowe. Bez pośredników, bez kompromisów. Z doświadczeniem, które gwarantuje spokój na lata. Przyjdź, RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Poconiu. Sprawdź RTX Okna EU. RTX Fabryka Okien. Perfekcja w każdym detalu.
4: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
5: Nikpol Indeks Bobrownik 45,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 59,99 za kilogram. Hochland Serek Twarogowy Almette, wybrane rodzaje 150 gramów 5,39. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Agrohurt Arbus Kostaryka 6,59 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,19.
4: PSS z połem. Razem na zakupy.
6: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
7: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Krakowie, Bochni, Nowym Sączu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 510. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na usb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: I po reklamie.

0: Gone, Gone. David Guetta, Teddy Swims, Stones and Jive, Radio SK. No coraz mniej czasu, coraz mniej miejsc i coraz więcej, mam nadzieję, was chętnych na tę akcję. Ta akcja nazywa się Odlot Ściśle Tajny i jeszcze możecie dołączyć do naszego składu, który już w najbliższy piątek wyruszy w nieznane z lotniska razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem, czyli ze składem z naszego poranka. W nieznane i tak naprawdę oni też nie wiedzą, dokąd lecą z wami. Wiedzą, że będzie fajnie, wiedzą, że macie wspólny weekend, ale nie wiedzą dokąd. Żeby nie było, ja też nie wiem. Podpowiedzi się pojawiają od naszego kapitana, ale one są takie, że no coś pomagają, ale nie do końca. Jeżeli chcecie się przekonać, dokąd nasi słuchacze, czyli wy, polecicie z naszą porankową ekipą i chcecie być na pokładzie tego samolotu, to zgłoszenia cały czas przyjmujemy. Ściągnijcie aplikację Radio SK. Tam instrukcja, jak dołączyć do ekipy.
1: Reklama.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do TEB Edukacja.
6: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Nowy Sącz, Rynek 16.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
9: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
8: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
10: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
11: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
17: I po reklamie.
18: Eska.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart

0: niej dumna. Ale myślę, że z tych panów, których zużycie tu za chwilę, mamy też są dumne. Pirowski, Pawełek wrzucają na luz. I dzień jak co dzień, po 15 wesce.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: I co, zapisałeś się już na studia?
11: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
10: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne,

0: prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
1: Brzmi jak miejsce dla mnie.
2: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien. Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki, baza dla dzieci i dorosłych. VRRC Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
8: Teraz region bocheński. Ważne wiadomości dla kierowców. Do 1 czerwca zamknięty będzie kawałek powiatowej trasy Słomka-Gachów. To przez prace remontowe, które na tym odcinku trwają. Po południu w pogodzie bez zmian nadal będzie pogodnie i ciepło.
7: Sponsorem programu jest Aquaplast. Producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Jest 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Stanisław Kracik objął funkcję komisarza Krakowa. Będzie sprawował władzę przez najbliższe 3 miesiące.
10: Myślę, że uda nam się Państwa pozytywnie zaskoczyć tymi zmianami, o których zdążyłem panią dyrektor z panią sekretarzem podyskutować.
9: Stanisław Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Zapowiada jednocześnie, że nie wystartuje w sierpniowych wyborach. Belgijskie służby wyjaśniają przyczynę tragicznego wypadku. Na północy kraju doszło do zderzenia szkolnego minivana z pociągiem. Zginęły 4 osoby, to 2 uczniów, opiekun i kierowca. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
11: Wiadomo, że minivan wcześniej poruszał się drogą równoległą do torów i to z niej zjechał na przejazd, mimo opuszczonych rogatek i czerwonych świateł. To wszystko potwierdzają nagrania z kamer monitoringu. Pociąg zbliżał się do stacji oddalonej o jakiś kilometr, nie jechał więc z pełną prędkością, ale mimo to siła uderzenia była ogromna. 4 osoby zginęły, 5 uczniów zostało też poważnie rannych. Minivan należał do szkoły specjalnej.
9: Przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia będą spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi dzień będzie już otwarty dla publiczności. Tu przygotowano pokazy, warsztaty i wykłady o bezpieczeństwie. A wśród atrakcji m.in. czołg Abrams, rosomak i symulator dachowania.
12: SK Małopolska News.
8: Bardzo się zapraszam. Już tylko o kilka tygodni zostało do zakończenia roku szkolnego. Dla wielu uczniów to już ostatni czas na poprawę ocen.
13: Kto się uczył, ten ma luz. Kto się nie uczył na koniec, no to nie ma luzu.
14: U mnie jest spokojnie. Wszystkie oceny już poprawione.
8: Mówią uczniowie z Nowego Sącza. Koniec roku szkolnego już 26 czerwca. Nowe atrakcje dla dzieci będą czekać w ogródku jordanowskim w Brzesku. To m.in. zestawy wspinaczkowe, bocianie gniazdo czy krótka tyrolka. Otwarcie zaplanowano na 1 czerwca.
15: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
17: W Radiu SK.
18: 2 minuty po 15. Niedawno porwał publiczność w Polsce koncertem na żywo. Tam dużo się działo. Mowa oczywiście o Szonie Polu, nie o Pirowskim.
19: Pawełku, chodź, zróbmy to samo. Pięknie was witamy porą popołudniową. Już 2 po 15.
18: No to witamy i gramy Szona Pola, Pirowski i Pawełek. Dzień dobry, witajcie.
20: Dzień dobry.

0: Ecstasy po 15 w Radiu SK, to powinno unieść waszą energię. ATB, a my pięknie witamy. Pawełku, bo się uśmiechnąłeś, nie wiem dlaczego, co było takiego
1: zabawnego.
0: Ja się zabawnego?
1: Nie, nie, to ja mam taki wyraz twarzy naturalnie po prostu.
0: Zawsze na ATB, jak rozumiem.
1: Zawsze na ATB.
0: Pięknie was witamy. Dzień dobry w popołudniowym programie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: A dzisiaj wszystkie mamcie, mamuszki, matule, mimi, mami i matuchny obchodzą swoje święto. Bardzo pięknie witamy wszystkie mamy, wysyłamy w waszą stronę gigantyczny uśmiech.
1: Tak jest i dajemy wam też możliwość w Esce, żeby swoim mamom także ten uśmiech swoim głosem przekazać. Jeżeli macie tylko ochotę coś im powiedzieć tak oficjalnie przy wszystkich, no to nagrywajcie głosówki na eskowym messengerze. My z chęcią później przekażemy to dalej.
0: Ale jesteśmy też ciekawi, czy poza tymi określeniami mam, które zebrałem od naszych wspólnych znajomych, bo rzeczywiście

0: tak mamy określają. Czy macie jakieś swoje, oryginalne ksywki na swoje mamy? No. Pawełku, zaczniemy od ciebie.
1: Ja mówię ty po prostu po imieniu, mamo. Chyba. Nie no, gdzie po imieniu?
0: Nie mówisz po imieniu?
1: To dziwnie, nie.
0: Jak
1: nie,
0: rozmawiamy
1: nie.
0: razem o twojej mamie, no ja to i wtedy ty mówimy tak. po imieniu.
1: Tak, ale ja do mojej mamy mówię zawsze mamo.
0: Naprawdę?
1: No jasne.
0: Byłem przekonany, że mówisz do niej po imieniu.
1: Nie.
0: No, znaczy do pani mamy, nie
1: do pani mamy.
0: Oczywiście. Pozdrawiamy także twoją panią mamę.
1: Pozdrawiam mamusiu, mamuniu lub tam jeszcze miałeś kilka zdrobnień, mogę każdego
0: proszę bardzo,
1: korzystać.
0: Mimi, Matula, mamuszka.
1: Nie. Mamuszka, niech będzie mamuszka.
0: Zapraszamy was bardzo serdecznie, jesteśmy niezwykle ciekawi, a za wasze oryginalne propozycje będziemy mieć nasze oryginalne bluzy. Wystarczy nam, nie bluzy, koszulki dzisiaj.
1: Koszulki, tak, koszulki i skarpetki.
0: Asortymentu wystarczy nam co najmniej do końca tego tygodnia, zatem bardzo serdecznie zapraszamy. Pirowski Pawełek i Warsaw Saints, te kolaboracje możecie mieć u siebie w szafie. A za moment w waszych głośnikach możecie mieć Vito Bambino i Fukaja, bo zagramy wam numer Zabiorę Cię Tam już za moment.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
8: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
9: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
8: Sprawdź to sam, czy kicha odkusi ceną każdy dział.
9: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
12: I po reklamie.

0: Było Ecstasy, jest szampan, a to Sanach w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Mocno gramy dzisiaj, także dla wszystkich.

0: wszystkich mam. Dzisiaj wasze święto. Wszystkiego dobrego wam życzymy i dla was mamy prezent prosto z Colorado.
1: Tak jest, przenosimy się do tego stanu w USA, a zabierają nas tam DJ-e, którzy kryją się pod nazwą Loud Luxury. Pewnie znacie ich z hitu Buddy. Oni oryginalnie pochodzą z Kanady, ale już od dawna żyją w Stanach Zjednoczonych, więc pewnie dlatego o Colorado mieli ochotę może nie zaśpiewać, a wyprodukować numer na cześć tego stanu. No to posłuchajmy, jak brzmi to Colorado
0: muzycznie.
1: Jak
0: brzmi Colorado zamknięte w piosence. Przed wami właśnie numer o tym tytule.

0: z nas nie chciałby być wiecznie młody. Niestety, Pawełku, na nas już za późno. Jay-Z i Mr. Hudson wciąż w dobrej formie. Mamy nadzieję, że podobną formę łapiecie dzisiaj po południu, słuchając jedynego radia w Polsce, Radia SK. Dzień dobry, witamy pięknie.
1: Pirowski i Pawełek, no i życzymy wszystkim mamom, żeby były oczywiście forever young i dzisiaj sprawdzamy w SC, jak wy pieszczotliwie albo nietypowo mówicie na swoje mamy. Teraz Karolina.
2: Cześć SK.
0: Cześć.
2: Ja na swoją mamusię mówię mamitka.
1: Mamitka, to super.
0: To nawet muszę powiedzieć, nie wiem czy nie za odważnie, ale nawet to seksowne.
1: Jest, prawda? Wiesz, jeszcze mamasita mogłoby być.
0: Tak mówię do twojej. Pawełku?
1: Tak.
0: Powiedziałem czy pomyślałem?
1: Powiedziałeś.
0: Nie, na pewno pomyślałem.
1: I cię wyspowiadać.
0: Nigdy. I cię by co?
1: Wyspowiadać.
0: A, dobrze, żeby...
3: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koculem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do puchania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur

0: Iveco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
1: Autospektrum Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Autospektrum Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl.
3: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
4: To będzie ostatnia reklama. Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: I pora.

0: Chyba stygnie lato, a na zegarkach mamy 5 minut do 16 w Radiu SK.
1: Pirawski i Pawełek witają Was w Esce i sprawdzamy Wasze kolejne kreatywne określenia na nasze najwspanialsze mamy.
2: Osobiście z bratem na mamę mówimy Hermiona, gdyż kojarzy nam się z czarodziejką kwiatów, a Hermiona była z Harry'ego Pottera. I tak to wyszło. Pozdrawiam, Mateusz.
0: No proszę, jakie czarodziejki mamy. Mateuszu, pozdrawiamy bardzo pięknie.
1: I dla waszej mamy, dla każdej mamy można odebrać po 16 prezent, jeżeli macie ochotę wyjechać z mamą do Zakopanego i to jeszcze w nowych butach, bo kasę na buty też mamy, no to wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie. Po 16 dzwonimy.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorlandii jest już otwarty?
10: No pewnie.
11: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
12: Wszystko brzmi lepiej
13: w harmonii.
12: Dwa głosy współgrają
13: ze sobą,
12: przekazują z lekkością
13: trudne wiadomości,
12: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
13: betonowy mur.
12: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
13: zostać influencerką.
12: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
13: Harmonizer.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW.

0: Profesjonalna obsługa. Oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Teraz sprawdzamy nasze drogi, tym razem Nowy Sącz. W tym mieście wolnie jedziemy kolejową, Grodzką, Rejtanna czy Nabojowską. Więcej samochodów też na Długosza, Matejki czy Kościuszki. Wieczorem w całym regionie będzie pogodnie i ciepło od 15-17 do 20.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Zbliża się 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Sąd apelacyjny w Krakowie zmniejszył wcześniejszy wyrok dożywocia dla Norwega Ingebrigta G. Sprawa dotyczy zabójstwa 26-letniej partnerki i porwania ich córki w 2022 roku. Oskarżony ma też zapłacić odszkodowanie rodzinie ofiary. Orzeczenie jest prawomocne. Najwcześniej w czwartek ma zostać przywrócony ruch pociągów na trasie Poznań-Piła. To po śmiertelnym wypadku w Garbatce koło Obornik. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym tir zderzył się z szynobusem. Kierowca ciężarówki zginął. Pasażerom nic się poważnego nie stało. Na miejscu trwa podnoszenie wykolejonego składu.
8: Jak ta operacja się zakończy, to pojazd będzie przetransportowany do stacji Poznań-Rogoźno.
7: Jak powiedział nam Dariusz Kaszyński ze spółki Koleje Wielkopolskie, po usunięciu składu sprawdzone będzie jeszcze torowisko i uszkodzona sieć trakcyjna. A za tydzień wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg i rowerów. Najważniejsza zmiana to obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia, a najmłodsi niestety często o nich zapominają.
9: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
10: Ja tylko na skateparku zakładam.
11: Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
7: A za brak kasku u dziecka rodzic lub opiekun może dostać mandat do 100 zł.
12: SK Małopolska News.
6: Bardzo się zapraszam bliżej do budowy nowego mostu na rzece Dunajec w gminie Łącko. Do przetargu zgłosiło się kilkanaście firm. Oferty są teraz sprawdzane i oceniane przez powiatowy zarząd dróg w Nowym Sączu. Młodzi ludzie będą mieli głos w gminie Podegrodzie. Jeszcze przed wakacjami zacznie tam działać Młodzieżowa Rada Gminy. Wybory zaplanowano na czerwiec.
13: Chcielibyśmy, żeby Rada Młodzieżowa podpowiadała nam pewne rozwiązania, bo jest takim wyjściem naprzeciw tym problemom.
6: Mówi wójt gminy Podegrodzie Małgorzata Gromala.
14: Wrzuć na luz.
15: Wrzuć, wrzuć, wrzuć,
14: wrzuć na luz.
16: Jeśli mamy wrzucić na luz, potrzebujemy Justina Biebera i Nicki Minaj. Oni za moment wystartują muzycznie godzinę 16 w Radiu SK. Potem Michael Patrick Kelly będzie Kungs, a także Lerek z Nowatorem. A to odblokuje nasze wspomnienia sprzed lat, jestem przekonany. Wcześniej pięknie Was witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
17: Tu Pawełek, dzień dobry.
16: Dzień dobry.

0: falach Radia SK mamy kwadrans po godzinie 16. Pięknie was witamy. Nie tylko mamy, wszystkich was witamy. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry. Zmieniamy tytuł tego kawałka na Moja mamusieńka. I sprawdzamy wasze kolejne określenia na mamy.
0: W dniu waszego święta,
1: tak,
0: oczywiście.
1: Tutaj w dniu i teraz mam Małgorzatę.
2: Moja 6-letnia córka, odkąd przeczytałam jej w jednej z książek, jak kiedyś zwracano się do rodziców, mówi do mnie: mości matko dobrodziejko.
1: I zapamiętajcie.
0: Mości
1: matko dobrodziejko.
0: Dobrze, pięknie.
1: No i jeszcze Bartek.
3: Ja do swojej mamy, oprócz takich standardowych jak mamita, mamuśka czy Jolasia, mówię Ziuta. Ziuta dlatego, ponieważ w liceum miała taką ksywę. Pozdrawiam Ziuta.
1: Pozdro Ziuta.
0: Zapamiętałem, żeby zwracać się do mamy zawsze mości pani dobrodziejko Ziuto. Wszystkiego dobrego, drogie mamy, a za moment Alan Walker.
4: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tyb.pl.
7: Nowy Sącz, Rynek 16.
6: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: I po reklamie.

0: Heaven i Hearts na naszej antenie w Radiu SK. Mamy pół do piątej. Witamy was pięknie. Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
2: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: A na antenę zapraszamy Klaudię, która o swojej mamie pisze tak, że nie da się z nią nudzić i że kocha ją i za to, i za milion innych rzeczy. A my zapytamy o jedną szczególną, o jedno wydarzenie. Dzień dobry, Klaudio.
3: Cześć.
0: Cześć, Klaudia.

0: w całą sprawę zamieszana jest poza twoją mamą Renią, którą serdecznie pozdrawiamy, także inna mama, znana mama w Polsce, czyli Madzia Gessler.
1: O tak. Opowiedziałam historię z moją mamą, właściwie dwie historie, bo myślę, że są epickie.
0: No wiadomo, to opowiadaj.
1: Tak, generalnie to moja mama jest taką agentką, że potrafi nieraz wkręcić nas na różne fajne wydarzenia. Pierwszym z nich był koncert Boysów akurat, wiem, nikt tego nie słucha, ale każdy zna tytuły.
0: Jasne
1: i całe słowa, wiadomo. No ale ja jako nastolatka, no tak miałam trochę, wiecie, no tak troszkę się pracowałam i wstydziłam, że tam jestem. To nie zmienia faktu, że bawiłam się mega dobrze. Więc było super, nawet mam zdjęcie.
0: Ale mama co, przekupiła ochroniarza, czy...
2: Płot przeskoczyła,
0: podała ci rękę, jak to wyglądało wtedy?
1: Jasne, wiecie co, to było tak, że już jakby nie sprzedawane, już nie było sprzedawane bilety, ale moja mama oczywiście wybłagała, że no ale proszę, bo mamy wakacje, bo coś tam, no po prostu ona by diabłu sprzedała święconą wodę, generalnie.
2: A z Madzią Gessler co było?
1: Tak to wyszło. A z Madzią Gessler była taka sytuacja, że były kuchenne rewolucje u nas niedaleko, niedaleko naszego miasta. No i że my byłyśmy fankami, to chciałyśmy sobie zrobić zdjęcie. No ale nie do końca był na to czas, bo pani Magda szybko chciała wrócić do swojego auta. Moja mama zaczęła: Pani Madziu, Pani Magdalenko, Pani Madziuniu, proszę, my tak jesteśmy fanki, chcemy sobie zrobić zdjęcia. No i po tych prośbach się udało, także myślę, że...
0: A ile jest prawdy w tym, że przekonała, bo ty masz brata, Klaudia, czy nie?
1: Tak, mam.
0: Okej, i brat był faktycznie w samochodzie, czy to tylko ten tekst służył jej do pomocy, że wymyśliła, że w aucie czeka mały synek i że jechałyście z daleka, żeby zrobiła zdjęcie z wami?
1: No to było trochę naciągane.
0: Pani Reniu, jesteśmy pani największymi fanami od dzisiaj. Mamy nadzieję, że pani nas słucha, bo dobrze by nawet by było, ponieważ Pawełek ogłosi teraz Klaudię, tak, dla ciebie jest. Niezwykle, mam nadzieję, miłą wiadomość.
2: Mamy dla was, dziewczyny, po pierwsze 500 na buty do wydania w sklepach Wojaz i na wojaz.pl.
0: Żebyście mogły gonić Magdę Gessler po całej Polsce.
2: Tak. I jeszcze dodatkowo może ją tam spotkacie w Zakopanem, bo mamy pobyt dla ciebie i twojej mamy w Grand Hotelu Stamary w Zakopanem.
1: Ale super!
0: Klaudia,
1: ja się cieszę.
0: My się też cieszymy, że masz tak wspaniałą mamę. Kochajcie się, dziewczyny, tak. Dbajcie o siebie. To było naprawdę przepiękne, rodzinne spotkanie.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojaz.pl.

0: No nie, wy nie odchodźcie absolutnie od głośników, bo mamy jeszcze mnóstwo dobrej muzy dla was dzisiaj do zagrania. Na razie gra Marisa i jej numer zatytułowany Odkochaj. Na zegarkach 22 kreski przed 17.
1: Już za chwilę Wesce, Damiano, Dawid i Sobel, ale teraz posłuchajcie, czego nie możecie przegapić w najbliższy piątek.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. Cztery sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc

0: przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
4: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
5: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
6: No pewnie.
7: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Nie tek, ta stara bateria umywalkowa znowu tryska wodą na całą łazienkę. Jestem cała mokra, a ta przy wannie też już ledwo działa.
11: Żoniu, nie ma na co czekać. Jedziemy do Mrówki. Mają teraz świetny wybór nowoczesnych baterii w doskonałych cenach.
10: O tak, kupimy dwie. Chromowane, porządne, wystarczą na lata.
12: Bateria umywalkowa tylko 34 zł. Bateria wannowa tylko 59 zł. Nie czekaj, kup teraz. Mrówka Podrzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Za moment 17:00 także na antenie Radia SK. Teddy Swims, Mr. Know It All. To nowy singiel tego dżentelmena z potężnym głosem.
1: A w newsach o 17:00 o innym singlu, singlu dzieciaków, które nagrały piosenkę o ZUS-ie i śpiewają tam m.in. o emeryturze. Szczegóły za moment West.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzeże 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbiz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
5: Precyzja, estetyka, technologia. To nie tylko okna, to inwestycja w komfort i trwałość. RTX Fabryka Okien, producent stolarki PVC klasy premium. Okna trzyszybowe, energooszczędne i pasywne. W najszerszym profilu na rynku. Systemy przesuwne HST, rolety, drzwi i bramy garażowe. Bez pośredników, bez kompromisów. Z doświadczeniem, które gwarantuje spokój na lata. Przyjdź, RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Poconiu. Sprawdź RTX Okna EU. RTX Fabryka Okien. Perfekcja w każdym detalu.
6: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
7: Nikpol Indyks Bobrownik 45,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 59,99 za kilogram. Hochland Serek Twarogowy Almette, wybrane rodzaje 150 gramów 5,39. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Agrohurt Arbus Costa Rica 6,59 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,19.
6: PSS z połem. Razem na zakupy.
8: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy: Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien. Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki, baza dla dzieci i dorosłych. VRRC Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
13: Wieczorem w Małopolsce będzie pogodnie i ciepło. Na termometrach od 15-17 w Zakopanem do 20 w Nowym Sączu i w Bochni. Nocą w pogodzie bez zmian w całym regionie.

0: Będzie pogodnie, a na termometrach od 13 do 18.
1: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Stan emocjonalny i psychiczny oskarżonego wpłynął na zmianę wyroku. Ingebrigt G. nie usłyszał dożywocia. Sąd zmienił karę na 25 lat więzienia. Norwek został skazany za zabójstwo partnerki w Oświęcimiu oraz porwanie dziecka.
3: Sąd uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacyjnymi, co właśnie związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego, jego zaburzeniami pewnymi w tym zakresie, powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Mówi Tomasz Szymański, rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Wyrok jest prawomocny. Nie będzie zakazu wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. O ograniczenie publicznych komentarzy astronauty apelowała prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, a chodzi m.in. o wypowiedzi dotyczące programu agencji.
4: Na pewno nikt na nikogo nie będzie nakładał cenzury.
2: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Astronauta twierdzi, że żądanie zakazu wypowiedzi to forma cenzury i dodaje też, że jego słowa zostały wyrwane z kontekstu. Nietypowe lekcje muzyki w Sosnowcu. Dzieci śpiewają o emeryturze, rencie i urlopie macierzyńskim.

0: las.
1: A to część projektu realizowanego w szkołach podstawowych razem z ZUS-em, a w projekcie bierze udział ponad 20 szkół podstawowych.
2: SK Małopolska. News.
3: Zapraszam do walki z dzikimi wysypiskami śmieci. Ruszyła Straż Miejska z Nowego Sącza. Patrole pojawiają się wszędzie tam, gdzie śmieci najczęściej są wyrzucane.
4: Kontrolujemy, uruchomiliśmy już patrole rowerowe w rejony brzegów rzek, gdzie najczęściej te wysypiska się tworzą.
3: Mówił Wojciech Tyrkiel, szef Straży Miejskiej w Nowym Sączu. Będzie remont mostu na powiatowej trasie Kotów Polany w miejscowości Kamionna. Prace będą kosztować prawie 2 miliony złotych. Pieniądze wykłada samorząd powiatu nowosądeckiego oraz Lasy Państwowe.
2: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz! W Radiu ESK.
6: Jak wrzucać na luz po 17, to tylko z wami. Obejmujemy nie tylko was, ale także noce. Tu z pomocą przyjdą Jonathan, PZ i Liwka, potem Jazzy, będzie Rag & Bone Man i Bausa. No i polski odpowiednik Rag & Bone Mana w wersji kobiecej, czyli pani Jadzia, już za kilka chwil. Pięknie witamy i zapraszamy. Pirowski
7: i Pawełek, dzień dobry.
6: Cześć.

0: Klausa i Magnetic w Radiu SK. 14,5 minuty po godzinie 17. Czujne ucho słuchacza i słuchaczki mogło już usłyszeć ten piękny głos, niczym skowronego poranku. Mrs. Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Jedyna polska gwiazda, prawdziwa. Pani Jadziu, dzień dobry. Co było zabawnego?
1: Bo też nie, byśmy się... zawsze nigdy nie widzę tych czerwonych światełek.
0: Aha, no właśnie. Dzięki czemu nasi słuchacze mają trochę uciechy, a my potem spotkania z dyrektorem. Zapraszamy... Pani Jadzia,
1: dobrze, że ja nie muszę chodzić.
0: No właśnie. Pani Jadzia, jak słyszycie, już odpaliła silnik naszej zabawy, a zatem zapraszamy was bardzo serdecznie. Dzwońcie do nas pod 664 402 302 i spróbujcie odgadnąć, co dziś Pawełek włoży do ryjka.
2: Nie wiem, czy będzie mnie dzisiaj słychać, ja tu spróbuję zjechać mikrofonem najniżej jak mogę, gdyż nie zamierzam nawet dotknąć tego przedmiotu rękoma.
0: Tachałem go.
2: Wsadzę go, przyznam się, przez ściereczkę będę go wsadzał, ponieważ jest to brudne, okropne, straszne, fuj.
0: Oczywiście.
1: Nie wiadomo skąd przyniesione.
0: No wiadomo, podpowiem, że z garażu, a pani Jadzia, patrząc na przedmiot, spróbuję wam podpowiedzieć za moment cokolwiek o tym przedmiocie, ale tak, pani Jadziu, żeby nie podpowiedzieć od razu.
1: Zawsze są cztery.
0: Co takiego?
1: Zawsze są cztery.
0: Zawsze są cztery. Dobra, dobrze, fajna podpowiedź.
2: Dzwonicie 664 402 302, sięgnę, odbiorę telefon, a potem wrócę do przedmiotu.
0: Jasne.
3: To nie są łatwe rzeczy.
0: Tylko, że jak mają ludzie...
1: To nie są lekkie rzeczy.
0: Wiedzieć, skoro nie wydajesz dźwięków z ryjka, to właściwie... No dobra, może zrobimy to po prostu teraz. Dzień dobry.
4: No, witam.
0: Cześć. Radyjko, tylko trochę w dół, dobra, żeby nam nie przeszkadzało.
4: Dobra, już ściszam.
0: Pawełku, sekundkę,
3: bo... Ja jestem.
0: Pawełek ma małe problemy z instalacją przedmiotu w ryjku.
3: No to jest ciężkie.
4: A czy on jest taki duży?
1: Mały?
3: No.
1: Olbrzymie ma problemy.
3: To jest wielkie i ciężkie.
4: Wiesz co, pomyślałem, że może to jest opona.
0: No blisko, ale nie.
1: No nie.
4: Felga.
0: Ale poczekaj, no co felga, felga. No to no felga, no dobra, zaliczamy, mamy
3: tak,
0: to.
3: Tak, dzięki.
2: Uznajemy, ja nie zamierzam się więcej męczyć z tym przedmiotem.
0: Pawełek w ryjku trzymał dzisiaj 20 cali, niesamowite po prostu.
1: Można, można.
2: I pierwszy raz mówiłem spod stołu.
0: Pawełku, biorąc pod uwagę, że byłeś pod stołem, miałeś 20 cali w ryjku, ja nie chcę więcej wchodzić w tę rozmowę.
5: Autopromocja.
6: Cel podąży nieznany. Emocje gwarantowane.
7: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
5: Tylko w Radiu SK.
7: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
8: Zgłoszenia tylko w

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
2: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
3: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
4: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
3: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
7: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
8: No pewnie.
9: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
12: I po reklamie.

0: Underneath the Blue.
1: W Radiu SK Mossiman na naszej antenie, a na zegarkach mamy 5:30. Pięknie witamy, Pirowski.
2: I Pawełek, dzień dobry. My no, z ważnymi informacjami tak, teraz do was.
1: To niestety nie my będziemy pilotami samolotu, który zabierze was w nieoczywiste miejsce i być może dobrze, bo dolecicie tam zupełnie bezpiecznie.
2: Ostatnie dwa miejsca w naszym odlocie ściśle tajnym nasza ekipa porankowa rozda już jutro rano, więc koniecznie pobierajcie, jeżeli jeszcze nie macie naszą eskową aplikację, tylko tam zgłoszenia. Wczoraj wygrały dwie fantastyczne dziewczyny, Magda i jej koleżanka, i jedna z nich jest cheerleaderką i tym

0: tematem bardzo żywo zainteresowany był Jankas.
1: Ale właśnie, ja nigdy nie byłem jeszcze na wyjeździe z cheerleaderką. Co się dzieje na takich wyjazdach?
2: Słuchajcie, jak mnie weźmiecie w piątek, to wam wszystko pokażę.
1: To zaryzykujmy może, co? Zabieramy?
3: Zabieramy!
1: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
2: Super!
3: Istnieje duża szansa, że Jankes po wielu latach wreszcie zobaczy prawdziwe pompony. Zapraszamy was bardzo serdecznie, bo razem z cheerleaderkami na pokładzie naszego samolotu możecie być także wy. To wszystko rozgrywa się w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją ze swoich sklepów, a jutro połączenie z porankiem. Dowiemy się, gdzie lecicie.
0: No, tego dowiemy się dopiero na lotnisku, ale dowiemy się, kto leci jako ostatni.
3: Zapraszamy serdecznie, a my gramy. Katy Perry, Legendary Lovers, już teraz na naszej antenie.

0: tu Pawełek.
1: Tu Farruko i Pepas w Radiu SK. Słuchajcie, nie szukacie czasem pracy, bo...
2: Praca szuka człowieka.
1: No właśnie, kiedyś modne były różne szczyty, szczyt głupoty. Pamiętasz, Pawełku, jeszcze z dawnych czasów?
3: No oczywiście, szczyt lenistwa, mój ulubiony.
1: No i był szczyt wszystkiego. Teraz mamy szczyt bezczelności.
3: Oho.
1: Janusz Palikot, rzucam hasło.
3: znany.
1: To postać znana szeroko, szczególnie w środowisku poszkodowanych i prokuratorów. Przypomnijmy może, Pawełku, największe sukcesy biznesowe pana Janusza.
3: A mamy tyle czasu?
1: 2024, 5 tysięcy poszkodowanych na kwotę 70 milionów złotych. 2026 rok, 9 zarzutów. W tym wprowadzenia w błąd 145 inwestorów na kwotę 13 milionów złotych. Upadłość manufaktury wódki i piwa, ponad 1600 wierzycieli na kwotę ćwierć miliarda złotych,
3: wow.
1: A to tylko czubek.
3: Ej, ale Pirowski, ale bez takich, spokojnie.
1: Czubek Góry Lodowej, Pawełku, ale mimo wszystko początek też się zgadzał. No i teraz pan Janusz od miesięcy narzeka na Instagramie w lnianej koszuli, że jest dotknięty kryzysem bezdomności i musi pomieszkiwać u znajomych, między innymi pod chmurami w najdroższym wieżowcu w Warszawie. Ci znajomi muszą go karmić, na szczęście kawiorem, ale trzeba przyznać, że konsekwentnie się nie poddaje i ma dla was propozycję nie do odrzucenia.
2: Praca szuka człowieka, a ja szukam pracownika do Żabki w okolicach Warszawy. Zapraszam po informację na PRIF. Pozdrawiam.
1: Zainteresowanym proponujemy nie odpowiadać Januszowi Palikotowi na to zgłoszenie, a panu Januszowi proponujemy zmianę nazwiska z Palikot na Paligłup. Radio SK. Bo pali głupa dobrze. Już czas, panie Januszu, już czas!
4: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
10: No pewnie.
11: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz bilety już teraz na zatorland.pl.
12: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem

0: 100% zniżki. Bandi. Przetestowane przez czas.
1: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
2: Elżuniu, chopię, a nasza ziemia to sama glina i piach, poddaję się.
3: Mieciu, już nie musisz się męczyć. Kupiłam coś, co uratuje nasz ogród.
2: Znowu wydałaś majątek na jakieś drogie odżywki?
3: Skądże, kupiłam doskonałą, żyzną ziemię uniwersalną i to w niesamowitej cenie. W mrówce 80 litrów, tylko 17,99.
2: Miękka jak puch, teraz to ja mogę sadzić.
4: Mrówka pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
5: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25 do

0: Zyskuj codziennie z Biedronką.
1: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: No może wszystko jedno, wszystko źle. Aktualnie na antenie Radia SK, bo to lore. Ale wszystko jedno na pewno nie będzie po godzinie 18. Tu będzie tylko dobrze. I na pewno będzie dobrze, bo uruchomimy dla was imprezkę w Radiu SK.
1: Aha, uruchomi ją konkretnie Michał Hanczak. On już za chwilę z wami, a my wracamy oczywiście jutro po 15.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TB Edukacja.
4: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Nowy Sącz, Rynek 16.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
7: No pewnie.
8: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
9: Nie tek, ta stara bateria umywalkowa znowu tryska wodą na całą łazienkę. Jestem cała mokra, a ta przy wannie też już ledwo działa.
10: Elżon, nie ma na co czekać. Jedziemy do Murówki. Mają teraz świetny wybór nowoczesnych baterii w doskonałych cenach.
9: O tak, kupimy dwie. Chromowane, porządne, wystarczą na lata.
11: Bateria umywalkowa tylko 34 zł. Bateria wannowa tylko 59 zł. Nie czekaj, kup teraz. Murówka pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
12: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
15: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
14: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
15: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
14: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Nocą w pogodzie bez zmian, w samym regionie

0: Będzie pogodnie, a na termometrach od 13-15 do 18. Jutro rano będzie pogodnie, później pojawią się chmury, deszcze i burze. Nadal będzie ciepło, bo od 22 do 24-26.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Jest 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Kolizja na A1 pod Radomskiem w kierunku Gdańska. W rejonie Stobiecka-Szlacheckiego zderzyła się osobówka z samochodem ciężarowym. Kierowcy w tym miejscu muszą liczyć się z utrudnieniami. Fałszywe alarmy pod lupą służb. To w związku z alarmami, w wyniku których służby były wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. Ostatnio funkcjonariusze siłowo weszli też do mieszkania należącego do matki prezydenta. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nieznana osoba zgłosiła przez aplikację Alarm 112 pożar i zagrożenie życia dziecka.
3: SK Sport News.
2: Dziś pierwszy mecz półfinałowy Orlen Basket Ligi. Arka Gdynia podejmie o 20:15 za Stal Zielona Góra. Rywalizacja na tym etapie toczy się do 3 wygranych, a jutro Dziki Warszawa zagrają z Legią. Bartosz Nowak najlepszym piłkarzem Ekstraklasy. Nagrody przyznano podczas gali w Warszawie. Zawodnik odebrał też nagrodę dla pomocnika sezonu.
3: SK Małopolska News.
0: Zapraszam. Młodzi lekarze wracają do Nowego Sącza. Zgodę na ponowne uruchomienie tego kierunku dostała Akademia Nauk Stosowanych. Uczelnia liczy, że chętnych nie zabraknie.
4: W momencie tej pierwszej rekrutacji na jedno miejsce przypadało około 10 osób, więc myślę, że to zainteresowanie będzie.
0: Mówi Urszula Cisoń, a Panasewicz ZNS w Nowym Sączu. Czy Nowy Sącz jest miastem kwiatów i zieleni? W mieście ruszył konkurs, który ma to pokazać. Ogrody, balkony oraz tereny zielone można zgłaszać do końca lipca.
5: Mam dla was balsam, no taki sobie wtorek, jeżeli ktoś miał taki sobie. Imprezka to jest właśnie właściwy kierunek i właściwy wybór, żeby trochę się zrelaksować. Oczywiście świętowania dnia mamy też nie zabraknie i to nawet już za chwilę. Minuta po 18:00, Hanczak, zapraszam. Alex Warren i jego Fever Dream na początek.

0: Imprezka w Radiu SK oczywiście, że jest doskonałym podkładem do tego, żeby jeszcze trochę popracować, jak ktoś musi. Poodpoczywać albo podróżować, jeżeli ktoś w drodze. Albo świętować Dzień Mamy na przykład ze swoją mamą. Poniekąd w tym temacie 664-402-302 możecie dzwonić właśnie teraz do zabawy, w której ja wam zadaję pytania, a wy musicie odpowiadać słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. 664-402-302, dzwońcie właśnie teraz. Najlepiej mieć słuchawkę przy uchu, radio troszkę przyciszyć wyjątkowo, żebyśmy się dobrze słyszeli. I chyba już ktoś nawet próbuje. Halo?
1: Halo, halo, cześć.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Sebastian.
0: Sebastian, no to jak się domyślasz, trochę będziemy w temacie Dnia Mamy. Co można podarować mamie z okazji Dnia Mamy na pierwszą literę twojego imienia, czyli S?
1: Spełnić marzenia.
0: Spełnić marzenia może, dobrze. Dobra, no zaliczam. Myślałem, że tutaj polecimy w jakieś prezenty rzeczowe, ale niech będzie. No to sprawdźmy, kto na drugiej linii. 664-402-302. Ojej, przecież radio, halo? Tu chyba się nie udało niestety. Halo, witam serdecznie.
2: Witam.
0: Jak masz na imię?
2: Marcin.
0: No to co można podarować mamie na Dzień Mamy, na pierwszą literę twojego imienia?
2: Maminy prezent.
0: Okej, okay, no dobrze, jesteście bardzo kreatywni, trzeba to przyznać, wieczorową już prawie porą. 664-402-302. Jeszcze jedna osoba. Halo?
3: Cześć.
0: Cześć, jak masz na imię?
3: Agnieszka.
0: Agnieszka, to czego można życzyć mamie z okazji Dnia Mamy na pierwszą literę twojego imienia?
3: No alkohol.
4: Życzyć mamie z okazji Dnia Mamy na pierwszą... Radio
0: SK. Udam, że tego nie słyszałem, no. Ale absolutnie wszystkiego najlepszego mamom życzymy.

0: Polska produkcja od Andy'ego Dusta między innymi. 20 minut po godzinie 18 słuchacie imprezki. Za chwilę też polska produkcja i to w dodatku nagrodzona wczoraj Fryderykiem za najlepszy popowy singiel ostatniego roku. To Kyoto od Kubana, Azalii i Fausta. Ten hit sobie przypomnimy. No nie wiem, czy do Kyoto. No na weekend to chyba nie. Chyba trochę bliżej. A na pewno nie do Kyoto, bo wiemy, że można płacić tam euro, czyli jednak obstawiam Europę. No właśnie, dokąd polecicie w ramach odlotu ściśle tajnego? Tego nie wie nikt poza naszymi przełożonymi i poza kapitanem naszego samolotu.
1: Szanowni Państwo, tu kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.
0: Czy coś ta podpowiedź Wam sugeruje, czy coś Wam mówi? Wcześniej były takie podpowiedzi, że tam jest dużo słońca na przykład. I to uważam jest najważniejsze w tym, żeby rzeczywiście wziąć udział i polecieć. Chociaż u nas ostatnio słońca też nie brakuje, ale tam na pewno będzie ciepło, przyda się kostium kąpielowy, a trochę euro, ale ogólnie my za Wasz przelot i za Waszą zabawę tam płacimy oczywiście, za nocleg i tak dalej. Jeszcze towarzystwo od nas poleci, czyli Jankę, Skama i Wiktor. Odlot ściśle tajny już w najbliższy weekend, w piątek wylot, więc tak naprawdę mamy opcję last minute. Jutro możecie z samego rana zgarnąć ostatnie bilety do naszego samolotu. Zgłosić się można teraz tylko przez aplikację Radia SK. Co więcej, za darmo.
2: Radio SK. Reklama.
3: I co, zapisałeś się już na studia?
4: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
3: Sprawdź Uniwersytet DSW Teis. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
4: Brzmi jak miejsce dla mnie.
5: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Teis. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Teis. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
6: Uwaga, mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy: Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
7: Salon firmowy Dako zmienia adres. Od 28 maja zapraszamy do głównej siedziby przy Piłsudskiego. Aż 1000 m2 ekspozycji na trzech piętrach. A 28 i 29 maja dni otwarte. Rabaty i eksperci Dako na miejscu. Zapraszamy.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WPPL, New Age Media i Radio SK.
9: Elżuniu, kopiej, a nasza ziemia to sama glina i piach, poddaję się.
10: Mieciu, już nie musisz się męczyć. Kupiłam coś, co uratuje nasz ogród.
9: Znowu wydałaś majątek na jakieś drogie odżywki.
10: Skądże, kupiłam doskonałą, żyzną ziemię uniwersalną i to w niesamowitej cenie. W mrówce 80 litrów, tylko 17,99.
9: Miękka jak puch, teraz to ja mogę sadzić.
11: Mrówka pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
12: 3,17,40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
18: I po reklamie.

0: End of Beginning. To Joe na antenie Radia SK. Ojciec prowadzący z tej strony, czyli Hanczak, ale nie dzisiaj trzy słowa do ojca prowadzącego, tylko obiektem naszych trzech słów niechaj będzie... Wiadomo, że mama, bo przecież to mama ma dzisiaj swoje święto. Jeżeli chcecie coś przekazać mamie, to możecie nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK, ale uwaga, to musi być komunikat przekazany w trzech słowach. Także jestem bardzo ciekawy, jak wam się uda streścić. No i rzeczywiście teraz chciałbym też zaapelować, no może trochę więcej słów użyję, do najmłodszej części słuchaczy Radia SK, tych słuchaczy w wieku szkolnym, którzy być może teraz imprezki słuchają. Drodzy moi, dzisiaj jest dzień mamy. Pomyślcie więc o swojej mamie. Jeżeli potrzebujecie na jutro do szkoły bibuły, albo na przykład jakieś tam farby akwarelowej o kolorze fioletowym, albo Bristolu na przykład, to powiedzcie o tym mamie teraz, a nie za dwie godziny.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.

0: już w piątek po 20:00
1: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
9: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
10: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
11: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub jest.
10: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK. I got
12: feeling, nie tek, ta stara bateria umywalkowa znowu tryska wodą na całą łazienkę. Jestem cała mokra, a ta przy wannie też już ledwo działa.
13: Żonu, nie ma na co czekać. Jedziemy do Murówki. Mają teraz świetny wybór nowoczesnych baterii w doskonałych cenach.
12: O tak, kupimy dwie. Chromowane, porządne, wystarczą na lata.
14: Bateria umywalkowa tylko 34 zł. Bateria wannowa tylko 59 zł. Nie czekaj, kup teraz. Mrówka pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: I po reklamie.

0: ale to dobrze brzmi. Bring a Love na antenie Radia SK, czyli Sabrina Carpenter i Madonna. Połączenie pokoleń muzycznych. Można wręcz powiedzieć, że Madonna to dzisiaj świętowałaby w Polsce, no bo ona jest jak matka tych wszystkich piosenkarek, między innymi Sabriny Carpenter. A właśnie, trzy słowa do mamy. Możecie przekazać na antenie Radia SK. Komunikat musi być zwarty i rzeczywiście w trzech słowach się zmieścić. Czas na głosówkę od Szymona.
1: Mama, jadę z pizzą.
0: I to jest komunikat, który każdy by mógł usłyszeć, nie tylko będąc matką. Ja mogę być mamą twoją, jeżeli jedziesz z tą pizzą, zapraszam do mnie. No dobra, to jeszcze Grzesiek i jego trzy słowa prosto z Messengera Radia SK do mamy.
2: Mamo, będziesz dumna.
0: Czy też mieliście wrażenie, jakby Grzesiek miał powiedzieć: mamo, będziesz babcią?

0: 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
8: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
7: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
8: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
7: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: I po reklamie.
12: SK Małopolska. Na czasie.
13: Michał Rejduch, witajcie. Przed nami kolejna okazja do spróbowania dań w barach na kółkach. Już w ten weekend food trucki przyjadą do Poronina. Znajdziecie je przy Gminnym Ośrodku Kultury od piątku do niedzieli. A w sobotę w Nowym Sączu otwarcie dla zwiedzających Baszty Kowalskiej. Będzie można ją zwiedzać od godziny 11 do 16. Przed ruinami zamku odbędą się pokazy walk rycerskich i warsztaty rzemiosł historycznych. Będzie można spróbować swoich sił w tkaniu, wyplataniu wiklin nowych koszy czy wyrabianiu glinianych garnków. Warto się tam wybrać.
14: Muzyką się żyje.
15: Zabierz swoją mamę na koncert Tako. Taką mam propozycję do dzisiaj. Po Warszawie czas na Kraków. Najbliższy weekend to kolejne dwa koncerty Tako Hemingwaya, tym razem w krakowskiej Tauron Arenie. Tako daje mocne show oparte na dobrze znanych hitach, a także kawałkach z albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Ale to nie tylko koncert, ale i pozytywny przekaz dla młodych ludzi. Tak jak było ostatnio na PGE Narodowym w Warszawie.
16: Ja na pierwsze! Czytajcie książki! Wróćcie chaos na książek! Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
15: Oczywiście, pod tym się podpisuję również. Mam dla was bilety na krakowskie koncerty Tako Hemingwaya. Z okazji Dnia Matki szukam dzieci i ich mam. Jestem ciekawy, kto z was zna twórczość Tako lepiej i kto powinien rodzinnie wybrać się na ten koncert. Zgłaszajcie się szybko na Messengerze Radia SK. Zostawcie jakiś namiar na siebie, żebym mógł się do was dobić.
14: Imprezka.
15: Imprezka. Jeszcze raz przypomnę, to bilety na koncerty w Krakowie w najbliższy weekend. A wszędzie 2 minuty po godzinie 19, no w całej Polsce. No bo pewnie jak ktoś słucha nas gdzieś za granicą przez internet, to może mieć inną godzinę. Tak czy owak, witam wszystkich. Hanczak z tej strony.

0: Zara Larsson. W tym roku odwiedzi Polskę, będzie na Opku, ale to dopiero w lipcu. Na razie skupmy się na tym, co dziś, czyli na Dniu Matki. Emilia, powiedz mi, czy jakieś życzenia, jakiś prezent od Idy dzisiaj do ciebie powędrował? Jak to wygląda?
1: Były kwiaty, była pyszna kolacja.
0: O proszę.
1: No to można sobie więcej wymyślić. No,
0: postarała się Ida. Dobrze, a można się okazuje jeszcze wykombinować nieco więcej. Cześć Ida, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Jesteśmy na antenie Radia SK w sprawie pod tytułem, można powiedzieć, Taco Hemingway. Słyszałem, Emilia, że ty bardzo lubisz też, jak Ida ci tam puszcza i sama też sobie puszczasz czasami muzę taco.
1: Tak, lubię, pokazała mi to, naprawdę fajna muza, zaciekawiła mnie taco, uwielbiam z jakim nastawieniem czeka na jego koncerty.
0: Okej, okay. Tutaj Ida napisała mi w wiadomości, że razem z mamą jest duetem prawie jak Taco i Quebo, tyle że mniej rapujemy, ale rozumiem, że waszą dewizą życiową jest tylko pić, jeść, spać, jak Tamagotchi.
1: No może nie dokładnie, ale jesteś w tym.
0: Dobra dziewczyny, no to w takim razie matka z córką w najbliższy weekend wybierają się do Tauron Areny w Krakowie na koncert Taco Hemingwaya.
1: Cudownie, to jest tak wspaniały prezent, naprawdę, cudowne.
0: No to słuchaj, to nie mi dziękuj, tylko idzie, bo to ona za tym stoi i to wymyśliła.
2: Najlepszego, mama.
1: Dziękuję, to jest niesamowite, że udało się nam dodzwonić. Ida, mamy to.
0: No, udało się. Znaczy tam mały szczegół, że to ja dzwoniłem, ale mniejsza z tym.
1: Ale udało się.
0: Oczywiście, że tak. Dawid Podsiadło, sezon już teraz na antenie Radia SK. Tego właśnie jesteśmy, żeby was uśmiechać i żeby was cieszyć. Jest.

0: nowość na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Este. Flora to tytuł tego kawałka, Maciej Musiałowski go wykonuje. No, gdybym był taką typową mamą, która mówi takie typowe teksty, to powinienem teraz powiedzieć, no to był Maciek Musiałowski, ma 33 lata, nawet jeszcze nieskończone, a już ma dużo sukcesów na koncie, bo już na przykład na studiach zdobył Grand Prix przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu, bo był nominowany do Orła za rolę w Sali samobójców Hater, bo zagrał w wielu filmach i serialach. Muzycznie, jak się okazuje, też bardzo uzdolniony chłopak. Same sukcesy. A ty? Mógłbyś wziąć przykład, a nie gdzieś tylko łazisz z kolegami.
1: Radio SK. Kochamy mamy, prawda?
2: Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
4: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Masz starą pralkę, telewizor, odkurzacz albo lodówkę? Nie trzymaj ich w garażu. Oddaj je do Alumet i zarób. Alumet. Prowadzimy skup zużytego sprzętu AGD. Płacimy gotówką i dbamy o środowisko. Punkty skupu AGD. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174 i Kolejowa 1. Oraz Bochnia, Partyzantów 18. Zadzwoń 536 380 380. Szczegóły na www.alumet.biz.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Salon firmowy Dako zmienia adres. Od 28 maja zapraszamy do głównej siedziby przy Piłsudskiego. Aż 1000 metrów kwadratowych ekspozycji na trzech piętrach. A 28 i 29 maja dni otwarte. Rabaty i eksperci Dako na miejscu. Zapraszamy.
10: Wszystko brzmi lepiej w harmonii.
11: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
11: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
11: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
11: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.

0: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: I po reklamie.

No tak, kolejny młody, zdolny, no i pracowity bardzo, tak zwany syn koleżanki twojej matki, Wiktor Waligura, 4 pory roku na antenie Radia SK, świetny hit, 15 minut nam zostało do 20, no przez 4 pory roku można jeździć na rowerze, ale wiadomo, że wiosna i lato najbardziej temu sprzyjają, natomiast, no właśnie, właśnie, od czerwca zmienią się przepisy, osoby do 16 roku życia będą musiały jeździć w kaskach i my jako Radio SK wychodzimy temu naprzeciw, bo już od najbliższego weekendu SK daje kaski, czyli będziemy mieli mnóstwo kasków dla waszych dzieciaków, ale też i dla was, żebyście rodzinnie mogli bezpiecznie jeździć na wycieczki rowerowe tej wiosny i tego lata. Już teraz możecie zajrzeć na sk.pl po szczegóły, no, słuchajcie nas w ten weekend i 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, bo wtedy tych kasków dla was będziemy mieli całe mnóstwo.

0: taka nowość ode mnie na dobry wieczór. To Shims i Fire Fire na antenie Radia SK. 5 minut nam zostało do 20. Dzisiaj cały czas świętujemy Dzień Mamy na różne sposoby. Na przykład zachęcam was do tego, żebyście przekazali mamie przez radio jakiś komunikat, ale warunek, taka gwiazdeczka i małym druczkiem napisane jest, że to musi być w trzech słowach zawarte. Czyli trzy słowa nie do ojca prowadzącego dzisiaj, tylko do mamy, która gdzieś tam, mam nadzieję, was słucha. A te komunikaty, które zostawiacie na Messengerze Radia SK, mogą być bardzo różne, jak ten od Juliana.
1: Kocham cię, mamo.
0: O, jak słodko. Ale mogą być też takie, jak ten od Wojtka.
2: Mamo, jutro wywiadówka.

0: się w końcu z takim numerem.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
8: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
7: Sprawdź to sam, dzięki dał.
8: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego

0: stosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art

0: 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
3: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
2: Sprawdź to sam, czyli da odkusi ceną każdy dział.
3: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
4: 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: I po reklamie.
11: SK Małopolska. Na czasie.
12: Michał Rejduch, witajcie. Przed nami 13. edycja charytatywnego biegu Run for a Smile. Zawody odbędą się w Skansenie i miasteczku galicyjskim już w najbliższą sobotę. Trasa biegu głównego liczy około 4 km. Będą też biegi dla dzieci. Zapisać można się przed startem, a bieg główny rusza o 11. W czwartek zaczynają się Dni Zakopanego. Obchody potrwają do 9 czerwca. W planie są wystawy twórców związanych z miastem, wycieczki górskie z przewodnikami i wycieczki po mieście oraz zawody sportowe czy koncerty. Program jest na festiwalezakopane.pl.
13: Muzyką się żyje.
14: Dopóki się nie znudzisz. Ten hit w imprezce za kilka chwil. No i chyba pamiętacie, że to był numer jeden gorącej setki za rok 2025. No ten hit, ale też inne kawałki Miu będzie można usłyszeć w najbliższą sobotę w Obornikach Śląskich. To miasto jest kolejnym przystankiem naszej trasy SK Music Tour. Oprócz Miu na scenie pojawi się też Agnieszka Chylińska. To w sobotę, a w niedzielę wystąpi m.in. Bryska. SK Music Tour w ramach Dni Obornik Śląskich już w najbliższy weekend. Wstęp jest wolny, a koncerty poprowadzą Ola Koc i Michu Sobkowski. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. Wczoraj w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, a także za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę komercyjną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Najlepszym debiutantem okrzyknięto Przonę, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką wczorajszej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Imprezka.
14: Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych, a dzisiaj oczywiście najlepsze życzenie dla wszystkich mam. Cały czas trwa Dzień Mamy, może ktoś miał tyle pracy, że zapomniał. Ja was pytam o 3 słowa, które chcecie przekazać mamie na antenie Radia SK. Można to zrobić głosówką na Messengerze Eski. Kanczak, dobry wieczór.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Idealny hit na dziś, no bo mama jest w tytule. No powiem znowu mamie, że w końcu wyjdziesz na ludzi, a potem się okaże, że...
1: Trzy słowa do mojej mamy. Mamo, miałaś rację.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: On nigdy nie wychodzi na ludzi, słuchajcie. 15 minut po godzinie 20 to jest Radio Eska, Hanczak z tej strony. Czas na coś nowego. Mamy co prawda dopiero wtorek, do weekendu jeszcze kawałek drogi. Ale dlaczego by teraz nie przenieść się przynajmniej, przymykając oczy, gdzieś na jakiś taki klubowy parkiecik, troszeczkę się pobujać. No taki kawałek wam zagram, który temu jak najbardziej sprzyja. A jeżeli chcecie dużo klubowego grania, takiego elektronicznego, to odpalajcie Eska Live Remix albo w piątek od 20 na naszej antenie, bo ten program powrócił po nie niemal 10-letniej przerwie, albo w każdej wolnej chwili możecie specjalny stream Eska Live Remix odpalić w naszej apce. A ja teraz gram Meet Me in the Dark, to jest nowość od człowieka, który kryje się pod pseudonimem Ave.

0: fajny ten numer, świetnie gra w trasie.
1: Tak Mateusz napisał, no i rzeczywiście na rozbudzenie dla tych, którzy za kółkiem teraz, Illenium, Ellie Goulding jak najbardziej, Don't Want Your Love na antenie Radia SK. Chyba też całkiem dobrze ten numer brzmi tam, gdzie się podaje klopsiki. Dostałem informację, że na kuchni jednego z popularnych marketów również gra Radio SK, także pozdrowienia dla wszystkich pracowników tam. Ale teraz wracamy do tematu takiego przewodniego, można powiedzieć, w imprezę dzisiaj, czyli do Dnia Mamy. Trzy słowa do mamy. Taki komunikat możecie nadać na antenie Radia SK dzisiaj wieczorem. Benedykt nagrał głosówkę na Messengerze Radia SK. Oto jego trzy słowa do mamy.
2: Jesteś Sigmą, mamo.
3: Prawdziwa dama to twoja mama.
4: Reklama.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Co ty taki zakręcony?
8: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
7: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
8: Co? Tak szybko?
7: Pewnie. Ja już się zapisałam. To

0: 16.
1: TEP Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
2: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
3: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. 1,99 zł za każdą sztukę.

0: własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

Zawsze na czasie. Cry for you September na antenie Radia SK. 14 minut do 21. Hanczak z tej strony. Rosół. To jest teraz temat, o który poruszę. Ja wiem, że rosół kojarzy się bardziej z niedzielnym obiadem niż z wtorkową kolacją. Dzisiaj to co najwyżej już pomidorówka po rosole, chociaż to też bardziej poniedziałkowa zupa, ale rosół ma szansę zostać wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. O to będzie walczyło Muzeum Pałacu w Wilanowie w Warszawie. Taki projekt rozpoczęło, bo jak przekonuje, rosół to nie jest po prostu tylko zupa. To jest też zwyczaj przygotowywania, podawania rosołu. To jest symbol gościnności polskiej i to powinno być chronione i to powinno być tutaj ustanowione jako rzeczywiście jedno z naszych takich elementów dziedzictwa kulturowego. Ja tam jestem za. Dobry rosół to podstawa. Każdy o tym wie. Na różne stany zdrowia i różne stany w ogóle życia rosół jak najbardziej pasuje, ale razem z tym rosołem to bym jeszcze od razu wpisał z okazji Dnia Matki też na tę listę takie hasło, które mama często mówi, kiedy widzi swoje dziecko wychodzące na imprezę. A co ty? Rozebrałaś się jak do rosołu? Radio SK. I jeszcze jak latem to spoko, ale nawet w styczniu czasami taki tekst potrafi paść. I słusznie czasami. High Hopes, Panic at the Disco już teraz w Estę.

0: Tak właśnie brzmi późny maj na antenie Radia SK w Imprezce. Ten maj może się skończyć waszą podróżą na odlot ściśle tajny, bo już w piątek wylecicie z naszą poranną ekipą w nieznane. No bo nikt nie wie dokąd, dowiecie się na lotnisku. Ale wiadomo, że będzie słońce, będzie potrzebne parę euro, ale tak naprawdę za przelot i nocleg my zapłacimy. Jutro ostatnie bilety do wzięcia, o poranku, ale zgłoście się już teraz w apce Radia SK na smartfony. Dobrego wieczoru!
1: SK.

0: to promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
1: Reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklama Małopolska. Na czasie.
12: Ciekawe warsztaty z okazji Dnia Mamy odbędą się w Małej Galerii w Nowym Sączu. W piątek panie będą mogły wziąć udział w spotkaniu pod hasłem Kobieca Przestrzeń, Czas dla Siebie. Poprowadzą je Ewa Nowel i Justyna Światłowska. Będzie to okazja do wyciszenia, medytacji i relaksu. Start o godzinie 18. A w niedzielę w siedzibie WSB NLU przy ulicy Grunwaldzkiej odbędzie się charytatywny turniej szachowy organizowany przy współpracy z Małopolskim Związkiem Szachowym. Rozgrywki prowadzone będą systemem szwajcarskim. Start o godzinie 10.
1: SK Małopolska News.
12: Michał Rejduch, zapraszam. To było wielkie święto wójtów, burmistrzów, prezydentów miast czy radnych. Za nami Małopolski Dzień Samorządu Terytorialnego. Wydarzenie zorganizowano w Starym Sączu, a patronką lokalnych samorządowców jest Święta Kinga. Była to okazja do podsumowań, ale też wymiany doświadczeń i rozmowy o przyszłości, mówi marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka.
13: Święto samorządowców przypada na 27 maja i w tym roku po raz 36 spotykamy się tutaj w Starym Sączu, gdzie patronem wszystkich samorządów jest Święta Kinga i Święta Kinga opiekuje się samorządowcami nie tylko w Małopolsce, ale też bardzo ważny dzień, bo dziękujemy samorządowcom za dobrą współpracę, za dobre relacje i pokazując tym samym, że Małopolska jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się województw w Polsce. Dzięki dobrej współpracy z samorządami gminnymi też czy też powiatowymi, a przede wszystkim za dobrą współpracę i dużą aktywność naszych mieszkańców, przedsiębiorców, którzy dbają o swoje małe ojczyzny, a niebywale takie małymi ojczyznami są właśnie gminy. Biorąc pod uwagę również jednostki pomocnicze, jakimi są sołectwa, to tym bardziej pokazujemy, że ta współpraca jest bardzo mocna tutaj w samorządzie w województwie małopolskim. Tych wyzwań jest bardzo dużo, niemniej jednak najtrudniejszym momentem, którym dzisiaj jesteśmy, to jest demografia. Demografia, czyli bardzo niski przyrost naturalny, ale też również starzejące się społeczeństwo. To są wyzwania, które przed nami są i tutaj musimy bardzo mocno stawiać na to, aby poprawiło się to, co dzisiaj wskaźniki pokazują na bardzo niskim poziomie. Ale też bardzo dużym wyzwaniem jest ochrona zdrowia, bo mieszkańcy chcą być zaopiekowani w szpitalach, chcą mieć dostęp do publicznego transportu zbiorowego, do edukacji. To są wyzwania, które są też przed nami na kolejne lata, ale również podkreślamy, że samorządowcy borykają się chociażby z brakiem dostępu do wody, czyli musimy budować wodociągi. Wszystko po to, aby te usługi społeczne, usługi, które są potrzebne mieszkańcom, były realizowane. Ale dzięki samorządowcom w Małopolsce udaje nam się to realizować zgodnie z nałożonym harmonogramem, tym bardziej, że wspólnie z samorządowcami chcemy, aby do końca tej kadencji Małopolska była uznawana jako region do najlepszego miejsca i pracy w Polsce.
14: Jan Czekuj, wójt gminy Limanowa. Na świętowanie zawsze jest dobra pora. Mamy co świętować, bo tych sukcesów w samorządach, ja już nie mówię o gminie Limanowa, ale ogólnie można powiedzieć, że jest bardzo dużo. Takie spotkanie, jakie organizuje pan marszałek, jest dla wszystkich samorządowców bardzo ważne. Zresztą jest dość sporo też samorządów.

0: tu przyjechali. Ja osobiście jestem tutaj rok w rok i cieszę się na to spotkanie zawsze, tak otwarcie przyjmując to, że możemy się tutaj razem spotykać. Praca jest bardzo trudna. No, trzeba poznać specyfikę tej pracy. Ja kiedyś uczestniczyłem w zupełnie innych zajęciach, natomiast z perspektywy tej kadencji, którą już przebyłem, to mogę powiedzieć, że nie jest łatwo, naprawdę. No to zawsze i to każdy samorządowiec Państwu powie, że najgorzej jest właśnie ta współpraca z ludźmi. Ludzie by chcieli tak się organizować, żeby wszystko było od razu, nie są niecierpliwi. Wszystkie rzeczy, które są do zrobienia, one muszą być wykonane nagle, szybko. No i to taki spokój, tego spokoju cały czas nam brakuje. A tak, pracujemy, ale to akurat da się polubić. Nawet te weekendy, które mamy, to nie jest tak strasznie zajęte, prawda? To nie jest aż taka straszna udręka. Gorzej jest, jak jest już przebodźcowany człowiek, ale naprawdę można funkcjonować na bardzo dobrze i pogodzić wszystko, zorganizować sobie tak życie, że jest czas na wszystko.
1: Miga Czasek, wójt gminy Grybów. Jak to zwykle w samorządzie jesteśmy przygotowani na różnego rodzaju wydarzenia, które są nieprzewidywalne i zaskakujące. Co jest ważne? No to na pewno to, co każdy samorządowiec chce zrobić. Jak najwięcej inwestycji, być blisko mieszkańców. Dzisiaj święto, opolskie święto Dnia Samorządowca, którego gospodarzem jest marszałek pan Łukasz Smułka. Myślę, że jako samorządowcy wyzwania w przyszłość to, żeby było stabilnie, bezpiecznie, bez żadnych konfliktów geopolitycznych, bo to ma duży wpływ też na to podwórko najniżej w samorządzie i tego sobie życzmy przede wszystkim. A jak będzie spokój, bezpieczeństwo, bez żadnych konfliktów, myślę, że zaangażowanie, praca, wsparcie mieszkańców, wsparcie instytucji rządowych na pewno pozwoli na bardzo dobry rozwój każdego samorządu, tych naszych małych ojczyzn, bo zarówno czy to wójt, burmistrz, prezydent jest, można powiedzieć, wybrany przez naród, przez suwerena. I to jest tak naprawdę służba, to nie jest prestiż, nie jest jakieś, można powiedzieć, stanowisko, które jest wywyższane. To jest służba mieszkańcom i z uśmiechem na twarzy realizacja i zadowolenie mieszkańców to jest chyba najlepsza ocena dla każdego samorządowca w dzisiejszych czasach. Nie każdy samorząd jest przygotowany w danym czasie na dany nabór, na dane składanie wniosków. Ale tak jak tutaj pan redaktor powiedział, jak są środki, chociażby przykładem jest program rządowy, który był realizowany, Polskie Łady, gdzie każdy mały samorząd zrobił coś, czego nie mógł zrobić przez lata. Wybudował żłobek, wybudował przedszkole, zmodernizował chodniki, powstał ośrodek zdrowia w małych miejscowościach. To były naprawdę realne, bardzo dobre programy, które wspierały ten najniższy szczebel samorządu, gdzie to my jesteśmy tak naprawdę na pierwszej linii ognia, w kontakcie mieszkaniec i samorząd, później wyższe szczeble, czy to urząd marszałkowski, czy urząd wojewódzki, czy administracja rządowa. Bardzo są wysokie oczekiwania od społeczeństwa. Myślę, że tutaj też dużą rolę odgrywa, można powiedzieć, w ogólnopolskiej, w dużych mediach, mass media, które niejednokrotnie zakłamują obraz i podburzają, jakby można powiedzieć, emocje w społeczeństwie, bo tak naprawdę bycie samorządowcem to jest taka służba. Nie robi się tego dla tak naprawdę pieniędzy, dla etatu, bo niejednokrotnie mój przykład, gdzie prowadziłem własną firmę, będąc też, można powiedzieć, przedsiębiorcą, mam realny obraz, jak można finansowo skorzystać, prowadząc własną firmę, angażując się na 100%. I też tutaj w samorządzie do tego trzeba mieć misję, widzieć coś więcej, nie tylko obraz materialny, ale też zadowolenie mieszkańców, dalekowzroczne patrzenie w przyszłość, taką strategię na przyszłe pokolenia i myślę, że wybory, które są tak jak teraz kadencyjne, co 5 lat, pokazują to, że to tak naprawdę ludzie oceniają pracę samorządową.

0: praca, nie jakaś ustawa, nie jakiś przepis i tutaj kadencyjność, czy będzie, czy nie będzie, bo to też jest taki burzliwy temat. Myślę, że to jest coś, czego nie powinno być, aczkolwiek jak wprowadzamy kadencyjność, wprowadzajmy od samej góry, czyli rząd, Sejm, Senat, poszczególne szczeble administracji rządowej. To jest taka sama, można powiedzieć, praca, taka sama służba dla ojczyzny, dla mieszkańców, dlatego też głośno i wyraźnie w dniu dzisiejszym, Dniu Samorządowca, chciałem to podkreślić i jestem gotów powtórzyć to wszędzie, w każdej możliwości, w każdej okoliczności, bo to tak naprawdę reguluje konstytucja. Ja bym sobie życzył, żeby przede wszystkim na pierwszym miejscu, nieważne jaką funkcję się pełni, był Polak, była ojczyzna, była Polska i dobro nasze wspólne.
1: Paweł Ptaszek, Wydbiny Tymba. Myślę, że najważniejsze jest poczucie wspólnoty, wspólnoty wartości, tej lokalnej wspólnoty i takie poczucie więzi i solidarności, bo to jest fundamentem samorządu terytorialnego, przede wszystkim tych naszych małych ojczyzn, którymi są gminy. Oczywiście ważne są też kwestie materialne, ale one są wtórne wobec tego poczucia wspólnoty, wobec solidarności wzajemnej. Tych wyzwań jest oczywiście sporo, między innymi wyzwania finansowe, ale także infrastrukturalne. Myślę, że jest to spore wyzwanie. Na pewno nie jest to praca 8 godzin w ciągu dnia i 5 dni w tygodniu. Trzeba być dyspozycyjnym i myślę, że tak jak

0: Dzień Dziecka na Sportową. Taką propozycję dla młodych mieszkańców miasta ma Nowy Sącz. Będzie to tradycyjny wyścig kolarski, który w Parku Strzeleckim odbędzie się 31 maja. Zapisać można się na miejscu albo już teraz w Urzędzie Miasta.
1: Szanowni Państwo, tak, Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami i jak już od kilku ładnych lat z tej okazji organizujemy rowerowy Dzień Dziecka w Parku Strzeleckim. Są to zawody dla dzieciaczków naszych do 12 roku życia z 5 kategoriami wiekowymi. Jak mamy czas, to powiem szybciutko. To jest do 4 roku życia 5-6-latki, 7-8-latki, 9-10-latki i 11-12-latki właśnie w tych grupach wiekowych będą rywalizować ze sobą. Osobno dziewczynki, osobno chłopcy. Tak jak na przykład w tamtym roku wiemy, że w jednej kategorii musieliśmy robić 3-4 starty, tyle było osób zainteresowanych, bo też nie puścimy na przykład 50 czy 60 dzieci na rowerach ze względów bezpieczeństwa, dlatego dzielimy też te starty i wtedy wyciągamy najlepsze czasy i dzieciaki z najlepszymi czasami już później dostają uhonorowane dodatkowo powiem Państwu, pucharami i nagrodami, ponieważ każde dziecko, które przyjdzie w tym dniu i weźmie udział w tych zawodach, otrzyma pamiątkowy medal, jak również inne ciekawe upominki, czy słodycze, lody, owoce, również jakieś pewnie będą dodatkowe inne słodkości. I jako taka niespodzianka też w ramach coraz lepszej współpracy i takiej wymiany tutaj naszej między jednostkami, jednostki też planują dla Państwa bardzo ciekawe atrakcje w tym dniu. Pomimo, że tak naprawdę 1 czerwca w Parku Strzeleckim będzie mega duża impreza z okazji Dnia Dziecka, ale ja tutaj skupię się tylko na tym rowerowym Dniu Dziecka, natomiast 1 czerwiec, słuchajcie Państwo, bo też będzie głośno, też będą zapowiedzi już dyrektorów i jednostek, które tutaj to organizują, bo naprawdę zapowiada się weekend, nawet przedłużony weekend z okazji Dnia Dziecka, bardzo, bardzo atrakcyjny. Natomiast my sportowo 31 maja w Parku Strzeleckim od godziny 11 zaczynamy zawody. Oczywiście prosimy przyjść wcześniej. Zapisy też można dokonywać wcześniej u nas w Wydziale Kultury i Sportu na Szwedzkiej 2 albo osobiście. Natomiast w dniu zawodów tylko trzeba być wcześniej, żeby o tej godzinie 11 już pierwsze kategorie, te najmłodsze wiekowe, wystartowały i na bieżąco też będą dekoracje dzieciaczków naszych, które tutaj będą rywalizowały. I tym Dniem Dziecka rozpoczynamy kolejny rok rywalizacji o rowerowy puchar stolicy Polski, który zacznie się właśnie 1 czerwca i przez cały czerwiec będziemy kręcić kilometry dla Nowego Sącza. Fajnie by było, jakby osoby, rodzice przyszli, czy zadzwonili właśnie do nas do wydziału i wcześniej się zapisali, bo wtedy mniej więcej wiemy, ile różnych tych upominków dla dzieci przygotować. Mamy też organizacyjnie zadanie łatwiejsze. Oczywiście też zawsze mamy jakiś margines, że wtedy tyle i tyle osób przyjdzie, które się w ostatniej chwili zapisze. Natomiast no, bardzo prosimy zapisać się wcześniej. Oczywiście tylko tak dla przypomnienia, bo wiem, że rodzice w Nowym Sączu pilnują tego, kaski obowiązkowe, dbamy o bezpieczeństwo naszych maluchów, także zawsze jeździmy w kaskach, nie tylko na zawodach, ale wszędzie, gdziekolwiek jedziemy na rowerach, zakładamy naszym dzieciakom. Pomijam, że to jest do któregoś tam roku obowiązkowe, natomiast no, chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci, głowa jest newralgiczna, więc chronimy głowę naszych pociech, bo w ferworze walki różne rzeczy, tej walki, rywalizacji sportowej, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Oczywiście mamy zabezpieczenie medyczne, zdarzają się jakieś otarcia, ale jak mamy ten kask na głowie, to naprawdę upadek, nawet jak się zdarzy, to głowa jest chroniona. Także 31 maja, Park Strzelecki, pierwsze starty o godzinie 11. I w zależności od wieku, te trasy będą krótsze dla najmłodszych i będą stopniowo wydłużane dla dzieci starszych.
2: Ale chyba warto, bo fajna zabawa, fajna rywalizacja, no i taki fajny sposób na spędzenie tego dnia.
1: No, patrząc na poprzednie lata, to rzeczywiście tutaj zainteresowanie dzieci, rodziców, dziadków,

0: przypadków jest naprawdę bardzo, bardzo duże. To blisko w tamtym roku 800 osób, które nie samych dzieci, ale również, tak jak mówię, rodziców i dziadków, którzy przychodzą do Parku Strzeleckiego i tutaj pomagają, wspomagają, dopingują swoje pociechy. Także impreza rodzinna, wielopokoleniowa.
1: Skoro poruszył pan temat rowerowej stolicy Polski, wiemy już dobrze, że mamy pulę nagród przewidzianą w tym roku do zdobycia, czyli kręcimy kilometry dla miasta, ale też możemy wykręcić coś dla siebie.
0: Tak, no dla siebie możemy wykręcić zdrowie, kawał zdrowia i kilka kilogramów mniej, jak przyłożymy się do ostrego kręcenia. Ale jeżeli chodzi o takie dodatkowe nagrody tutaj od pana prezydenta z Urzędu Miasta, to pula nagród to jest ponad 40 tysięcy złotych. Jest 7 kategorii wiekowych, w których oczywiście podzielonych osobno na dla pań i osobno dla panów, gdzie każda z tych kategorii zwycięzcy, pierwsze 3 miejsca, dostają specjalne vouchery finansowe, które można zrealizować w sklepach naszych sądeckich, które z nami współpracują, tych z takich sklepów i no głównie sklepów sportowych jest 6 i za kategorie wiekowe to są nagrody 500, 400, 300 zł. Natomiast są dodatkowe ekstra kategorie, nagroda główna za największą ilość przejechanych kilometrów i tutaj już nie ma podziału na płeć. Tylko pierwsze 3 miejsca zgarniam odpowiednio 1500, 1000 i 500 zł. Oczywiście jest rywalizacja szkół, jest rywalizacja firm, innych instytucji, kategorii i grup. W tej rywalizacji jest bardzo dużo i też przewidujemy właśnie grupy, które przejadą najwięcej kilometrów, będą dostawały specjalne okolicznościowe dyplomy. Zarówno szkoły w rywalizacji międzyszkolnej też będą nagradzane specjalnymi dyplomami. A dla takich naprawdę mocno kręcących kilometry jest jeszcze dodatkowa nagroda. Kto nakręci minimum 1000 kilometrów, dostanie specjalną, dedykowaną koszulkę rowerową, dedykowaną tej edycji 2026. Ona jest w takim kolorze w tym roku błękitno-morskim. Jestem tylko facetem, więc kolory mam biały, czarny, ale tak mi się wydaje, że to jest taki morski kolor. Panie pewnie tutaj by mnie zaraz poprawiły i powiedziały dokładnie, co to za kolor. Ale bardzo ładnie to wygląda i ta koszulka będzie dla każdego, kto nakręci te 1000 kilometrów. Ona będzie przekazywana na podsumowaniu, dużym podsumowaniu, jak co roku w sądeckim ratuszu, już w tym momencie odnowionym, pięknym, na specjalnej gali z wręczeniem tych voucherów i koszulek. Ale zachęcamy każdego, czy to będzie 10, czy to będzie 100, czy to będzie 500 kilometrów w czerwcu, żeby się włączyć w tą akcję. Jak się włączyć? Bo też są osoby, które, mimo że to już prowadzimy chyba 7 czy 8 rok, rywalizujemy, to jeszcze nie wiedzą. Trzeba pobrać na swój telefon komórkowy aplikację Aktywne Miasta i zgodnie ze wskazaniami tej aplikacji odpowiednio wypełniać wszystkie rzeczy, które tam są potrzebne organizatorowi, czyli wiadomo, nasze dane, ale co też dla nas najważniejsze, przy zaznaczaniu miasta, dla którego się będzie kręciło kilometry, trzeba zaznaczyć miasto Nowy Sącz,

wypełniać wszystkie rzeczy, które tam są potrzebne organizatorowi, czyli wiadomo nasze dane, ale co też dla nas najważniejsze, przy zaznaczaniu miasta, dla którego się będzie kręciło kilometry, trzeba zaznaczyć miasto Nowy Sącz,

0: akcja pod hasłem już pływam i będzie można się, właściwie już można się zgłaszać.
1: Tak, tak, akcja już pływam, ja też już pływam i to już od dawna, natomiast akcja już pływam jest skierowana dla naszych dzieci w szkół podstawowych, czyli do 7 klasy szkół podstawowych. Jak co roku zresztą na basenie Mosir w ramach bezpiecznych wakacji organizujemy turnusy. Dokładnie tak jak w tamtym roku, czyli to są 3 turnusy trwające 2 tygodnie od poniedziałku do piątku. Zajęcia są skumulowane, czyli podczas jednego pobytu na basenie mamy tak naprawdę 2 jednostki lekcyjne, 1,5 godziny zajęć. Godziny są dopołudniowe. Każda osoba, która jest zainteresowana, może wejść na stronę Urzędu Miasta albo na profile w mediach społecznościowych Sport Nowy Sącz. Jest plakat z kodem QR, jest informacja na stronie, na profilu pana prezydenta czy panów prezydentów, gdzie poprzez kod QR możemy wejść na stronę z opisem, gdzie trzeba będzie pobrać załączniki, które rodzic ma wypełnić i przynieść do nas, do wydziału. Koszt takich zajęć dwutygodniowych, czyli 20 godzin lekcyjnych zajęć na basenie, to jest 120 zł, które płaci rodzic, natomiast resztę dopłaca Urząd Miasta i Województwo Małopolskie, bo to jest właśnie z programu grantowego, w którym braliśmy udział i dostaliśmy tutaj takie pieniążki z tego grantu i dzięki temu możemy dla Państwa, dla rodziny, dla dzieci Państwa taką akcję już pływam po raz kolejny zorganizować.
0: Wiemy mniej więcej, ile osób mogłoby skorzystać tym razem?
1: To jest pula bardzo porównywalna jak w tamtym roku, czyli to jest 90 dzieci może wziąć udział w 3 turnusach.
0: Chyba warto, bo to nasze bezpieczeństwo.
1: Nasze i przede wszystkim naszych pociech. Musimy dbać o bezpieczeństwo naszych dzieci. Tak jak wcześniej mówiłem o tych naszych zawodach i jeździe na rowerze, gdzie dbamy o kask i sprawny rower, tutaj wiadomo, wakacje się zbliżają, a jak wakacje, to woda w różnej postaci, czy to będzie rzeka, jezioro, basen, czyli te umiejętności są niezbędne, są konieczne, żebyśmy my te wakacje przeżyli w sposób radosny, a nie żeby nie było jakichś niemiłych niespodzianek, bo to nie tylko wypadki śmiertelne niestety, gdzie dominują raczej ludzie młodzi i bardzo młodzi poprzez, wiadomo, no takie bardzo lekceważące podejście do wody i niemądre pomysły związane z rzekami i innymi, zwłaszcza z rzekami i niestrzeżonymi miejscami, właśnie gdzie nie powinni się kąpać i dochodzi do tragedii, często przez głupotę i bezmyślność niestety, a w przypadku osób starszych, no to jeszcze do tego, jak zostanie dołączony alkohol, no to już naprawdę kłopoty i katastrofy i tragedie tak naprawdę ludzkie później, które są nie do odkręcenia, nie jest trudno. Dlatego traktujmy ten żywioł, wodę tutaj z szacunkiem, ale też przygotujmy się do tego sezonu, żeby tak jak wcześniej powiedziałem, żeby to była dla nas radosna chwila wypoczynku, a nie później jakiś stres i dramat. Dlatego przygotujmy swoje dzieci, sami się też przygotujmy, uczmy dzieci tych umiejętności bezpiecznego spędzania czasu w wodzie, nad wodą, tak żeby to było wszystko, no, radosne dla nas.
2: Mówił Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta Nowego Sącza. Nie wystraszyli się igieł. Mieszkańcy Nowego Sącza chętnie dzielili się krwią. Taką akcję zorganizowano w miejskim ratuszu z okazji zakończenia remontu tego zabytkowego budynku.
3: Przyjechałem do punktu na Sienkiewicza i tam się dowiedziałem, że jest akcja wyjazdowa do ratusza. Super. Powiem panu, że pierwszy raz oddaję w takim miejscu. Są to nowe wrażenia. Miałem okazję zobaczyć ratusz od środka, także bardzo jakby pozytywnie odbieram taką akcję. Tak, ja zacząłem w 2012 roku po skończeniu 18 roku życia i staram się dosyć regularnie. Teraz ze względu na pracę nie jest to co 2 miesiące, ale jestem już w momencie

0: że oddałem prawie 15 litrów. Myślę, że tak, że są, którzy mają więcej, ale generalnie cały czas chcę jeszcze powiększać no, tą ilość.
1: No, nietypowe, ale tak wyjazdowe oddawanie to jest bardzo dobre. Szlachetne, na oddawanie kwi, pomóż komuś można. Ja akurat zastanowiłem się, że można komuś pomóc, można zawsze jakieś inne atrakcje zwiedzić przy okazji. Idealnie, ładnie wygląda, podoba się.
2: Oczywiście, wiesz, ostatnio tutaj byłem na ślubie koleżanki, a teraz mogę tutaj sobie poleżeć, oddać krew, które każdemu się przyda. No, wiadomo, że no, oddajemy część siebie. Ja wróciłem z emigracji po 9 latach i pierwsze to pójdę oddać krew. Zobaczyłem, że jest akcja w ratuszu. Miałem oddać w środę na Sienkiewicza, ale zobaczyłem, że mogę zobaczyć ratusz od wewnątrz i z zewnątrz. Pięknie. Jest.
3: Kolejna akcja wyjazdowa, no tym razem blisko trochę waszej siedziby, bo w centrum miasta, ale takie akcje są chyba ważne.
4: Tak, jak najbardziej jesteśmy w Urzędzie Miasta i takie akcje są bardzo potrzebne, dlatego że jednak sporo osób przychodzi, widząc, że coś się dzieje, prawda, że jest jakaś akcja wyjazdowa, przychodzą i oddają krew.
3: Czy to dla wielu osób może być taki początek tej przygody z oddawaniem krwi?
4: Tak, to jest właśnie taki początek, dla wielu osób jest początek z oddawaniem krwi, a także osoby, które bardzo dawno temu na przykład oddały, przypominają sobie, i że jest faktycznie akcja i mogą przyjść i oddać krew. Także to jest takie ponowne przedłużanie tego oddawania krwi, prawda? I przypomnienie i wracanie do oddania krwi.
3: Dużo organizujecie takich akcji w terenie?
4: Bardzo dużo. Tak, naprawdę mamy tak na pewno co tydzień przynajmniej jedną akcję wyjazdową. I oprócz tego mamy również niedzielne, gdzie jeżeli osoby nie mogą przyjść w tygodniu, prawda, bo pracują z różnych powodów, nie mogą przyjść, to w niedzielę sobie po prostu mogą nas znaleźć na akcji wyjazdowej, przyjść i oddać krew.
3: A chyba ci krwiodawcy zawsze są potrzebni, bo tej krwi brakuje.
4: Jak najbardziej, krwi zawsze brakuje i nigdy nie ma nadmiaru. Także zapraszamy wszystkich, kto może oddać krew, kto jest zdrowy, czuje się naprawdę zdrowy i że może drugiemu człowiekowi pomóc, zapraszamy do oddania krwi.
3: A przed nami taki chyba trudny czas, bo lato się zbliża, czas urlopów, ale też z drugiej strony wypadków. I tej krwi będzie potrzeba dużo.
4: Jak najbardziej. Tutaj mamy okres urlopowy, sezon urlopowy, wakacyjny jest zawsze najtrudniejszym czasem, dlatego że jest dużo, tak jak pan powiedział, wypadków, dużo jest potrzebnej krwi, a po drugie są jeszcze, pamiętajmy o tym, że są jeszcze przewlekle chorzy pacjenci, którzy stale potrzebują przetaczania krwi, w związku z czym jest taka jeszcze podwójna, prawda, potrzeba oddawania krwi i potrzeba drugiego człowieka.
3: I co ważne, krew jest tym lekiem, którego nie zastąpimy, nie wyprodukujemy, musimy sami ją oddać.
4: Jak najbardziej, krwi do tej pory się nie udało wyprodukować i myślę, że to będzie bardzo ciężkie, bardzo trudno wyprodukować naszą krew, dlatego człowiek jest potrzebny drugiemu człowiekowi, żeby móc oddać krew i po prostu pomóc. Bo tak naprawdę my też nie wiemy, kiedy my będziemy potrzebować, więc to działa w obie strony zawsze.
3: To przypomnijmy wobec tego tak na koniec, gdzie was znajdziemy na co dzień, poza tymi akcjami wyjazdowymi. Mhm.
4: Jesteśmy do naszej nowej siedziby na ulicy Sienkiewicza 55. Przyjmujemy od godziny 7. Najlepiej sobie podejść do 11:30, bo do 12:00 rejestrujemy. No i zapraszamy wszystkie osoby, które mogą pomóc drugiemu człowiekowi, które chcą pomóc i które czują się zdrowe. I naprawdę to nic nie kosztuje, nie boli, a można naprawdę uratować życie drugiego człowieka.
5: Mówiła Celina Pancerz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Sączu. Tym razem udało zebrać się prawie 5 litrów krwi. Uważajmy na niedźwiedzia, ostrzega nadleśnictwo w Starym Sączu. Nie bez powodu, bo ten drapieżnik coraz częściej pojawia się w lasach pasma Radziejowej.
6: Faktycznie w rejonie Radziejowej, Przechyby, czyli w sercu Beskidu Sądeckiego, niedźwiedzie się pojawiają, ale ich obecność nie jest niczym niezwykłym. To jest ich naturalne środowisko występowania. I właśnie dzięki fotopułapkom i takim nagraniom, jakie zostało przez nas opublikowane na naszym Facebooku, możemy je troszeczkę podglądać, jak one sobie tam żyją, jaka jest ich populacja. No i oczywiście w trakcie takiego spotkania, które podejrzewam, że raczej będzie rzadkim zjawiskiem i te spotkania nie będą takie częste, przede wszystkim należy zachować spokój. To jest główna zasada. Nie panikujemy, nie krzyczymy, nie biegniemy do tego niedźwiedzia, nie rzucamy mu plecaka z kanapkami, nie robimy sobie z nim selfie, bo to może być bardzo drogie selfie, więc raczej zachowujemy spokój. Jeżeli on gdzieś tam sobie przychodzi, zwykle nas nie zauważy, jeżeli będziemy cicho. Oddalamy się tą samą drogą, którą przyszliśmy, spokojnie, bez paniki. Jeżeli damy mu tą przestrzeń na oddalenie się, on się zwykle oddali, raczej nas nie zaatakuje, z uwagi na to, że te zwierzęta są

0: takimi skrytymi zwierzętami, prowadzą taki odosobniony tryb życia. My jesteśmy gośćmi tylko na ich terenie. Oczywiście no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, bo ten niedźwiedź jest drapieżnikiem, jest zwierzęciem dzikim. Więc jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, możemy też położyć się na ziemi, najlepiej osłonić sobie rękami głowę, gdzieś tam te plecy, żeby po prostu ten niedźwiedź nie miał tu dostępu do naszej twarzy, żeby nas jakoś nie pokaleczył, i nie krzyczeć, nie biec. Taki nasz bieg może wzbudzić w niedźwiedziu taki naturalny odruch pogoni. Może to uznać jako taką zachętę do ataku, więc spokój.
1: A jaka jest populacja? Bo czy my w ogóle mamy takie informacje, ile tych niedźwiedzi żyje tutaj u nas w Beskidzie Sądeckim?
0: Te niedźwiedzie są przez nas monitorowane. Też przystąpiliśmy do takiego programu Interreg Drapieżne Pogranicze. Jesteśmy w trakcie montowania fotopułapek, które będą narzędziem, jednym z narzędzi do obserwowania tej populacji. No i mamy nadzieję, że po tych 2 latach obserwacji będziemy mieć aktualną wiedzę na temat wielkości. Też te niedźwiedzie się przemieszczają, one są u nas czasowo, więc ciężko jest powiedzieć, ile tych niedźwiedzi do końca mamy. Dzięki temu projektowi współpracy z innymi nadleśnictwami, Magórskim Parkiem Narodowym czy też stroną słowacką, będziemy mieć takie aktualne dane.
1: A jak w ogóle zachować się podczas takiej wycieczki wakacyjnej do lasu, kiedy natkniemy się no nie tylko na niedźwiedzie, ale i też na inne dzikie zwierzęta, bo przecież i na naszym terenie mieszkają sarny, jelenie, są też lisy, które również w lasach dziki.
0: No to przede wszystkim, tak jak już tutaj wspomniałam, spokój. I pamiętajmy, że to jest dom tych zwierząt. My jesteśmy tylko gośćmi, musimy to uszanować. Poruszajmy się spokojnie, z rozwagą, najlepiej nie samotnie. Jeżeli już spotkamy takie dzikie zwierzęta na naszej drodze, też obserwujmy je z dystansu, nie podchodźmy, nie dokarmiajmy. To jest przede wszystkim bardzo ważne, bo przyzwyczajanie zwierzyny też do takiego naszego pokarmu ściąga je w te rejony szlaków turystycznych. To może też prowadzić do sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. Bardzo ważna kwestia, która też często u nas się pojawia, niedotykanie młodych zwierząt.
1: Właśnie miałem o to zapytać, bo to jest podobno bardzo ważne, żeby nie dotykać, tak jak pani mówi, małych saren na przykład.
0: Dokładnie.
1: Bo wtedy co się dzieje?
0: Mieliśmy też takie telefony, że państwo dzwonili zaniepokojeni.
1: Że sarenka się zgubiła.
0: Że sarenka się zgubiła, mama ją porzuciła. To nie jest tak do końca. To jest ich naturalny taki mechanizm obronny. Te młode sarny czy też jelenie są ukrywane przez matkę w trawie czy jakiejś wyższych zaroślach i dzięki temu są bezpieczne, ponieważ takie młode w tych pierwszych miesiącach swojego życia nie posiada zapachu, dzięki temu nie przyciąga drapieżników. My dotykając takie młode, zostawiamy swój zapach. No, narażamy je na to, że matka potem odrzuci to młode lub nawet nie zdąży do niego wrócić, to zwierzę zostanie zabite przez drapieżnika. Wtedy jest wyczuwalne, to ryzyko jest wtedy bardzo duże, a ta matka zazwyczaj jest gdzieś w okolicy. Ona wraca kilka razy dziennie, dokarmia to młode, ma wszystko pod kontrolą. To jest taki ich mechanizm.
1: Czyli pamiętajmy o tym, że jeżeli spotkamy małą sarnę, to żeby jej nie głaskać, nie dotykać.
0: Dokładnie.
1: Zostawmy, niech ona sobie tam leży,
0: dokładnie.
1: Będzie.
0: Chyba że możemy zaobserwować, że faktycznie jest ranna i to widać gołym okiem, nie dotykając jej, albo nie wiem, leży na jezdni, wtedy można zaalarmować nadleśnictwo lub inne służby, albo ewentualnie, jeżeli już takiego telefonu nie wykonujemy, przez coś, nie wiem, przez materiał lub przez nawet inne gałązki możemy ją przesunąć, tylko delikatnie w bezpieczne miejsce, ale nie dotykajmy jej.
1: Kolejny temat, czy wolno nam palić ogniska i grillować w lesie?
0: Palenie ognisk i grillowanie w lesie jest zabronione, chyba że robimy to w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych, szczególnie w takim okresie wiosenno-letnim, kiedy to zagrożenie pożarowe jest bardzo duże w takim okresie upałów i suszy. Musimy na to szczególnie uważać. I tutaj pomocny w planowaniu takich wycieczek, w wyszukiwaniu takich miejsc jest portal Czas w Las. Tam mamy aktualną bazę miejsc, taką interaktywną mapę, na której możemy sobie wyszukać miejsce do rozpalania ognia. On nam od razu wyznacza trasę do tego miejsca, więc myślę, że to jest pomocne.
1: Czyli warto tam zajrzeć. czaswlas.pl.
0: Dokładnie.
1: A proszę mi

0: Wiedzieć, czy w lasach jest sucho teraz?
1: Tak, możemy to zauważyć, mimo że pogoda w tym roku jest bardzo zmienna i mamy takie okresy, gdzie przecież maj był dość chłodny, ale tego deszczu jest bardzo mało i takie kilkudniowe opady często są niewystarczające. Na lasu ta woda nie dociera i to ryzyko pożarowe jest bardzo duże.
0: Czyli warto uważać.
1: Tak, oczywiście.
0: Mamy też taką akcję Zanocuj w lesie. Ona działa już od kilku lat i z tego co wiem, no to cieszy się chyba popularnością. O co w niej chodzi?
1: Ta akcja, ten program został stworzony z myślą o miłośnikach survivalu, bushcraftu, ale też dla wszystkich, którzy pragną zanocować na łonie natury. Ten program polega na tym, że zostały wyznaczone takie tereny, gdzie można legalnie zanocować sobie w lesie, gdzie te tereny są specjalnie pod to przygotowane. Są wyznaczone tereny, gdzie można używać kuchenek gazowych lub też takie, na których nie wolno. W obu przypadkach dopuszczalne jest rozpalanie ognia, tak jak już wcześniej mówiłam, w miejscach do tego wyznaczonych. I dokładne lokalizacje do rozbicia namiotu, czy też zawieszenia sobie hamaka na drzewie znajdują się na stronie każdego nadleśnictwa w zakładce turystyka lub też na stronie zanocujwlesie.lasy.pl. Tam takie tereny też na takiej interaktywnej mapie są wyznaczone. Oczywiście, jeżeli wybieramy się na takie nocowanie jednonocne, dwie noce, nie musimy tego nigdzie zgłaszać. Możemy sobie zanocować. Chyba że idziemy jakąś większą grupą, wtedy do konkretnego nadleśnictwa po prostu wysyłamy wiadomość e-mail, że planujemy taki pobyt. Tak jak wspomniałam, w tej zakładce jest regulamin, tam jest wszystko wyjaśnione, jak takiego zgłoszenia dokonać.
0: Jeszcze chciałem na koniec naszej rozmowy o quady i motocykle zapytać. To są takie pojazdy, których no, chyba w lesie raczej nie powinno być, a czasem się zdarza, idąc na górską wędrówkę, że nasi słuchacze spotykają quady, które ich po prostu umijają.
1: Dokładnie. Prawo tutaj jasno mówi, że wjazd pojazdami silnikowymi typu quady, motocykle jest zabroniony. Takie pojazdy niszczą roślinność, osoby skorzystające z tych pojazdów w lesie niszczą runo, zakłócają spokój tych dzikich zwierząt. No i jest to też potencjalnie niebezpieczne dla innych osób poruszających się po lesie. Te pojazdy często z bardzo dużą prędkością przemykają przez ten las. No i tak jak pan tutaj wspomniał, mimo tych zakazów wciąż bardzo dużo jest takich sytuacji. Te nielegalne wjazdy dalej występują. No i niestety trzeba się troszeczkę zastanowić, czy jest to odpowiednie miejsce na taką aktywność. Taka aktywność może mieć nieprzyjemne skutki finansowe, ponieważ tutaj grożą za to mandaty.
0: No właśnie, jakie kary?
1: Progi są różne, zaczynają się około 500 zł, więc to nie jest mała kwota.
0: Czyli nie warto.
1: Nad tym czuwa tutaj nasza Straż Leśna i oni określają tą wysokość tych mandatów.
0: No właśnie, a kogo powiadomić, jeżeli my takiego quada czy taki motocykl widzimy w lesie?
1: Jeżeli takie sytuacje występują, jesteśmy świadkami, najlepiej po prostu na numer nadleśnictwa skontaktować lub skontaktować się z terenowym leśniczym. Takie numery też są dostępne na naszych stronach internetowych.
0: Mówiła Gabriela Decie z nadleśnictwa w Starym Sączu. To były dwa dni pełne emocji i wspólnego pomagania. Za nami Renovo Fest, który odbył się w Wielogłowach koło Nowego Sącza. Chodzi o wielki piknik rodzinny połączony ze zbiórką pieniędzy na budowę domów dla dwóch mam, które samotnie wychowują dzieci. Pani Anny i pani Doroty.
2: Dorota Jasińska. Po prostu nie spodziewaliśmy się, że w ogóle to tak zostanie zorganizowane, się to będzie odbywało i no, wzruszenie, podziękowania i naprawdę chłopaki czekamy. Znaczy no, wynajmujemy mieszkanie komunalne w gminie Grudek nad Dunajcem. Mamy tam takie trzy malutkie pokoiki. No chłopaki mają jeden pokój, bo starszy syn pracuje zdalnie, więc musi mieć trochę ciszy i spokoju. No i jest jeden taki większy trochę pokój, tylko że zmagamy się ze straszną wilgocią, ciasnotą po prostu. No chłopaki nie mają w ogóle przestrzeni dla siebie, takiego spokoju, takiego wytchnienia od siebie, jak wrócą ze szkoły, no bo oni przebywają ze sobą cały czas.
3: Dawid Zawiliński, Fundacja Renovo. O co chodzi? No generalnie zbieramy na budowę domów dwóch. Jeden musimy dokończyć, jest w stanie bardzo, bardzo surowym. Drugi musimy wybudować od podstaw. To są dwie mamy, które samotnie wychowują dzieci. Jedna prowadzi dom pieczy zastępczej, ma czwórkę dzieci z problemami z zespołem FAS. No różne te problemy są, cięższe lub lżejsze. Oprócz tego ma swoich dwóch dorosłych dzieci prawie już.

0: Druga pani wychowuje dwóch synów z autyzmem. No, bardzo ciężka sytuacja. Mąż zaraz po porodzie zginął w wypadku samochodowym i nawet nie wiedział, że dzieci są chore. Pani błąka się po lokalach socjalnych, więc po prostu musimy sobie tutaj razem pomóc wzajemnie i wybudować te dwa projekty. No słuchajcie, rozmach imprezy nas naprawdę zaskoczył. Nie sądziłem, że aż jesteśmy takimi wariatami we dwóch z Łukaszem i po prostu widzimy, że coraz więcej ludzi napływa, mimo że dopiero jest start, to już zaczynają się korki. Zapraszamy serdecznie wszystkich. Mam nadzieję, że nam wspólnymi siłami do puszek, do zbiórek, na loterii uzbieramy te pieniądze i będziemy w stanie w tym roku jeszcze rozpocząć budowę. Może się uda w ciągu, nie chcemy rzucać tym terminami, natomiast no, chcemy jak najszybciej wprowadzić rodziny. No tak oszacowaliśmy, że do wprowadzenia z umeblowaniem, z wykończeniem kompletnym i takimi warunkami, żeby można było wejść i usiąść na fotelu, to jest około 1,5 miliona złotych.
1: Chodźcie, nasz Łukasz to jest Fundacja Renowa. Przerosła troszeczkę nas ta impreza, bo nie spodziewaliśmy się, że tak dopiszą nam kierowcy ciężarówek, którzy przyjechali z całej Polski. Nie spodziewaliśmy się, że właściciel firmy Andrzej Wiśniowski udostępni nam cały plac. Nie spodziewaliśmy się, że wójt gminy Chełmiec, Niktor Kuzak również weźmie udział w tej imprezie. Mamy niesamowity cel. Musimy uzbierać około 1,5 miliona złotych. To jest tak na piechotę policzone. Bez względu na to, czy my to uzbieramy, czy nie uzbieramy, nasz cel osiągniemy. Będzie to troszeczkę dłużej trwało. Mamy do wybudowania jeden cały dom od podstaw dla pani naszej podopiecznej, która mieszka w Grudku nad Dunajcem, oraz dla pani z Szczeczewiny, która prowadzi pieczę zastępczą. Ona rozpoczęła budowę, niestety brakuje środków, ponieważ dzieci, które do niej trafiają, są z zespołem FAS i to niesamowicie kosztuje. I dlatego jej brakuje środków, ale my jako Fundacja Renowo, jak Państwo nas znacie, już działamy praktycznie od 14 lat. Od 14 lat, więc podejmiemy się tego wyzwania, podejmiemy rękawice i te dwa domy nas to potem wybudujemy.
2: Czyli to dobre wiadomości dla tych rodzin.
1: No tak, my zawsze dajemy dobre wiadomości, nigdy nie mówimy tylko jak nas pytacie jako media, kiedy my to zrobimy, za ile to zrobimy, tego nigdy nie podajemy, bo tego się nie da oszacować. Znacie nas, tak jak powiedziałem wcześniej na scenie, my wchodzimy zawsze drzwiami, nas nie można powstrzymać, nie?
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Moje nazwisko jest Sobiska Szabla Anna. Jestem mamą czwórki dzieci, które mam w pieczy zastępczej.
2: I czekacie wspólnie na nowy dom.
3: I czekamy bardzo na nasz nowy dom, ponieważ to jest taka nasza ostoja, ta działka, spokój, cisza, dużo przestrzeni, więc jak najbardziej bardzo czekamy. Serce rośnie, emocje są niesamowite, także aż słów brakuje, ponieważ to, co Fundacja Renowo zrobiła, ja mówię, że to już nie jest tylko nasz dom, ale to będzie taki dom miliona serc, bo tutaj bardzo dużo osób się angażuje w pomoc nam i to już nas przerasta. To znaczy, warunki mamy, mało jest nam tego miejsca, bo z wiekiem, jak dzieci zaczęły rosnąć, ich potrzeby, zaczęliśmy je poznawać, to mamy mało tego miejsca. Nie mamy miejsca, gdzie możemy się wyciszyć, gdzie dzieci mogą ćwiczyć swobodnie. Po prostu mamy sypialnię, mamy salon i to jest jakby nasz świat wewnętrzny, natomiast jest on niewystarczający, jeżeli chodzi o potrzeby dzieci. Czekamy, czekamy całym sercem, wszyscy.
4: Renowofest zorganizowano w Wielogłowach koło Nowego Sącza. Wydarzenie odwiedziły setki mieszkańców miasta i regionu. Mieszka w Nawojowej, ma 19 lat i prawdopodobnie jest najmłodszym pszczelarzem w regionie, a może i nawet w Polsce. Artur Kędzierski mimo swojego młodego wieku o pszczołach i miodzie wie bardzo dużo. A jak to wszystko się zaczęło, o tym opowiedział Darkowi Rysiowi.
5: No wszystko zaczęło się 7 lat temu, dokładnie jeszcze rok wcześniej to wszystko się zaczęło, ponieważ mieszkałem wtedy w Pilawie, jest to taka miejscowość pod Warszawą. No i przyjeżdżałem tutaj do babci na wakacje, do rodziny od strony mojego taty, do babci i dziadka i obok naszego domu była pasieka, prowadził ją świętej pamięci pan Władek. No i tak z nudów, można powiedzieć, wakacjach tu przyjeżdżałem, chodziłem tam do pasieki i sobie zerkałem przez płot, co tam się dzieje, co on tam robi. No można powiedzieć, że bardzo ekscytowało mnie to, co tam sobie robi, bo to robił bez kapelusza, bez kombinezonu, nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc, co tam robi. Ale ten pan Władek też zobaczył, że ja tam często dosyć chodzę do niego i zawsze mi dawał jakieś tam słodkie produkty, pszczele, miód, tyłek. Czasami też zdarzało się, że pierzgę pszczelą.

0: Rodzice to zauważyli i w 2018 roku, w święta Bożego Narodzenia, nie mieli pomysłu, co mi kupić pod choinkę, więc kupili mój pierwszy ul. Był to ul drewniany. W maju, 4 maja 2019 roku, zaczęła się moja przygoda z pszczołami. Wtedy powstała pasieka Pszczela Kraina. Kupiliśmy z tatą wtedy pierwszą rodzinę pszczelom. No i aktualnie się to cały czas powiększa. Staram się powiększać tą pasiekę o nowe lokalizacje, nowe miejsca stacjonowania oraz o jeszcze większą ilość rodzin pszczeli, ponieważ przyszłościowo mam w planach zajmować się już tak przez całe życie, można powiedzieć, pszczołami, aby z tego zarabiać, żyć i cieszyć się przede wszystkim z tego wspaniałego hobby. Staram się poszerzać cały czas swoją wiedzę, ponieważ tej wiedzy nigdy nie jest mało, szczególnie w tak ciężkim hobby, jakim jest właśnie pszczelarstwo.
1: To nie były jakieś tradycje rodzinne, tak, u ciebie? To tej kontynuacji jakby nie ma, tak?
0: Jestem pierwszym pszczelarzem w rodzinie. Tak jak większość moich rówieśników, siedzą przed telefonami, komputerami, spotykają się, chodzą na jakieś imprezy czy coś. Ja ubieram się, rozpalam podkurzacz, czyli dym, i idę do swoich pszczół. Byli zaskoczeni, cały czas można powiedzieć, są zaskoczeni, ponieważ udzielam wywiadów, jeżdżę na różne spotkania pszczelarskie. Sporo zamiast uczyć się do szkoły, to biorę książkę pszczelarską sił.
1: A jak traktują cię starsi koledzy, no, doświadczeni?
0: Tutaj jest sytuacja podzielona, ponieważ sporo osób mnie hejtuje właśnie ze względu na wiek. 18 lat i pszczelarz jeszcze uczący się, no to jedno z drugim nie gra, nie pasuje do siebie. Ale jest naprawdę spora część osób, która stara się mnie wspierać w tym, co robię. Jest ze mnie naprawdę dumna i cieszy się, że to pszczelarstwo nie umiera. No ponieważ mamy aktualnie sytuację taką, że pszczelarstwo w Polsce umiera. Większość pszczelarzy to są osoby starsze, takie 50-60 lat. Niektórzy, wiadomo, są pszczelarze, którzy tam mają po 20, może 30 lat, ale jest ich znacznie, znacznie mniej.
1: Jak wygląda twój dzień, tak od rana do wieczora?
0: Wygląda to w taki sposób, że w lato, jeśli mówimy tutaj o lecie, o okresie wakacyjnym, staram się robić przeglądy albo rankiem, 8-9 godzina, albo po południu 17-18, ponieważ pszczoły wtedy troszkę mniej latają, ale za to dla mnie jest sytuacja bardziej komfortowa, ponieważ nie ma upału, a czasami zdarza się tak, że trzeba do tych pszczół się ubrać. Ja chodzę do pszczół krótkie spodenki, krótki rękaw, bez kapelusza, nawet i bez dymu, ale niestety czasami zdarzają się takie dni, albo rodziny, do których no po prostu trzeba się ubrać. Także staram się rano chodzić do pszczół, ewentualnie wieczorem. Jeśli chodzi o środek dnia, bardziej zajmuję się wtedy sprawami hodowlanymi, jeśli chodzi o hodowlę matek pszczelich, takich, które nie wymagają jakoś poświęcenia dużej ilości czasu, na przykład właśnie w terenie, w pasiece, tylko jest to większość czasu poświęcona w domu, w tym chłodzie, prawda? No i też pszczoły same z siebie się denerwują, kiedy upał jest 30 stopni w cieniu, my otwieramy ten ul, no to pszczoły się denerwują.

0: poświęcenia dużej ilości czasu, na przykład właśnie w terenie, w pasiece, tylko jest to większość czasu poświęcona w domu, w tym chłodzie, prawda? No i też pszczoły same z siebie się denerwują, kiedy upał jest 30 stopni w cieniu, my otwieramy ten ul, no to pszczoły się denerwują. Myślę, że się ta temperatura troszkę zmienia, prawda? Jeszcze pasieki mam w słońcu poustawiane, nie ma tam za dużo cienia, także no pszczoły też się przez to denerwują.
1: To chyba nie jest to tanie hobby.
0: Nie. Z początku pomagali mi oczywiście rodzice, rodzina. Aktualnie staram się sam jakieś tam kilka groszy dozbierać sobie właśnie na rozwój tych pasiek, ponieważ sama rodzina pszczela z ulem, tutaj mówimy o nowym ulu, ja się tutaj daję przykład ula styropianowego, no to jest koszt około 1000 zł jednego. Plus jeszcze sprzęt taki obowiązkowy, czyli kombinezon, podkurzacz, dłuto pszczelarskie, takie podstawowe narzędzia, miodarka.
1: Czyli to tanie nie jest, a rozumiem, że no zysk chyba też jakoś specjalnie duży nie jest, tak? Jeżeli chodzi o sprzedaż miodu czy tych miodopochodnych produktów.
0: Zależy, kto się na to nastawia. Ja hoduję matki, robię odkłady tylko dla celów takich, żeby były te środki przeznaczone na pszczoły, żeby móc z czegoś kupić później cukier, ewentualnie podbudować pasiekę, jakby coś tam się nie daj Boże stało, no i na zakup jakichś nowych sprzętów, no i przede wszystkim leków. Sytuację mamy jaką mamy, wszystko drożeje aktualnie, więc te leki i cukier też niestety idą w górę. Także są pszczelarze, co z tego zarabiają dosyć ładne pieniądze, ale mi nie chodzi kompletnie o to, żeby zarabiać, tylko przynajmniej zarabiać tyle, żeby ta pasieka mogła się utrzymać bez żadnych pożyczek od rodziców, że tak to powiem.
1: Mam takie pytanie, czy pszczoły kiedyś cię pożądliły tak solidnie? Czy one wyczuwają, że jesteś ich człowiekiem?
0: Znaczy tak, mój rekord to jest 37 żon w ciągu 20 minut. Ponieważ wtedy zaczynałem, chodziłem tego pana Władka, to była osoba starsza, ja wtedy byłem wcześniej w sklepie, testowałem perfumy, a pszczoły nienawidzą zapach perfum, a testowałem je sobie na rękach oczywiście. Poszedłem do tych pszczół bez rękawic, no i musiałem uciekać.
1: Ale nie jesteś uczulony, tak?
0: Nie, nie jestem uczulony, a jeśli chodzi o to, czy poznają pszczoły właściciela, tak, poznają. Pszczoły mają tendencję, badania naukowe to udowodniły, że rozpoznają ludzkie twarze. Co prawda nie tak jak my zapamiętujemy twarz, tylko pszczoły zapamiętują kontury nosa, brwi, oczu, ust.
1: Za nami zima, w tym roku dosyć taka, czy w tym sezonie dosyć taka była solidna i mroźna. Czy pszczoły sobie poradziły?
0: Powiem szczerze, że to była jedna z moich najlepszych zimowli, ponieważ zdarzały się takie sytuacje, że mimo dużej ilości pokarmu, które dałem rodzinom na jesień, tym pszczołom brakowało tego jedzenia i musiałem ingerować w środku zimy, podając im ciasto pszczele. Ta zima była surowa, były naprawdę duże temperatury na minusie, dlatego pszczoły cały czas siedziały w kłębie, czyli wtulone w siebie i nie jadły tego pokarmu.

0: dobrze, no to można liczyć na jakiś pierwszy miód, ale no nie chcę być też prorokiem, bo powiem, że w maju okaże się, że będzie w czerwcu, prawda?
1: Przed nami sezon różnego rodzaju grillów, biwaków i tak dalej, i tak dalej. Nie wszyscy lubią pszczoły, ale często mylimy je z osami. Jak rozpoznać pszczołę, a jak osę? Bo no, my raczej do tych owadów nastawieni jesteśmy agresywnie.
0: No właśnie, staram się na swoich social mediach edukować ludzi. Nie chcę edukować ich w taki sposób, że nie wiem, co robi matka pszczela w czasie zimy, czy jakoś głębiej zagłębiać się w te tematy, bo myślę, że za wielu pszczelarzy, influencerów opiera się na tym, żeby edukować ludzi o pszczołach, o życiu pszczół. Moim zdaniem najpierw powinniśmy zacząć od tego, właśnie jak wygląda pszczoła, a jak wygląda osa, bo też się spotykam na swojej drodze z ludźmi, którzy nie potrafią rozpoznać. Osa jest dłuższa, ma dłuższy odwłok i jest żółta. Pszczoła jest bardziej puchata i nawet można się jej przyjrzeć. Jest taka słodsza, milsza, ma taki puszek fajny na grzbiecie i ma taki ciemniejszy kolor, ona jest bardziej taka brązowo-czarna. Ja sam mam w swojej pasiece pszczoły rasy włoskiej i one są pomarańczowe, więc dla takiego typowego kowalskiego będzie ciężkie to odróżnienia, ale pszczoła ma ten pomarańczowy kolorek, taki normalny pomarańczowy, a osa ma typowo żółty kolor, także to jest przede wszystkim właśnie taka różnica. No i też wielkość odwłoka. Pszczoła ma krótki, a osa ma długi.
1: A jeżeli chodzi o samo zachowanie pszczoły i osy, nie wiem, czy możemy powiedzieć, że jedna jest bardziej agresywna, druga mniej, czy tutaj jakby zależy to od naszej postawy też?
0: Bardzo dużo zależy od naszej postawy, ponieważ i pszczoły, i osy będą atakować w momencie zagrożenia z naszej strony. Czyli na przykład naturalnym odruchem człowieka jest machanie rękoma. Pszczoła i osa, i każdy owad w sumie, który atakuje, odbiera to jako atak. No i atakuje. Ja nauczyłem się, żeby pozbyć się tej reakcji, w pasiedze się tego nauczyłem, żeby nie machać rękoma, ponieważ pszczoły wtedy to traktują jako zagrożenie i atakują człowieka. Także staramy się nie machać. Oczywiście będzie to trudne, no bo podleci osa, pszczoła, wiadomo, odruchowo będziemy machać, a później uciekać, niestety.
1: Takie jest twierdzenie, że kiedy padnie ostatnia pszczoła, skończy się świat. To prawda?
0: Tak, jest to prawda. Powiedział to Albert Einstein, że od momentu, kiedy wyginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaje 3 lata życia, ponieważ pszczoły zapylają naprawdę dużą ilość naszego pokarmu, no ale przede wszystkim nie będzie owoców, nie będzie warzyw, na przykład ogórki, także należy dbać o te pszczoły. Teraz zaczyna się sezon wiosenny, gdzie te pszczoły jeszcze są po zimie, jeszcze zaspane, więc jeśli, taki apel do wszystkich, jeśli widzimy pszczołę, która nie ma sił polecieć, rozpuśćmy cukier z wodą i połóżmy tej pszczole obok. Obok tej pszczoły pszczoła się napije, nabierze sił i mam nadzieję, że poleci.
1: Jaka będzie według Ciebie przyszłość pszczelarstwa w Polsce? W jakim kierunku zmierzamy?
0: No, moim zdaniem, jeśli nie będzie więcej młodych pszczelarzy, którzy rzeczywiście robią to z pasji, a nie dla pieniędzy, czy też zostali zmuszeni, żeby to przejąć po dziadku, ojcu, no to niestety tych pszczelarzy będzie coraz mniej. Mówią, że mamy przepszczelenie, przynajmniej tutaj na Sądecczyźnie. Tylko, że dobra, to przepszczelenie będzie przez kilka lat, no ale później co się stanie, skoro tych pszczelarzy jest coraz mniej, bo po prostu umierają.
1: A jeżeli chodzi o same pszczoły, to kto jest największym wrogiem, czy co jest największym zagrożeniem?
0: Człowiek. To człowiek zabija te owady na przykład środkami, jakimiś pestycydami na polach. Są przepisy, które to regulują. Na przykład można tylko opryskiwać pola wieczorami, bezwieczny dzień. A sam przejeżdżając obok jakichś pól, no widzę rolników, którzy psikają te łąki. Tak samo no ludzie przede wszystkim nie traktują pszczoły jako zagrożenie. Oni nie wiedzą tego, jak pszczoły są dla nas ważne i je po prostu zabijają, czy w domu, zamiast złapać się do słoika na przykład i wypuścić.
1: Może to też wynika z tego, że mylą z osą, tak jak mówiliśmy, tak? Może się boją zwyczajnie.
0: Też, ale są też przekonani, że skoro pszczół jest tyle, no to co zrobi jedna pszczoła? A wystarczy 5 domów? i 5 martwych pszczół będzie, tak?
1: Mam nadzieję, że ta ostatnia pszczoła jednak nie wyginie dzięki takim osobom jak ty, które będą się o nie troszczyć i martwić.
0: Tak, jest to ważne, żeby promować pszczelarstwo i przede wszystkim, żeby osoby, różne osoby nie zrażały innych, czy to będzie młoda osoba, czy to będzie osoba starsza. Przede wszystkim uczyć, a nie

0: od razu hejtować, jak niestety takich pszczelarzy, hejterów jest bardzo, ale to bardzo dużo. No i pszczelarze rezygnują po prostu z pszczół, szczególnie właśnie początkujący.
1: Jeżeli kogoś zainteresowała ta rozmowa, zaciekawiła, to gdzie możecie znaleźć na co dzień i czy ewentualnie możecie podpytać o porady?
0: Na Facebooku można mnie znaleźć lub Instagramie. Strona nazywa się Pasieka Pszczela Kraina, bądź mój profil osobisty Artur Kędzierski. Jest tam mój numer telefonu, także jakby ktoś chciał się dowiedzieć, podpytać, to śmiało można pisać lub dzwonić, lub nawet odwiedzić pasiekę w Nawojowej. Pasieka Pszczela Kraina jest oznaczona ona na Google Mapsie.
2: Jednym z największych osiągnięć Artura był udział w kieleckich targach Expo to BIM. To jedno z największych spotkań tej branży w Polsce. Pokazuje się tutaj wielu wystawców, m.in. z Estonii, Ukrainy, Turcji, Egiptu czy Hiszpanii. Dziesięciolecie w tym roku obchodzi wojewódzki konkurs wędrówki przez epoki, który organizuje Pałac Młodzieży z Nowego Sącza. Z tej okazji w galerii pałacu można oglądać wystawę, na której znalazły się wybrane prace, które zostały w poprzednich edycjach nagrodzone i wyróżnione.
3: Prace bardzo sentymentalne dla nas tutaj pracowników, dla nas nauczycieli. Wyciągamy z archiwum, odkrywamy na nowo. Naprawdę fantastyczne spojrzenie młodych artystów na wieki minione. Mamy starożytny Egipt, mamy przepiękne prace, w których skład wchodzą ubiory, buty, ceramika fantastyczna, czy starożytna Grecja, gdzie mamy zaprojektowaną torebkę z motywem głowicy, na przykład kolumny. Mamy Bizancjum, fantastyczne portrety inspirowane mozaiką bizantyjską, przecież najcudowniejszą w zasadzie w historii sztuki. Dalej gotyk, gdzie po prostu przechowaliśmy na całe szczęście zresztą właśnie fantastyczne prace rysunkowe, wnętrze katedry, bazyliki z zewnątrz, rysunki i malarstwo i ceramikę. Fantastyczna makieta kościoła w Tumie pod Łęczycą. Następnie dwa razy, bo dwie edycje były renesansu. Takie wprowadzenie ogólne, a w kolejnym roku było to spotkanie z największymi w zasadzie artystami renesansu, Botticelli, Santi, Leonardo da Vinci, Michał Anioł. I wszystkie kopie, inspiracje właśnie minionymi epokami prezentujemy dzisiaj w Pałacowej Galerii.
2: Przez miesiąc będzie można oglądać, do 20 czerwca.
3: Tak, dokładnie.
2: Mówiła Renata Kubiesza, która koordynuje konkurs. Wystawy można oglądać do 20 czerwca w Galerii Pałacu Młodzieży.

0: Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do Teb Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W Teb Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Nowy Sącz, Rynek 16.
1: Teb Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Teraz w Biedronce.

0: do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.

cop. Ain't no hesitation, if you step, you get a race. Run it.

SK Małopolska.